0: ogólnopolskim challenge'em.
1: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś dwu-, trzyosobowej grupy na jakimś komunikatorze. To będzie sprawdzone, ale w ogólnopolskim tym takim systemie infosfery nic, co by wskazywało na jakąś sytuację krytyczną dla bezpieczeństwa każdej szkoły w Polsce się nie dzieje.
0: Tylko wczoraj zatrzymano co najmniej kilkunastu nastolatków, m.in. w Zduńskiej Woli, Bartoszycach, Ciechanowie, Pruszkowie i w Warszawie. Placówki oświatowe powtarzają procedury bezpieczeństwa i przechodzą kontrole policyjne. Kuratorzy zalecają wzmocnienie systemów zabezpieczeń i proponują system zamkniętych drzwi. Taki funkcjonuje już w szkole podstawowej w podpoznańskim Jerzykowie. Na czym polega, wyjaśni reporter Radia Z Adam Kazimierczak.
2: Po pokonaniu drzwi wejściowych do szkoły zatrzymują nas drugie drzwi, które otwierają się tylko od środka, mówi mi dyrektorka szkoły Alina Mańka.
3: Osoba z zewnątrz nie może wejść bez zgody pracownika, który znajduje się w dyżurce.
2: Do środka nie wchodzą nawet rodzice i opiekunowie uczniów, tylko czekają przy dyżurce.
4: Jest wszystko w porządku, jest pani woźna, tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą.
5: Pan miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do szkoły?
4: Absolutnie nie.
2: Wspomniane czytniki służą do skanowania kodów QR, które upoważniają do odbioru dzieci ze świetlicy. Jerzykowo, Adam Kazimierczak, Radio Z.
0: W szkole funkcjonuje wewnętrzny system alarmowania. W salach przy biurkach znajdują się specjalne przyciski, dzięki którym można poinformować o potrzebie interwencji. W blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci ma pomóc ustawa przyjęta przez Sejm. Po raz drugi, bo w styczniu podobne przepisy zawetował prezydent Nawrocki. Trzeba uporządkować narzędzia, które pozwolą reagować w przypadku patologii, przypomina w Radiu Z Krzysztof Paszyk, szef koalicyjnego klubu PSL.
6: Jeden z tych szaleńców planował streamować najprawdopodobniej swoje działania. Apel do Konfederacji, do PiSu, to trzeba uciąć. Tak nie może być. Nowe rozwiązania ustawowe temu będą pomagać.
0: Opozycja spod znaku prawicy twierdzi, że ustawa ograniczy wolność w internecie. Za brutalny atak na dwóch policjantów na służbie odpowiedzą dwaj mieszkańcy Dęblina. Akt oskarżenia przedstawiła prokuratura rejonowa w Rykach. Do ataku doszło w maju w czasie policyjnej interwencji. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali, kopali i grozili funkcjonariuszom. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
7: Napastnicy od początku byli agresywni, wyzywali i szarpali interweniujących policjantów. Jednego z nich okładali po głowie wyrwaną służbową pałką, mówi mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: Skutkiem tego doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników.
7: Napaść przerwali dopiero inni policjanci, którzy przyjechali na miejsce ze wsparciem. Obu napastnikom grozi teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Badania ruchu ulicznego w Łodzi mają pomóc drogowcom lepiej planować remonty. Na ulicach działają kamery badające natężenie. W pojazdach komunikacji miejskiej pojawili się ankieterzy, mówi odpowiedzialny za infrastrukturę drogową wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
9: Będziemy wiedzieli, gdzie jest więcej pieszych i gdzie jest potrzebny chociażby szerszy chodnik albo w jaki sposób zorganizować objazdy podczas remontu.
0: Badania ruchu obejmą nie tylko stolice regionu łódzkiego, ale też ościenne gminy. Potrwają 18 miesięcy. Nawanetem na Wipile i prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy z pokojową Nagrodą Nobla. Południowoafrykańska działaczka została doceniona za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Komentarze w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
10: Jak podkreślają komentatorzy, tegoroczna nagroda to powrót do korzeni tej kategorii noblowskiej nagrody. Otrzymuje ją prawniczka, która przez wiele lat stała na czele międzynarodowych instytucji. Ostatnio krytykowanych przez możnych tego świata, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
10: To według komentatorów jasny sygnał dla tych, którzy o pokojowej nagrodzie marzą. Żeby ją dostać, prawa trzeba przestrzegać.
0: W tym roku do pokojowego Nobla zgłoszono 287 kandydatur. W Warszawie na śniadaniu prasowym z przedstawicielami mediów spotkał się trener Jerzy Brzęczek, który dopiero co wprowadził kadrę do lat 21 na Mistrzostwa Europy. Te odbędą się w przyszłym roku w Serbii i Albanii. Polacy są jedną z 12 drużyn, które zapewniły sobie udział. O 4 ostatnie wolne miejsca trwa walka w barażach. Brzęczek w roli selekcjonera zaliczył drugi taki awans na Euro, bo prawie 7 lat temu na turniej

0: tej rangi wprowadził dorosłą kadrę, choć ostatecznie zamiast niego pojechał Paulo Sousa.
1: Zawsze w tym piłkarskim życiu coś dzieje się po coś.
0: Półfinał tysięcznika w Pekinie nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z doświadczoną Belgijką Elis Mertens 0-2 w setach. Czego zabrakło, żeby to nasza zawodniczka cieszyła się ze zwycięstwa? Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
2: Chirurgicznej precyzji przy posyłanych piłkach Świątek, a to minimalnie zagrała za krótko, by za chwilę o opuszek palca przekroczyć linię końcową. Trzeba oddać 30-letniej Mertens, że w stolicy Chin przeżywa drugą młodość. Wcześniej bez straty seta ograła Amerykankę Coco Gauff. Dziś postawiła się Idze, z którą wcześniej jeszcze nie wygrała. Pierwszy set był na żyletki. By go rozstrzygnąć, potrzebny był tiebreak. W nim zagrała koncertowo Mertens. Nie oddała Raszyniance nawet punktu. W drugiej partii poszła za ciosem, szybko przełamała Świątek i triumfowała 6-3.
0: Wielki sukces odniósł Hubert Hurkacz, który po raz pierwszy w karierze pokonał wielkiego Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3 i awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. Gorąco gratuluję.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 15-latek, który zabił woźną i ranił dyrektora i nauczycielkę w szkole pod Wyszkowem, spędzi najbliższe 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wyszkowie. Czy nastolatek będzie odpowiadał za to, co zrobił jak dorosła osoba? O tym reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
4: O tym mają zdecydować biegli lekarze, psychiatrzy. To potrwa kilka tygodni. Najpierw obserwacja, a potem decyzja biegłych. Jak ustaliłem w sądzie, opinia powinna być w ciągu 2 miesięcy. Tyle czasu dał sąd. Jeśli będzie zgoda, żeby odpowiadał jak dorosły za to, co zrobił, prokuratura będzie mogła 15-latkowi postawić zarzuty. Na razie do 8 stycznia będzie w strzeżonym ośrodku dla nieletnich. Dziś był obecny na sali, ale nie wiadomo, czy tłumaczył się, dlaczego zaatakował. Wiadomo, że chciał

0: jednak spokój, mówi dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Michał Tarnowski.
1: Jesteśmy przygotowani naprawdę na wszelakie sytuacje niepokojące. Od kilku miesięcy mamy wdrożone procedury bezpieczeństwa na naprawdę wiele różnych sytuacji, które na bieżąco aktualizujemy i dostosowujemy do tego, co się wokół dzieje. Odwiedziła nas policja, mieliśmy przed każdą pierwszą lekcją przeprowadzoną przez nauczyciela spotkanie, odprawę taką, aby nie siać paniki, aby uspokoić uczniów, uspokoić nauczycieli.
0: Po ostatnich wydarzeniach i groźbach kolejnych ataków, które pojawiają się w internecie, szkoły powtarzają procedury bezpieczeństwa i organizują spotkania uczniów z psychologami. Przez blisko 2 tygodnie wychowawcy będą ćwiczyć z klasami zasady bezpieczeństwa, mówi dyrektor podstawówki w Jerzykowie pod Poznaniem Alina Mańka.
2: Psycholog i pedagog specjalny to również kolejne osoby, które się włączają tutaj ten cały proces, żeby przede wszystkim wyciszyć emocje, żeby uświadamiać, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili reagować na zagrożenia.
3: Prośba do rodziców o to, aby sprawdzali, z czym dziecko wychodzi do szkoły. Ta odpowiedzialność jest odpowiedzialnością wspólną i ona nie zaczyna się po przekroczeniu progu szkoły, ona się zaczyna wcześniej.
0: Dodawał wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, który zalecił szkołom kontrolę systemów bezpieczeństwa i ich wzmocnienie tam, gdzie jest to potrzebne. Szkoły do odwołania będą też patrolować policjanci i jak zapowiada szef MSWiA, ich akcja będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. Służby państwowe działają, policja będzie reagować bardzo twardo i bardzo zdecydowanie, zapewnił Marcin Kierwiński. Zaapelował również o daleko idącą powściągliwość i współpracę z organami ścigania. Prokuratura zajmie się sprawą eksplozji w Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. W czwartek doszczętnie zawalił się tam dom mieszkalny. Pod grozami służby znalazły ciało 75-letniego mężczyzny. Prawdopodobną przyczyną tragedii był wybuch butli gazowych. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Tak zdecydował sąd. Mężczyźni jechali BMW ponad 270 km na godzinę. 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu. Uderzyli w przepisowo jadący samochód. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia. O szczegółach reporter Radia Z. Miłosz Gocłowski.
4: Mężczyźni usłyszeli zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury do wypadku doprowadził nie tylko kierowca, który pędził luksusowym SUV-em 270 km na godzinę, ale także pasażer BMW, który wszystko nagrywał i zachęcał kierowcę do jeszcze szybszej jazdy. Na nagraniu widać nie tylko ogromną prędkość, z jaką jechał pojazd, ale także sam moment wypadku, kiedy BMW uderzyło w prawidłowo jadącą po drodze Toyotę. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca drugiego samochodu wypadł przez przednią szybę. 70-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jego żona walczy o życie w szpitalu. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Podejrzani w wypadku nie odnieśli obrażeń. Stacje i przystanki kolejowe w województwie śląskim zmienią oblicze. PKP PLK chce skończyć z oddzielną numeracją torów i peronów. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia na stacji w Mysłowicach. Jak to będzie wyglądało? O tym teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Każdy tor, z którego odjeżdża pociąg, będzie osobnym peronem, nawet jeśli tory są przy tej samej platformie. W Mysłowicach zamiast 3 peronów będzie więc 5. Tyle, ile jest tam teraz torów. Ma to uprościć oznaczenia i sprawić, żeby pasażer nie musiał martwić się, że czeka na pociąg w niewłaściwym miejscu.
6: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów.
5: Mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Po rozpoczęciu pilotażu spółka zapyta pasażerów, jak oceniają nowe oznaczenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W połowie grudnia pilotaż obejmie też kilka innych stacji. Milówkę, Sól, Rajcze, Skarżysko, Kamienną i Środę Wielkopolską. Sanepid stawia na bezpieczeństwo podczas grzybobrania. Przygotował wystawę pod nazwą Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Można ją oglądać w Warszawie, mówi Katarzyna Dziurna ze stacji.
7: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy. Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, które dostosowane są do wieku uczestników. Nasi klasyfikatorzy rozmawiają na nich z odwiedzającymi o zasadach bezpiecznego grzybobrania oraz o tym, jak unikać niebezpiecznych pomyłek.
0: Na wystawę można przyjść indywidualnie i w grupach do oddziału promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w stolicy. Trzeba się zapisać na stronie Sanepidu. Zaległości producentów napojów wzrosły w ciągu roku o ponad 14%. Wynika z danych BIK Info Monitor i BIK. Największy wzrost zadłużenia mieli producenci napojów bezalkoholowych.

0: alkoholowych i wód mineralnych. Jednym z powodów są koszty związane z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. Rynek czekoladowy ma się w Polsce coraz lepiej. Odpowiada za ponad 60% wartości całego rynku słodyczy. Według raportu przygotowanego przez Wedla w ciągu ostatniego roku słodycze stały się największą kategorią branży dóbr szybko zbywalnych. Dotychczasowi liderzy, tak zwane piwo i wódka, spadły na drugie i trzecie miejsce. Największym rynkiem słodyczy czekoladowych są Stany Zjednoczone.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Radio Z i już. Podejrzani politycy, dobry wieczór Państwu, a dziś przyjrzymy się dwóm politykom, wokół których coraz więcej takich nieoczywistych pytań pojawia się w ostatnim czasie. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy radioz.pl, nie jest co prawda tym politykiem, wokół których tych pytań się pojawia, ale przybliży nam te niektóre historie.
3: Dobry wieczór. I Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny radioz.pl. We dwóch postaramy się tutaj parę zagadek dla Państwa rozwikłać.
2: To zacznijmy od posła Michała Muskala. Chciałbym powiedzieć posła Prawa i Sprawiedliwości, ale pewne zmiany, korekty tutaj zostały zastosowane w ostatnim czasie. Poseł Muskal, do niedawna bliski współpracownik, nawet bardzo bliski Jarosława Kaczyńskiego, który wpadł jak śliwka w kompot, a wszystko za sprawą informacji o tajemniczym spotkaniu na Ibizie, czy Ebizie, jak niektórzy twierdzą, z Przemysławem Kral, szefem Zondy Krypto. Niejasne pozostają okoliczności tego spotkania, finanse towarzyszące rozmowom, a także reperkusje prawne.
3: Dokładnie tak, jak
2: i
3: mówisz.
2: I śledczy Radio ZPR Piotr Kozłowski ma tutaj zupełnie nowe informacje.
3: Mam nowe informacje, ale to zanim jeszcze do tych informacji, to przypomnę tylko, że jeszcze była później, pojawił się kolejny element tej całej układanki, a mianowicie taki, że poseł Muskal miał za pośrednictwem właśnie Artura Chodzińskiego, byłego agenta funkcjonariusza CBA, przekazywać informacje dotyczące tych poprawek, które Prawo i Sprawiedliwość składało do ustawy kryptowalutowej, a których autorem był też już poza Prawem i Sprawiedliwością, znaczy nie, może nie też, bo Michał Muskal jeszcze nie jest tak ostatecznie poza Prawem i Sprawiedliwością, ale Janusz Kowalski, który właśnie te poprawki przygotowywał już poza Prawem i Sprawiedliwością, jest. No i właśnie, i co dalej z Michałem Muskalem, bo pojawiła się taka informacja, że Michał Muskal w tym swoim oświadczeniu, w ogóle Michał Muskal ostatnio bardzo dużo się posługuje jakimiś różnego rodzaju oświadczeniami, wyjaśnieniami, stanowiskami i powiedział, że zawiesza swoje członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, oczywiście dla dobra sprawy, dla wyjaśnienia wszystkiego, etc., etc. Natomiast no, tak jak ustaliłem w rozmowie z kilkoma osobami dość blisko Jarosława Kaczyńskiego, to zawieszenie to nie była do końca inicjatywa Michała Muskala, tylko już w Prawie i Sprawiedliwości się zorientowali, że no raczej nic dobrego z tej sprawy dla partii nie wyniknie i lepiej, żeby Michał Muskal się zawiesił, więc można powiedzieć, że dostał taką szansę, żeby powiedzieć, że to jest jego decyzja, natomiast no, taka do końca jego to nie była. No ale też postarałem się i ustaliłem, co dalej z Michałem Muskalem, bo oczywiście decyzja jest, że Michał Muskal jest zawieszony, ale udało mi się do rzecznika partii dobić Rafała Bochenka, co też nie jest takie wcale proste. No i zapytałem, jak to z tą historią dotyczącą Michała Muskala, jaki będzie jej ciąg dalszy. Ciąg dalszy będzie taki, że Michał Muskal ma teraz czas, to najbliższych parę dni, więc myślę, że to lada dzień nastąpi, przygotować takie kompleksowe i kompletne wyjaśnienie, stanowisko dotyczące opis całej sytuacji związanej z Przemysławem Kralem, jego wizytą na Ibizie, kontaktami z Arturem Chodzińskim, przepływem informacji i dołączyć do tego dokumenty, informacje, jakieś do tego swojego stanowiska, które od A do Z będą wyjaśniały jego udział w całej sprawie. To znaczy z tego, co powiedział Rafał Bochenek, nie ma tutaj takiego żadnego miejsca na jakieś potknięcie dla Michała Moskala, żadnej takiej przestrzeni, dlatego że...
2: Tak powiedział?
3: No nie, ale ja sobie to tak troszkę dopowiadam może, bo powiedział Rafał Bochenek. Widać, że tak wyczułem, że w partii faktycznie już się naprawdę tym przejmują. To znaczy na zewnątrz oczywiście wszyscy mówią, że to jest afera Donalda Tuska i tak dalej. Natomiast wewnątrz jest takie poczucie, że faktycznie ta afera może no, na tyle napsuć krwi i spowodować taki spadek sondaży PiSu, że partia faktycznie będzie miała problem. Ten problem już jest, ale on może być jeszcze większy, bo pamiętajmy, że jest Ziobro z pieniędzmi od Krala, że jest teraz właśnie Moskal, który miał przekazywać poprawki, że są ludzie powiązani z Prawem i Sprawiedliwością, którzy się pokazują, których nazwiska się pojawiają w aferze Zonda Krypto, więc no teraz partia faktycznie zamierza dokładnie, kompleksowo tę sprawę wyjaśnić. I Moskal ma czas, te kilka dni, żeby ten wniosek, to swoje oświadczenie, sprostowanie przedstawić. Ono pójdzie na biurko do prezesa Kaczyńskiego, jak na biurko do prezesa Kaczyńskiego, to raczej nie mailem, tylko w formie papierowej. Prezes przeczyta i zdecyduje. Jeżeli uzna, że to jest za mało, to może go tam doprosić o jakieś dodatkowe wyjaśnienia. Ewentualnie jest też taka opcja, to tak nieoficjalnie usłyszałem, że może się zebrać w sprawie Moskala też PKP, czyli Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj w jakimś szerszym gronie podjąć decyzję. Natomiast najprawdopodobniej będzie to decyzja Jarosława Kaczyńskiego. No i tak jak wspomniałeś, Moskal był jego do niedawna takim zaufanym człowiekiem i przecież i szefem młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, a tym się nie zostaje z przypadku. Zresztą teraz niedawno całkiem nowa przewodnicząca młodzieżówki Magdalena Cirkot to jest asystentka i szefowa biura Przemysława Czarnka, więc no, ten kierunek czarnkowy już tutaj w partii jest dosyć mocno wytyczony i szef młodzieżówki Moskal, szef później gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego w czasach, kiedy był wicepremierem, asystent przecież zastąpił słynną panią Basię, więc no, nie można powiedzieć, że to jest szeregowy poseł, którego można od tak sobie odstawić na boczny tor, a pamiętajmy też, że te straty i odejścia do rozwoju plus Prawo i Sprawiedliwość no na tyle zabolały, że to takie wyrzucanie posłów nie wchodzi pewnie w grę proste. Więc jest problem z Moskalem. Ja też porozmawiałem z Michałem Moskalem, bo chciałem go, udało mi się do niego dodzwonić, chciałem go poprosić o wyjaśnienia, bo przecież tych wątków, których te jego oświadczenia są przecież bardzo długie, on tam porusza wiele wątków, chociażby nawet migracyjnych. Można przecież do takiego oświadczenia wrzucić dużo. Natomiast ja go poprosiłem o takie wyjaśnienia dotyczące tych rzeczy, które no ja się nie mogłem dopatrzeć, bo on przecież na konferencji na początku września z Januszem Kowalskim przedstawiał i mówił, że to są nasze poprawki.
2: To może odtwórzmy chronologię zdarzeń. Przypomnijmy, jak to wszystko jeszcze wyglądało. W sierpniu 2025 roku, czyli ponad rok temu, Moskal, Kral i Chodziński spotykają się na Ibizie. Okoliczności, wnioski, reperkusje jednak wciąż pozostają bardziej w sferze tajemnic niż jakiejś takiej już wiedzy potwierdzonej. 8 września Moskal i Kowalski publicznie prezentują swoje stanowisko wobec ustawy. 23 września zgłaszają kilkanaście poprawek. Tutaj też dziennikarze i krytycy postawy Michała Moskala zwracają uwagę, że przed tym wyjazdem na Ibizę kwestia rynku kryptowalut to szczególnie go nie interesowała. Nie była zarejestrowana żadna forma aktywności akurat w tym obszarze, zaś po spotkaniu z Przemysławem Kralem, no nagle się zainteresował, więc koincydencja jest tutaj dość oczywista. Proszę bardzo.
3: Zresztą też Kral mówił do, czy korespondował z Chodzińskim i prosił o to wskazanie takiego posła, który będzie gdzieś tam zorientowany w rynku kryptowalutowym. Raczej nie dało się takiego znaleźć i tu się pojawił Moskal. I też jak usłyszałem od polityków PiS-u, jak oni oceniają dzisiaj, bo te działania Moskala, bo no, mieliśmy Ibizę, mieliśmy później ten wątek poprawek, mieliśmy niejasności co do tego, jaki był tam udział tej fundacji, w której on jest w Radzie Programowej. I politycy PiS-u, no oczywiście oficjalnie mówią, że dobrze, że się zawiesił, że to jest tak, no teraz wyjaśnimy sprawę i tak dalej, natomiast nieoficjalnie no, mówią o zachowaniu Moskala, skrajna głupota, nieprofesjonalizm, no, używają takich najcięższych sformułowań, że po prostu nie wyobrażają sobie, jak można być tak, no nie wiem, naiwnym, głupim, żeby w taki sposób zadziałać, jak to zrobił Michał Moskal. Mówią, że widać było po Moskalu, że on nie ma żadnej wiedzy na temat rynku kryptowalut, tylko, że potrzebował kogoś, kto go wprowadzi w ten rynek. No i tutaj pojawił się Kral z Chodzińskim, pojawili się we dwóch. Skorzystał z tej pomocy. Mówi też Michał Moskal, że oddał pieniądze Chodzińskiemu w gotówce za bilety na Ibizę. Nie wpisał ich przecież do rejestru korzyści, a powinien to zrobić. Natomiast no, Onet też, Jacek Harłukowicz w swoim tekście pisał, że z jego informacji wynika, że wcale tych pieniędzy Moskal albo nie zwrócił, albo no, przynajmniej nie ma po tym śladu. No, oświadczenie Chodzińskiego to jest jednak trochę w kontekście tego, jak poważne mamy zarzuty, troszeczkę za mało. Więc tutaj chciałem o to wszystko zapytać Michała Moskala. To znaczy, właśnie, dlaczego poleciał do Chodzińskiego? Co się wydarzyło, że leci do Krala oczywiście na Ibizę?
2: Ale z Chodzińskim.
3: Ale z Chodzińskim. Co się takiego wydarzyło, że Zonda Krypto i Przemysław Kral wydawali mu się wiarygodnymi partnerami, a chwilę po powrocie z Ibizy już się tymi wiarygodnymi partnerami przestali być i nie okazali. Ile pieniędzy, jak wyglądała ta weryfikacja ze strony fundacji działalności Zondy Krypto, bo nie wiem też, czy jakie narzędzia ma taka fundacja. No nie wydaje mi się, żeby były jakieś zbyt poważne. Chciałem też zapytać o to, komu z fundacji, bo to też się pojawiło w publikacjach medialnych, komu z fundacji pokazywał te poprawki do ustawy kryptowalutowej, bo mówi Michał Moskal, że skonsultował właśnie o tych kontaktach z Chodzińskim. Natomiast no, poseł Michał Moskal rozmowny nie był, powiedział, że wszystko, co miał do powiedzenia, to już powiedział, to co mógł, to przekazał w oświadczeniach. On oczywiście na początku, jak ta sprawa jego pobytu na Ibizie się wydała, to oczywiście chodził po tych takich mediach, powiedzmy, sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości i tam opowiadał, bo też wiedział, że będzie miał do tego przestrzeń, będzie mógł zaprezentować to, co mu się podoba i raczej tam ciężkie pytania jakieś się nie pojawią.
2: No tym bardziej, że część z tych telewizji też swoje za uszami w sprawie ma.
3: Dokładnie. I na tym Michał Moskal poprzestał, powiedział, że zapowiada na taką surową jakąś reakcję prawną, ale też pamiętajmy, że ile razy myśmy słyszeli o jakichś konsekwencjach prawnych, zapowiedziach pozwów i tak dalej, a później parę miesięcy albo parę lat później to już o tym nic nie słyszeliśmy.
2: To w sprawie Krzysztofa Kononowicza pojawiały się przecież tutaj zapowiedzi, że dostaniemy jakieś pozwy, ale nie wiem, może adresu nie znają, może trzeba powiedzieć Czerska 8/10 Warszawa.
3: Zapraszamy tutaj z korespondencją.
2: Janusz Kowalski bardzo emocjonalnie zareagował na tę sytuację z Michałem Moskalem, bardzo emocjonalnie.
3: No bardzo, bo też jego nazwisko w tym kontekście się pojawiło takim niekorzystnym i to jest raz, a dwa, że wiemy, że moment jego odejścia, czy wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości był takim momentem, że no wszystko się działo i w tle były te kwestie dotyczące kryptowalut. Więc no ta reakcja jest poniekąd uzasadniona i Kowalski to też chce, żeby to wszystko przeszło na Moskala, żeby to wokół niego się ogniskowała ten cały spór, a żeby od Kowalskiego te wszystkie, że tak powiem, podejrzenia odpadły.
2: No bo Moskal twierdził, że zasadniczym autorem tych poprawek to był właśnie Janusz Kowalski.
3: No tak, i że i Kowalski też twierdzi, że na szczęście nie dał sobie nic zmienić w tych poprawkach, że nawet przecinka, chociaż no, z tego co wynika, to raczej nikt tam jakichś wielkich zmian nie proponował, no przynajmniej nie był to Michał Moskal, no, który pewnie też nie miał pojęcia, co mógłby zaproponować, natomiast no, też wracając do tej korespondencji, bo dostał poprawki Moskal, przekazał je przez Chodzińskiego do Krala i Kral też odpowiedział Chodzińskiemu, czego on by oczekiwał, że w tej ustawie się zmieni, więc no, widać było, że te kontakty są dosyć intensywne, no, szczególnie, że Chodziński brał niemałe pieniądze, bo 15 tysięcy euro miesięcznie od Krala za te, powiedzmy, jakieś takie działania właśnie, to przeglądanie akt, jakieś tam kwestie, podejrzewam też, że lobbingu pewnego u polityków. Były to działania intensywne, natomiast no, zakończyły się jak się zakończyły, czyli żadne z tych poprawek nie weszły w życie, ale widać, że wielu osobom zależało na tym, żeby Zonda Krypto miała jak najlepsze warunki do funkcjonowania w Polsce, mimo że już wtedy miała swoje pewne problemy.
2: Zresztą Michał Moskal po tym, jak pierwsze informacje na jego temat o tym spotkaniu na Ibizie się pojawiły, różne wersje przedstawił tych zdarzeń.
3: No oczywiście, że tak, dlatego chciałem się umówić z Michałem Moskalem na rozmowę. Nawet zastanawiałem się, czy go nie zaprosić właśnie tutaj do studia, no, natomiast no, jakieś tam ze dwie minuty w sumie mi poświęcił poseł, więc nie było na to za bardzo szansy i też no, stanowczo oświadczył, że nie będzie wyjaśniał tych spraw, więc no, pytanie, czy to będzie taki wątek, który też będzie powinna zbadać prokuratura, bo przecież jeżeli tam okaże się, że jakiś ten wpływ tej branży na polityków był, no to też możemy tutaj się zastanawiać, czy tutaj nie zakończy się to zarzutami jakimiś. Natomiast już abstrahując od tego, to przyszłość Michała Moskala w Prawie i Sprawiedliwości, no poseł Bochenek mówi też, że no jeżeli coś się okaże, że Moskal kręci albo nowe jakieś fakty wypłyną na światło dzienne, no to raczej tutaj poważniejsze konsekwencje będą wchodziły w grę, czyli no nie wiem, czy wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak mówię, to nie jest to łatwa decyzja dla PiS-u, który dzisiaj jest targany od afery do afery.
2: Ale PiS też ma bardzo osobliwe podejście do rozliczania własnych polityków z różnych rzeczy. No, przypomnijmy tylko sprawę działki pod CPK. Specjalna komisja dyscyplinarna została powołana pod przewodnictwem pani Elżbiety Witek. No i jak, co prawda już jakiś czas temu rozmawiałem z byłym ministrem rolnictwa, panem Telusem, no ale on no, śmiał się, że tutaj nie.
3: Wyjaśniono wszystko, co
2: wszystko
3: miało być
2: do wyjaśnienia. O co chodzi, tak.
3: I Robert Telus sobie dzisiaj tam świetnie radzi na korytarzach sejmowych i jakoś nie widać, żeby tam był zmartwiony albo że był ukarany. Oczywiście, że tak, no i to jest chyba też tak, że po prostu ja mam takie wrażenie, że po prostu nie da się dzisiaj w Polsce tak skompromitować polityka, żeby on posypał głowę popiołem, przeprosił i powiedział, że faktycznie to jest już to, co się wokół niego dzieje, to jest prawda i on odchodzi z polityki. Tam, nie wiem, czy Robert Telus, czy Michał Moskal, czy nie wiem, Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski. No tam można by było wymieniać tych polityków znacznie więcej, tylko to jest zawsze, pojawia się taki spin, że zaraz, no tutaj to jest reżim Tuska, to jest zemsta na opozycji, to są działania wymierzone to jest oczernianie, jak pisze, powiedzmy, Wirtualna Polska o aferach Koalicji Obywatelskiej, to jest dobry portal, jak pisze o aferach PiS-u, to jest zły portal i tak to po prostu wygląda.
2: Tak to się kręci, a inna historia dotycząca obozu Koalicji Obywatelskiej, co prawda nieproporcjonalna do sprawy Zonda Krypto, ale też dość głośna i szeroko komentowana, czyli pełnomocnictwa pani Barbary Mróz-Gorgoń, Marka Polska. Tak? Kariera trwała bardzo krótko i dzisiaj po pani profesor śladu w aktywności w przestrzeni publicznej brak. szybko konsekwencje zostały wyciągnięte.
3: No na szczęście, bo to też pewnie by dalej by kompromitowało w jakiś sposób rząd, ale by tutaj szybko się odcięto od tego, od pani profesor, która tak promowała, taki miała pomysł na promowanie Polski, że na początek szybki raporcik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a później to jakoś poleci. No i dobrze, że jednak no nie ma w przestrzeni publicznej miejsca dla takich osób, które w jakimś tam tanim kosztem chcą zarobić duże pieniądze.
2: To powinna być taka wartość uniwersalna, obejmująca wszystkie stronnictwa, prawda? Tutaj różnie to bywa. Natomiast gdyby rzeczywiście te konsekwencje wobec posła Michała Muskala zostały wyciągnięte i został on wyrzucony, zostałby wyrzucony z PiS-u definitywnie, to teraz tak mi przyszło do głowy, że ta przyjaźń z Arturem Chodzińskim mogłaby tego nie przetrwać, bo dla Chodzińskiego Muskal stałby się już bezużyteczny.
3: No oczywiście, że tak, bo po co mu jakiś poseł niezależny, jeden, który nie ma gdzieś tam za sobą jakiegoś zaplecza, bo też pamiętajmy, że w przypadku Kowalskiego czy Muskala i proponowania tych poprawek do ustawy kryptowalutowej, ustawki to tak zupełnie...
2: Freudowska pomyłka.
3: Zupełnie inny polityk. To jest tak, że ma klub parlamentarny, czy partia ma swoich ludzi, którzy zajmują się danymi przepisami. To, czy są sprawozdawcami jakichś ustaw, czy proponują poprawki. To nie jest tak, że każdy poseł zna się na każdym elemencie prawa i systemu. I jeżeli zostaje wyznaczony, tak jak Muskal, chociażby do współpracy z Kowalskim, to jest jednak tak, że jeżeli oni to firmują swoim nazwiskiem i dzieje się to w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to Prawo i Sprawiedliwość to traktuje jako swój pomysł, więc gdyby Muskal w PiS-ie już nie był, to co, no mógłby tylko siebie samego firmować i zaprezentować i to całe zaplecze już by go brakowało i po co Arturowi Chodzińskiemu taka jednoosobowa działalność poselska.
2: No ale ta relacja też nie została prawdopodobnie nawiązana przypadkowo. No Chodziński doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Muskal jest blisko prezesa Kaczyńskiego i był mu do być może różnych przedsięwzięć przydatny. Zresztą w tamtym czasie, w tamtym okresie, gdy dochodziło do tego spotkania na Ibizie, też odbywała się przecież konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości.
3: Chwilę później,
2: ale Michał Muskal też w jednym panelu z panem Chodzińskim występował.
3: No myślę, że to taka transakcja wiązana. Tutaj ja ci pomogę i będziesz coś tam o rynku kryptowalutowym mógł mówić i się wybijesz, bo to jest nośny temat, a ty mnie zaprosisz. Zresztą to było tak, bo pamiętam, ta konwencja PiS-u była w październiku i to było tak, że posłowie dostali taką listę, że oni muszą tam, nie wiem, konkretnych gości zaprosić, czy żeby zapełnić te wszystkie panele. No, pamiętamy tam, kto... Tych paneli było dużo, to było duże przedsięwzięcie w Katowicach, ta konwencja i każdy dostał pewne wytyczne, co ma zrobić, jakich ma ekspertów zagospodarować, jakie ma panele obsłużyć i tak dalej, i tak dalej. I no jak widać, wtedy Artur Chodziński był ekspertem i osobą, która tutaj mogła się pochwalić jakimiś osiągnięciami, a co się działo w międzyczasie, no to już dzisiaj z perspektywy czasu jesteśmy mądrzejsi i widzimy.
2: Dobrze, wątek posła Muskala na ten moment kończymy, pewnie jeszcze wracać do niego będziemy.
3: No, na moment pewnie też ta decyzja zapadnie dotycząca jego przyszłości. W połowie ubiegłego tygodnia poseł Bochenek mówił, że to jest tydzień, maksymalnie 2 tygodnie, więc myślę, że myślę, jeśli to nie będzie ten tydzień, to kolejny i będziemy wiedzieli, co się z posłem Muskalem wydarzy. To też jeszcze tylko tak zamykając ten wątek, Ja sobie wyobrażam różne scenariusze, bo ostatnio rozmawialiśmy o scenariuszach dotyczących Marcina Romanowskiego. Scenariusz może być też taki, że albo Moskalowi nic się nie stanie, bo prezes powie, są wyjaśnienia, wszystko jest ok i zostaje tak, jak jest. Natomiast może być też wyrzucony, a za chwilę z powrotem przyjęty i pojawi się na listach wyborczych w 2027 roku. To żadnego z tych scenariuszy bym nie skreślał.
2: Nie zdążyliśmy w ostatnich odcinkach porozmawiać o innym z posłów, także PiSu, więc teraz tę zaległość nadrobimy. Grzegorz Lorek. Dlaczego? No, poseł bardzo mało znany. Z całą pewnością nie jest to jakaś postać medialna z pierwszych stron gazet, ale jak dowodzisz w niektórych tekstach, bardzo ciekawa.
3: Może nawet nie tyle sam poseł, co jego syn.
2: A to już w ogóle najgorzej. No.
3: Mateusz Lorek, taka postać dosyć zagadkowa, jak się okazuje, bo odnalazłem go w jednej ze spółek miejskich na Lubelszczyźnie. I to też taka ciekawa sytuacja, że akurat politycy Rozwoju Plus, którzy mi podpowiedzieli, żeby tam go poszukać, to powiedzieli to dopiero jak przeszli do Rozwoju Plus, jak byli w Prawie i Sprawiedliwości, to było wszystko w porządku. Natomiast poseł Lorek przeszedł do Rozwoju Plus, a później wrócił na łono matki partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jego syn w czerwcu 2024 roku, czyli mając wówczas 27 lat, będąc świeżo po zakończeniu studiów prawniczych, dostał propozycję od pani Marty Krzyżak, burmistrz Bychawy, takiego niedużego, 5-tysięcznego miasteczka na Lubelszczyźnie, tuż pod Lublinem, propozycję wejścia do zarządu Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Z tej propozycji skorzystał. Pół roku, nawet nie pół roku, pobył wiceprezesem tej spółki, by w listopadzie 2024 roku, mając nadal 27 lat, zostać prezesem tej spółki, więc no, każdemu gratuluję takiej szybkiej kariery i życzę, żeby tak szybko się te marzenia o niezależności i tym, że młodzi ludzie też potrafią, to spełniały, natomiast no, myślę, że bez tego nazwiska, a także bez politycznego wsparcia Mateusz Lorek by tak szybko swojego sukcesu nie osiągnął, a osiągnął go też, jak już ustaliłem później, bo to można powiedzieć była taka cała seria i troszkę tak zdrapywanie po warstwie, bo taka oczywiście o Mateuszu Lorku niewiele było wiadomo, bo no, co może być wiadomo
2: o synu posła, o którym też za wiele nie jest wiadomo.
3: Dokładnie. A syn posła świeżo skończył studia, więc ta jego jakaś ścieżka nie mogła być zbyt bogata. No ale tak zdrapując te kolejne warstwy, okazało się, że Mateusz Lorek najpierw się odnalazł w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym kierował wówczas Zbigniew Ziobro. Później funkcjonował do końca nie wiadomo gdzie, ale funkcjonował na pewno w otoczeniu posła Jana Kantaka, czyli bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry. Poseł Jan Kantak wtedy był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości w tych czasach, kiedy Lorek pracował, a później okazało się, że Lorek, wszystko wskazuje na to, był asystentem Kantaka, natomiast w rozmowie ze mną, kiedy przygotowywałem pierwszą publikację na jego temat, zapewnił, że on stroni od polityki, że tu jest profesjonalistą, że zajmuje się tylko swoją karierą zawodową, że ma takie doświadczenie bogate, umiejętności, że polityka nie jest mu do niczego potrzebna. No ale okazało się, że prawdopodobnie był asystentem posła Jana Kantaka, tylko problem jest taki, że informacje, które są na stronach Sejmu, już tam nie ma go w gronie asystentów, bo dotyczyło to kadencji 2019-2023, po zakończeniu kadencji dane o asystentach, ponieważ oni nie pełnią funkcji publicznych, są wymazywane, no i Kancelaria Sejmu ich nie posiada, też nie chciała przedstawić, dlatego że no nie pełnił funkcji publicznej wówczas Mateusz Lorek, ale z informacji osób, które się do nas, do redakcji zgłosiły, wskazuje wszystko na to, że tak było. No i też świadczy o tym cała seria zdjęć na profilach Jana Kantaka, w których Mateusz Lorek a to przytrzymuje mu drzewko podczas sadzenia, a to na targu gdzieś tam rozdaje z nim ulotki, a to rozdaje ulotki burmistrzyni Bychawy Marty Krzyżak, która znowu jest bardzo bliską współpracownicą Przemysława Czarnka, więc to jest takie, można powiedzieć, taki lokalny mały układzik podlubelski. I też to, co pokazuje jeszcze ta historia, to jest to, że Jan Kantak, bo on, pamiętajmy też, mimo tego, że pochodzi z Gdańska, to związał się z Lubelszczyzną i startował dwa razy w wyborach z okręgu lubelskiego i startował też w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego i te jego wyniki kilkudziesięciotysięczne pokazują to, że no, zbudował pewną rozpoznawalność i takie zaplecze i to w związku z tym no, może sobie pozwolić na pewne kadrowe tutaj działania i umieszczanie swoich znajomych w pewnych spółkach i instytucjach, bo dodajmy, że to Mateusz Lorek, czyli postać syna posła Grzegorza Lorka, to jest taka postać może mało znana, natomiast Jan Kantak to też chociażby żona Jana Kantaka, Angelika Kantak, która za czasów Prawa i Sprawiedliwości robiła zawrotną karierę w Telewizji Polskiej, oddział Lublin. Teraz odnalazła się w fundacji, która współpracuje z PKOL-em. Później z tej fundacji dosyć pracowała zdalnie, ponoć się marketingiem zajmowała i dosyć szybko odeszła. Później się odnalazła na chwilę w Centrum Spotkania Kultur, a to, no nie zgadniecie pewnie państwo, ale instytucja, którą zarządza marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości, więc no, tak jakoś do Prawa i Sprawiedliwości ciągnie nie tylko posła Kantaka, ale i jego żonę. A żeby jeszcze tak dopełnić tego obrazu, to szefem lubelskiego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego został pan Grzegorz Lipa, a pan Grzegorz Lipa to jest mąż Angeliki Kantak, bo wcześniej to Angeliki Lipy. Natomiast teść Jana Kantaka, więc...
2: Nie, ojciec chyba.
3: Ojciec Angeliki, nie,
2: mi się trochę pomieszało.
3: Ojciec Angeliki, a teść Jana Kantaka, więc no jak widać można ustawić swoją rodzinę i znajomych w dosyć dobrze, jak się ma duże poparcie i niezłe zaplecze w Prawie i Sprawiedliwości.
2: No Jan Kantak nie jest oczywiście politykiem z jakiegoś dalszego szeregu, ale już dość rozpoznawalnym. Z tego co pamiętam, to był też członkiem słynnego sejmowego zespołu Kakao, Kantak, Kaleta, Ozdoba. Natomiast tutaj jedną rozbieżność odnalazłem w tym, o czym piszesz i o czym mówisz w sprawie rodziny Lorków, mianowicie Grzegorz Lorek, czyli ojciec Mateusza Lorka, teraz jak tak rozmawiamy o tych córkach, ojcach i mężach, to przypomina mi się to słynne nagranie z przesłuchania pewnej pani, tak? To który jest synem kogo. Natomiast co do rodziny Lorków, to poseł Lorek, Grzegorz, rozstał się przecież w pewnym momencie z Prawem i Sprawiedliwością i dołączył do tej frakcji klubu Rozwój Plus, Rozłam Plus chciałem powiedzieć, Mateusza Morawieckiego. Tam posłowie, ci, którzy się odłączyli, mieli podpisać lojalki. Nie, w sumie chyba wszyscy posłowie mieli podpisać lojalki. I jak to się w przypadku posła Lorka zakończyło?
3: No poseł Lorek...
2: On podpisał te lojalkę i wrócił.
3: I wrócił, tak. To mówiłem wcześniej, że przez chwilę potowarzyszył Mateuszowi Morawieckiemu, wrócił do Prawa i Sprawiedliwości. I to też pewnie jest taki... Oczywiście tego nie można przesądzać, natomiast myślę, że jakby został w Rozwoju Plus, to pewnie też kariera scena dosyć szybko by się mogła zakończyć, bo też to chyba tak działa. No, mieliśmy też taki przykład z Lubelszczyzny inny, mianowicie radnego miejskiego Marcina Jakubczyka, który jest takim nieformalnym, można powiedzieć, rzecznikiem prasowym marszałka Jarosława Stawiarskiego, który też przed lubelskim ratuszem ogłaszał, że oto z klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta w Lublinie odchodzi czwórka radnych, w tym on, czyli Jakubczyk, by parę dni później zorganizować konferencję prasową, na której był sam właśnie wspomniany Jakubczyk i powiedział, że on po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jednak wraca do Prawa i Sprawiedliwości, to jednak tam nie była taka decyzja może do końca przemyślana czy dobra, jednak chce pracować w Prawie i Sprawiedliwości. No i Wirtualna Polska tutaj odsłoniła kulisy tej rozmowy Kaczyńskiego z Jakubczykiem, bo ponoć padło wtedy coś na zasadzie, że skoro odchodzi pan do Rozwoju Plus, to tak raczej trudno będzie być rzecznikiem marszałka, który jest z Prawa i Sprawiedliwości, więc no albo praca w urzędzie marszałkowskim i legitymacja PiS-u, albo Rozwój Plus i szukanie swoich szans na tym prywatnym rynku. Radny Jakubczyk wybrał Prawo i Sprawiedliwość i ciepłą posadkę w urzędzie marszałkowskim.
2: No to jest jedna sprawa, ale fakt, że początkowo poseł Grzegorz Lorek jednak wiązał swoją przyszłość z Mateuszem Morawieckim, no musi świadczyć o tym, że jakieś związki z Morawieckim miał. Tymczasem jego syn, jak pokazuje tutaj cała analiza, no to raczej z tą frakcją ziobrystów związany, prawda?
3: To też są...
2: To są zupełnie dwa przeciwstawne bieguny.
3: No ale w rodzinach czasem tak bywa, że nie trzeba się we wszystkim zgadzać. Natomiast oczywiście być może, bo ja też zapytałem Grzegorza Lorka, z czego to wynika, ta jego wolta. I Lorek twierdzi, że on jest taką prawdziwą konserwą od lat, że tutaj w Rozwoju Plus to widział szansę taką, że będzie walczył o sprawy, nie wiem, górnictwa, energetyki, rozwojowe jakieś. On jest z okręgu Piotrkowskiego w Łódzkiem, więc taką widział swoją szansę jakby na działalność w organizacji Morawieckiego, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jak sprawy zaszły za daleko, no to on się zorientował, że chyba to nie jest dobry pomysł i też ja myślę, że po prostu mógł dostać gwarancję tego, że będzie miał miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. Ta ścieżka...
2: Dobre miejsce.
3: Jest taka chyba bezpieczniejsza, iść z Prawem i Sprawiedliwością do wyborów, gdzie ten mandat jest bardziej pewny niż z Mateuszem Morawieckim, gdzie ten mandat jest taki, no można powiedzieć, taki troszkę palcem na wodzie pisany, że ten mandat, jeżeli Morawiecki przekroczy próg wyborczy, to może jeden poseł, a może akurat z tego okręgu wcale nikt nie wejść, więc Lorek chyba sobie to skalkulował i wybrał PiS. Zapytałem też Jana Kantaka, zapytałem, umówmy się, próbowałem zapytać, jak on ocenia i widzi te swoje działania, czy brak tych działań i to, że jego żona, jego teść, jego znajomi znajdują się w publicznych spółkach w miejscach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej do powiedzenia, ale ani na maile nie dostałem odpowiedzi, ani na SMS-y, ani Jan Kantak nie odbierał telefonu, więc tutaj jest to dalej uchyla się od tej odpowiedzi. Myślę, że jak będzie jakaś okazja do tego, żeby go zapytać tak twarzą w twarz, to oczywiście te pytania padną. Natomiast myślę, że Kantak, który nagrywa rolki, w których krytykuje obecny rząd za różne działania, a nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące jego najbliższych, to ta jego wiarygodność nie jest na wysokim poziomie, można powiedzieć.
2: I tu stawiamy kropkę. Podejrzani politycy podcast Radia Z. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że dziś byliście z nami. Zachęcamy do komentowania naszej dyskusji, do łapek w górę, do udostępniania także tego programu, abyśmy mogli docierać do szerszej widowni i generować coraz lepsze zasięgi, które w ostatnim czasie wyjątkowo bardzo dobra. To wszystko Państwa zasługa. Bardzo dziękujemy. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
3: Kłaniam się nisko, dziękuję. Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Gość Radia Z mówi wprost, to my, politycy, powinniśmy uderzyć się w pierś, bo konsekwencje politycznych zaniechań mamy dzisiaj w szkołach. Robert Biedroń w trzech pytaniach na koniec dnia przypomina weto prezydenta do ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Mam nadzieję, że prezydent widzi, że to jest tragedia, która nie ma barw politycznych. Może dotknąć każdą rodzinę w Polsce i dotyka przede wszystkim młodych ludzi, którzy potrzebują ochrony w internecie, tłumaczy europoseł Lewicy. Według europosła koalicji rządzącej takie blokowanie nielegalnych treści w internecie byłoby bardzo pomocne.
1: To wszystko, co jest zakazane w naszym codziennym życiu, musi być zakazane w internecie, a dzisiaj jest odwrotnie. I tutaj mamy w normalnym życiu zakazane rzeczy, a w internecie hulaj dusza, piekła nie ma.
0: W tym przypadku to jest wina zaniechań polityków, przekonywał gość Radia Z. Jeżeli żyjemy w państwie, w którym NASK, czyli instytucja odpowiedzialna za monitorowanie tego, co dzieje się w sieci, zrobiła 45 tysięcy zgłoszeń w ostatnim roku, a tylko 12% z tych zgłoszeń zostało przyjętych przez platformy internetowe, to mamy do czynienia z tolerancją wobec tego typu zachowań, mówił europoseł Nowej Lewicy. Inny przykład, nauczyciel nie może odebrać niczego uczniowi, ale był projekt ustawy,

0: Chodniów. Jakub Z. usłyszał 9 zarzutów, które dotyczą usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. W sądzie w Ostrołęce był reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: 19-latek cały czas powtarza, że nie wie, dlaczego to zrobił. Na pewno będzie potrzebna opinia biegłych psychiatrów.
2: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym był ładunek wybuchowy o bardzo dużej sile rażenia. Widziałem, jak 19-latek wychodzi w asyście policji sądu, na rękach i nogach kajdanki, na głowie specjalny ochronny hełm, tak by nie zaatakował nikogo i przy okazji nic sobie także nie zrobił. Ostrołęka, Michał Dzieniński, Radio Z.
0: Wczoraj sąd rodzinny w Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowiny zabił woźną i ranił dyrektora i nauczycielkę. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych DSA. To przepisy, które mają pozwolić na szybkie ograniczenie dostępu do nielegalnych treści w internecie. Chodzi o reakcję w ciągu kilku dni i tygodni, a nie godzin, tłumaczy szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
3: Do poprawki Prawa i Sprawiedliwości opozycji mówiło o 72 godzinach. W ogóle trudno to zablokować od razu. Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
0: Wszystko wskazuje na to, że Senat zajmie się przepisami w przyszłym tygodniu. Pierwsze polityczne postępowanie zakończone. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce Trybunału Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. To w związku z poważnymi zarzutami, w tym m.in. o nieuprawnione interwencje walutowe czy naruszenie zasady apolityczności, mówi wiceszef komisji Ryszard Petru.
4: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Przypomnę, zarówno konstytucja, jak i ustawa o Trybunale Stanu przewiduje możliwość postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego.
0: Z decyzją komisji absolutnie nie zgadzają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi Paweł Szrot.
5: To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy.
0: Ostateczną decyzję w sprawie postawienia szefa NBP przed Trybunałem Stanu podejmie Sejm bezwzględną większością głosów. Sejm przyjął ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Przepisy przewidują też zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa, także tego 0%. Za ustawą zagłosowała przytłaczająca większość posłów, a przyjęcie jej do końca nie było pewne, bo liczne zastrzeżenia do niej zgłaszali politycy PSL-u. Ostatecznie zgłosili poprawki, które mają zabezpieczać interesy branży winiarskiej, tak by organizatorzy lokalnych festiwali mogli to robić bez ryzyka otrzymania kary, mówi poseł PSL-u Jacek Tomczak.
6: Te wszystkie rzeczy, które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.
7: Wreszcie doczekaliśmy się takiego momentu, że parlament w miażdżącej przewadze zagłosował za ustawą, która ogranicza spożycie alkoholu w Polsce. To jest niesamowite.
0: Joanna Wicha z Lewicy przyznaje jednak, że poprawki PSL-u opóźnią wejście w życie przepisów, bo potrzebna będzie akceptacja Komisji Europejskiej. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje już w wielu gminach oraz miastach, m.in. w Krakowie i w Warszawie. Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Rytkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Obok ich domów znalazła się tak zwana komora startowa, z której za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Mieszkańcy skarżą się m.in. na hałas czy dostający się do mieszkań pył z placu budowy.
9: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
8: Ale mieszkańcy boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory startowej. Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. By zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do Warszawy ma potrwać niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: zdanie wypowiedziane podczas policyjnej kontroli może kosztować cię pieniądze, mandat, punkty, a może nawet przegraną sprawę w sądzie. O tym, co mówić, czego nie mówić, w dzisiejszym odcinku w Razie W porozmawiamy o sytuacjach prozaicznych, być może o sytuacjach na drodze. Dzień dobry, w studiu razem ze mną adwokat Łukasz Pawelski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to od razu przejdźmy do konkretów. Często dochodzi do nieprawidłowości podczas kontroli drogowych?
1: Z mojego doświadczenia zawodowego powiem, że bardzo często, natomiast prawdziwa skala, ilość tego jest zakłamana, bo często kierowcy przyjmują mandaty nie chcąc po prostu konfliktować się i wykładać środków, które by były potrzebne na właśnie podważenie takiego.
0: Czyli machają ręką.
1: Dokładnie tak.
0: No to zacznijmy od początku. Jak powinno wyglądać zatrzymanie przez policję w ruchu drogowym? Czyli jedziemy sobie autem, widzimy suszarkę popularną, wiemy, że przekroczyliśmy prędkość, albo nawet nie wiemy. Co powinno się wydarzyć krok po kroku?
1: No oczywiście po tym, jak policjant wskaże nam, że powinniśmy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, to my musimy ocenić, gdzie jest bezpieczne miejsce. Jeśli sytuacja wymaga od nas tego, że musimy troszeczkę odjechać, to proszę się nie obawiać, że jakby będziemy oskarżeni o ucieczkę i tak dalej. Wystarczy włączyć na przykład światła awaryjne, zasygnalizować, że troszeczkę dalej podjedziemy, no bo często też się zdarza tak, że kierowcy w tym stresie popełniają kolejne wykroczenie, gdzieś stawiają samochód, parkują w miejscu, które no, stwarza zagrożenie później na drodze, więc to jest przede wszystkim zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Potem, gdy już pan policjant do nas podejdzie, najpierw powinniśmy zgasić silnik. Przestrzegam przed od razu wyciąganiem telefonu do nagrywania, ponieważ będzie to ewentualnie też jakby świadczyło o tym, że na przykład używaliśmy telefonu podczas jazdy. Tak? Ten telefon można na przykład wyjąć już, kiedy wyjmiemy kluczyki albo wyłączymy silnik i policjant do nas podejdzie, uprzedzimy go jakby lojalnie, tak kulturalnie, że zamierzamy nagrywać tą interwencję.
0: Ale rozumiem, że tak, czekamy w samochodzie, to po pierwsze, po drugie, nie odpinamy pasów.
1: Tak, oczywiście. Czekamy w samochodzie, nie odpinamy pasów, możemy oczywiście uchylić szybę, bo jakby to wymaga kontaktu. Można trzymać ręce na kierownicy, kiedy jest na przykład ciemno, to możemy zapalić światło w kabinie, wtedy ten policjant widzi, co robimy i czuje się bezpiecznie też i w związku z tym nie ma jakby nerwowych sytuacji. Następnie, gdy podchodzi do nas policjant i to jest właśnie pierwsze starcie z policjantem, starcie to może nie jest odpowiednie słowo, ale taki pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Pada pytanie, dzień dobry, przedstawia się, ten funkcjonariusz powinien się przedstawić. Czy wie pan, za co pana zatrzymał? No i tutaj 90% kierowców popełnia błędy, bo przyznaje się, tak, albo jechałem za szybko, no tak, nie przejechałem na czerwonym i tak dalej.
0: No to tak zgodnie z sumieniem zazwyczaj odpowiadają.
1: Zgodnie z sumieniem, natomiast zgodnie z prawem każdy z nas ma prawo, nie musi dostarczać dowodów na swoją winę. W związku z tym możemy po prostu skorzystać z tego dobrodziejstwa i powiedzieć, nie wiem, proszę mi powiedzieć. Często się zdarza tak, że myślimy o jednym wykroczeniu, a przyznajemy się do drugiego.
0: Na przykład?
1: Na przykład policjant, powiedzmy, zauważył, że nie mamy świateł zapalonych, tak, i zatrzymał nas, a my mówimy, tak, przyjechałem na czerwonym. No to już jest troszeczkę sytuacja niekorzystna dla nas.
0: Jasne, czyli czekamy na moment, w którym policjant powie, dlaczego nas zatrzymał.
1: Tak, oczywiście.
0: Bo musi to powiedzieć.
1: Tak, policjant zatrzymując nas musi podać podstawę tego zatrzymania.
0: Okej. No i mówi, że przekroczyliśmy prędkość. I co wtedy?
1: To zależy od tak naprawdę sposobu, w jaki to zostało ustalone. No bo tutaj jakby ta sytuacja, którą opisujemy, ona jest charakterystyczna powiedzmy dla tej takiej ręcznej suszarki, która w cudzysłowie suszarki, czyli to jest urządzenie, które mierzy prędkość. Wtedy mamy prawo tak naprawdę poprosić, część tych urządzeń nagrywa na przykład. Możemy poprosić po prostu policjanta o okazanie na przykład nagrania. Tam jest bardzo ważne, że na tym monitorku, tam jest taki krzyżyk i ten krzyżyk powinien, ten celownik powinien być skierowany w naszą stronę. Jeśli mamy zdjęcie, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy na zdjęciu jesteśmy tylko my, czy jest tylko, czy też jest jakiś inny pojazd. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy to zdjęcie nie jest zoomowane, czyli mamy dwa obrazy, znaczy dwa samochody, a zoom jest tylko na jeden samochód, tak? No są takie niuanse. Można też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób policjant stał względem osi jezdni, w jakim miejscu, no bo to jest tak naprawdę już taka podstawowa fizyka, natomiast bardzo ważna, bo ten pomiar powinien być na względnie prostym odcinku i ten punkt pomiarowy powinien być bezpośrednio skierowany skierowany na pojazd. Natomiast no, jeśli poruszamy się po łuku, jeśli wjeżdżamy albo zjeżdżamy z jakiegoś wzniesienia, no to siłą rzeczy ten pomiar może być zakłamany i nie może, może być niemiarodajny. A jeśli wystarczy, że dostarczymy wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia tego pomiaru, no to już jest to podstawa ewentualnie, żeby później uchylić się od tego mandatu.
0: Ale rozumiem, że to wszystko jest nam potrzebne, gdybyśmy się nie decydowali przyjmować mandat.
1: Tak.
0: Czyli do walki w sądzie.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Natomiast warto powiedzieć policjantowi, przepraszam, śpieszyłem się, czy niekoniecznie?
1: Nie, nie. Jakby odradzam, ponieważ śpieszyłem się, to jest trochę tak, często ludzie używają takiego argumentu właśnie, że w pracy i tak, znaczy śpieszyłem się do pracy, do lekarza i tak
0: Zamyśliłem
1: dalej.
0: Zamyśliłem się i tak dalej.
1: To świadczy tak naprawdę tylko o tym, że nie zachował pan ostrożności. Oczywiście to wszystko wymaga zawsze indywidualnego wyczucia i często policjanci pouczają i jakby też nie karają. Natomiast ostatnio odnotowuje taki wzrost jakby bezwzględności, jeśli chodzi o karanie kierowców.
0: Co może wynikać z?
1: Mandaty to też źródło dochodu Skarbu Państwa.
0: Okej. Czy kierowca ma obowiązek odpowiadać na pytania policjanta, poza taką podstawową identyfikacją, nazwijmy to?
1: To znaczy, kierowca powinien być trochę jak bankomat albo taki automat do wydawania napojów, Coca-Coli, chipsów. Czyli odpowiadamy tylko i wyłącznie na to, co policjant, o co nas policjant poprosi, tak? Czyli na przykład, dzień dobry, jaka jest tam, czy wie pan, za co pana zatrzymałem? Nie wiem, proszę mi powiedzieć. Proszę pana, w takim razie przekroczył pan prędkość. Nie wiedziałem. I odpowiadamy na zasadzie pytanie-odpowiedź. Każde zagadywanie, każda próba jakby negocjowania może prowadzić do konfliktu i unikałbym tego, ale też i może stanowić poważne zagrożenie, kiedy powiemy nieroztropnie pewne słowa, które no, mogą się kojarzyć z propozycją korupcyjną, tak? Jakoś się dogadamy, tak? I to jest sytuacja, z której już z wykroczenia zwykłego zaczyna nam się robić problem na poziomie już postępowania karnego w ramach przestępstwa korupcji.
0: A czy powinniśmy nagrywać interwencję policji?
1: Możemy nagrywać interwencję policji. Czy powinniśmy? Uważam, dla własnego bezpieczeństwa prawnego, dowodowego jak najbardziej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że, i to jest bardzo ważne, że nagrywanie to nie to samo, co upublicznianie. Teraz jest właśnie głośna sprawa, gdzie policjant uzyskał zadośćuczynienie za publikację wizerunku jego przez osobę, która nagrywała interwencję. Ja na swoim kanale też o tym przestrzegałem, ale dalej część społeczeństwa uważa, że ma do tego prawo. Natomiast rzeczywiście policjanta możemy nagrywać interwencję w sposób nieprzeszkadzający mu, to jest bardzo ważne, czyli unikałbym wkładania telefonu w głowę, gdzieś tam stania na tym funkcjonariuszu tuż za nim, ponieważ no to może być podciągnięte pod utrudnianie jakby czynności. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa zawsze powinniśmy nagrywać.
0: Okej, okay. No i załóżmy, widzimy to przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę, czy tam o 50. Policjant poucza nas o możliwości nieprzyjmowania mandatów, wtedy skieruje wniosek do sądu, ale najczęściej na tym się nie kończy, bo często bywa tak, że funkcjonariusze mówią, no ale wie pan, w sądzie to będzie gorzej. Jak na to reagować i co pan w ogóle o tym myśli?
1: Znaczy, ja uważam, że policjant to jest urzędnik też poniekąd. On po prostu chce mieć sprawę zamkniętą. Jeśli przyjmiemy mandat, to on tą sprawę będzie mógł szybko zamknąć. Będzie miał odnotowane w statystyce to, że ukarał kierowcę. Natomiast w sytuacji, w której my odmówimy przyjęcia tego mandatu, on będzie musiał skierować wniosek o ukaranie do sądu, ewentualnie później się pojawić w tym sądzie. Dla niego to jest cała masa pracy, która następnie nastąpi. I to jest taka właśnie próba zachęcenia nas do tego, żebyśmy skorzystali. Ja osobiście uważam, że jeśli mamy wątpliwość, że jeśli uważamy, że pomiar był nierzetelny, jeśli, no mówiąc kolokwialnie, to też jest nasza strategia życiowo-procesowa, jeśli wiemy, że mamy na przykład już taką ilość punktów, że grozi nam to utratą prawa jazdy, wtedy bym podejmował ryzyko i jakby nie przyjmował mandatu. Natomiast w sytuacji, w której wiemy, że to jest sprawa oczywista, że to wykroczenie nie jest kosztowne aż tak bardzo pod względem punktowym i finansowym i na dodatek, gdybyśmy próbowali podważyć ten mandat w sądzie, to wówczas te koszty byłyby niezwykle większe niż by to wynikało z tego mandatu. No, przykładowo, jedziemy na wakacje do rodziny, po drodze zostajemy zatrzymani i dostajemy mandat, nie wiem, 500 zł, 200, 300 zł, tych punktów 6 powiedzmy. No to są, to jest wartość, która tak naprawdę jest, powiedzmy, do zaakceptowania. No mówiąc kolokwialnie, brutalnie, taka jest ekonomia prawa. Natomiast no, w sytuacji, w której grozi nam utrata prawa jazdy, albo wiemy, że ewidentnie ten pomiar był nierzetelny, no to wtedy bym odmawiał przyjęcia. No, proszę pamiętać o tym, że jeśli popełnimy wykroczenie, powiedzmy, na Podkarpaciu, to najpewniej sprawa trafi na Podkarpacie. W związku z tym będziemy musieli znowu pojechać tam do sądu, zeznawać, wcześniej na policję prawdopodobnie. Oczywiście można próbować prowadzić czynności, być przesłuchiwanym przez naszą miejscową komendę, komisariat. Natomiast no, są to koszty, które często przekraczają koszty samego mandatu. Natomiast w sytuacji, w której walczymy w cudzysłowie o życie, te prawo jazdy, kiedy nie zgadzamy się z tym pomiarem, kiedy ten koszt, no na przykład w przypadku recydywy, jest wysokość tego mandatu jest bardzo duża, no to wtedy uważam, należałoby jak najbardziej bronić swoich praw.
0: No to mamy konkretną sytuację, mam 15 punktów karnych, zatrzymuje mnie policja, chce mi dołożyć kolejne 10, co wiąże się z tym, że zabierze mi prawo jazdy. Jeśli przyjmę mandat, jeśli się na to zgodzę, wówczas tracę prawo jazdy z automatu, tak?
1: Tak.
0: Okej, okay, a jeśli nie przyjmę, tylko będzie ten wniosek do sądu, to co się dzieje wtedy?
1: Sprawa trafia do sądu i w sądzie, o ile zostanie pan uniewinniony od tego czynu, który panu zarzucają, wtedy te punkty oczywiście panu nie skakują na konto, nie dostaje pan mandatu. Natomiast w sytuacji, w której pan ostatecznie zostanie skazany, to wówczas mamy do sytuacji, którą część kierowców nie rozumie. To znaczy punkty, które dostajemy w momencie wykroczenia, w momencie, gdy nie przyjmujemy mandatu, one są w takim rejestrze tymczasowym. One wiszą nad nami. Mhm. I teraz w momencie, kiedy część osób tego nie rozumie, że w momencie, kiedy ten wyrok jest skazujący, to liczy się stan nasz punktowy w tym momencie, kiedy popełnialiśmy przestępstwo. Czyli jeśli pan redaktor miał 15 punktów wcześniej i w tym momencie popełnił wykroczenie i ostatecznie znowu dostał 10 punktów.
0: No ale to, te 15 punktów już w międzyczasie się skasowały.
1: Tak, tak. I to nie ma znaczenia tak naprawdę. Okay. Część osób właśnie myśli, że to jest tak, że może zagrać na czas, te punkty mi się skasują, tutaj sobie zredukuję szkoleniem dodatkowym w Wordzie i tak naprawdę wyjdę z tego obronną ręką. No nie, to tak nie jest. To tak działa w ten sposób, że niestety te punkty liczą się w momencie wykroczenia i wtedy tracimy. Co też jest bardzo ważne, czasem proszę pamiętać, że właśnie tak tracimy to prawo jazdy, bawimy się w postępowanie, troszeczkę czasu też nam upływa, natomiast często jest tak, że czasem nawet opłaca się bardziej stracić to prawo jazdy, szybko załatwić sobie kolejny egzamin i wrócić normalnie na drogę. Natomiast czasami te punkty tak wiszą nad nami i no i cóż, no one cały czas są. I co ciekawe, one kasują się nawet gdybyśmy byli mieli taką sytuację, że mamy nie mamy tych 24 punktów, znaczy 25. I na przykład mamy 8, pan redaktor dostaje 10, no to te 10 kasuje się dopiero po roku od daty uprawomocnienia tego wyroku. Więc tak jakby te punkty przeciągają się jeszcze strasznie w czasie.
0: Czyli tak czy tak tracę prawo jazdy, jeżeli przegram w sądzie, natomiast dzieje się to po prostu trochę później.
1: Tak, no i niektórzy tak się godzą i to jakby zrozumiałem. Często jest tak, że będzie miał pan redaktor, czy każdy z nas wtedy czas na przygotowanie się do tego, prawda, do jakby zaplanowania swojego życia w taki sposób, żeby później do czasu jakby zdania po nas kolejny egzaminu poradzić sobie.
0: A czy jak stracę prawo jazdy na drodze w danym momencie, mam jakiś czas, żeby dojechać do domu, czy tak, już tak. Musi ktoś przyjechać?
1: Nie, policjanci zatrzymując panu prawo jazdy wydają pokwitowanie, wtedy pan może spokojnie dojechać do domu.
0: Okej. Okay. Czy przyjęcie mandatu na drodze, na poboczu zawsze oznacza zamknięcie sprawy, czy mogę jeszcze później walczyć w sądzie, bo sobie przypomnę, a to jednak na przykład była burza, padał deszcz i ten pomiar nie był taki, jaki być powinien?
1: Oczywiście są sytuacje, zazwyczaj jest tak, że przyjęcie mandatu to jest game over. Natomiast są sytuacje, w których można jakby podważyć to przyjęcie mandatu. Mamy na to 7 dni. Tam są ustawowe jakby przesłanki. Między innymi jedną z nich jest jakby to, że czyn nie stanowił wykroczenia. W praktyce jest ciężko, natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś na przykład w szoku przyjął ten mandat albo popełnił błąd co do prawa. W związku z tym szybko, na przykład po konsultacji mamy 7 dni na przyjęcie tego, od przyjęcia tego mandatu, żeby ewentualnie uchylić się od tego, od przyjęcia tego mandatu. I wtedy sprawa trafia do sądu z powrotem, więc...
0: I jakie błędy najczęściej popełniają kierowcy podczas kontroli drogowej? Czy można to jakoś pogrupować, te błędy?
1: Za dużo mówią, to jest pierwszy błąd. są nerwowi. W sensie to jest normalne, ale te reakcje są nerwowe. I to jest najważniejsze. Ewentualnie też po prostu brak, taki błąd niewiedzy wynikający z tego, co powinno być, a co nie powinno być. Uważam też, że jednym z największych błędów jest próba konfliktowania się, albo, znaczy nie próba, albo po prostu konflikt z funkcjonariuszem, bo pamiętajmy, moje filmy są dosyć takie nastawione na, powiedzmy, antypolicję, ale mam bardzo dużo znajomych policji, emerytowanych, czynnych funkcjonariuszy i każdy z nas jest człowiekiem. I próba konfliktowania się, szafowania przepisami w trakcie kontroli, to nie uprawiałbym tego rodzaju działalności ani próby wyjścia z sytuacji. To też są osoby, też mają swoją pracę, to też są, powiedzmy, na poły urzędnicy, którzy po prostu muszą wykonać swoją pracę, więc to też bym unikał. Konfliktowanie się powoduje to, że właśnie policjanci zaczynają wtedy a to sprawdzać wyposażenie pojazdu, a to czy lampeczka nad rejestracją nie jest zaklejona. No to jest bardzo wiele. A czy bieżnik na przykład jest odpowiedni, a czy szyby nie są zbyt ciemne w pojeździe. No i wtedy się zaczyna, tak? I wtedy z prostego wykroczenia możemy dostać jackpota.
0: A argument o tym, że znam komendanta?
1: Nie, to jakby unikałbym bardzo takiego.
0: To w latach 90. w starych polskich filmach.
1: Tak, to łowi pan i tak dalej. No to są, to są argumenty na poziomie właśnie tego, jakoś się dogadamy.
0: Ale ciągle się zdarzają.
1: No tak, natomiast no, proszę pamiętać, że powoływanie się na wpływy to też jest przestępstwo.
0: Okej. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o kontrolę drogową w takim znaczeniu, że policjant nas zatrzymuje?
1: Znaczy, myślę, że bardzo ważny jest w kontekście tej kontroli drogowej, bo my teraz poruszamy się w kontekście takiego stacjonarnego pomiaru prędkości. Tak. Ale też bardzo ważne są te grupy speed, czyli te wideorejestratory w takich mobilnych pojazdach, policji. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje taki pomiar. Ten pomiar jest tak naprawdę pomiarem prędkości pojazdu policyjnego. Czyli my poruszając się, powiedzmy, 100 na godzinę, gdy dostrzega nas policja, ona podjeżdża pod nas i teoretycznie powinna trzymać dystans na odległości ustawiony według pomiaru tam w urządzeniu, najczęściej to jest 100-200 metrów, czyli przez ten dystans powinna za nami równo jechać, niczym na sztywnym holu. Jeśli mamy sytuację, w której policja, ten radiowóz nieoznakowany, zachowuje się w sposób taki, że przypomina jakby taką, jakby był na gumce holowany, czyli widzi pana redaktora poruszającego się z prędkością 100 km na godzinę i nagle przyspiesza, żeby dojechać do pana redaktora i żeby mieć ten pomiar, a potem zwalnia, no to tu już jest nieprawidłowy pomiar, tak? O ile nie utrzymają tej odległości przez 100 metrów.
0: I to można łatwo zauważyć na filmie, który oglądniemy.
1: To można łatwo zauważyć na filmie, ale policjanci też są cwani i na przykład polecam zwrócić uwagę na zoom. Czyli na przykład w momencie tam na tych wideorejestratorach, na tych nagraniach widać impulsy. To jest jakby wartość, która jakby pojazd dostaje i jak poruszają się koła. Natomiast też jest kwestia takiego na jakby informacji o tym zoomie, który jest. Więc jeśli to jest tak, że najpierw pan redaktor porusza się, ten pojazd jest... Znaczy chodzi o zmianę wielkości pojazdu na tym monitorku. Jeśli ten pojazd jest nagle w cały czas w taki sposób utrzymany, no to świadczy to o tym, że dochodzi do manipulowania kamerą, czyli po prostu jakby ta prędkość jest utrzymana dzięki właśnie urządzeniom optycznym. Natomiast ona powinna być wynikać z sposobu poruszania się pojazdu drugiego, który sprawdza naszą prędkość. I co jest bardzo ważne w tym wypadku, proszę pamiętać o tym, że ta prędkość jest zależna chociażby od ciśnienia opon w tym radiowozie, ponieważ radiowozie nieoznakowanym w tym pojeździe do bez sprawdzenia prędkości, ponieważ no, im mniejsze koło, tym szybciej musi się poruszać, żeby utrzymać tą prędkość. W związku z tym to ma znaczenie olbrzymie.
0: A co jest łatwiej podważyć, taki filmik z wideorejestratora, czy pomiar z tej, potocznie mówiąc, suszarki?
1: I tak naprawdę i jedno, i drugie. Czyli proszę pamiętać, że na przykład ten wideorejestrator, to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić te zalecenia i instrukcje producenta, natomiast one tam już same w sobie pokazują na tych urządzeniach, na tych monitorkach, że to jest margines błędu na przykład 3%. Przy prędkości 100 km na godzinę, czy tam większej, to już jest całkiem spora wartość i może decydować o tym, czy pan redaktor traci prawo jazdy, czy nie. Jeśli chodzi oczywiście o te ręczne, powiedzmy, radary i fotoradary ogólnie, no to bardzo ważna jest kwestia też również instrukcji. I na przykład tutaj wchodzą w grę bardzo ważne czynniki, jak czynniki atmosferyczne. Czyli proszę sobie wyobrazić, że na przykład fotoradary mają określony zakres temperatury, w którym mogą operować. I to jest bardzo ważne w kontekście pewności tego pomiaru. Wszelkie warunki atmosferyczne, mgła, deszcz, śnieg, to wszystko to, co może rozpraszać wiązkę i wpływać na pomiar, jest istotne z punktu widzenia pana redaktora jako potencjalnego obwinionego, żeby podważać wiarygodność pomiaru. Nie musimy udowadniać, że on został przeprowadzony w 100% źle, tylko my musimy wskazać, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, że pan redaktor jechał z taką prędkością i to wystarczy.
0: Tutaj możemy odesłać na pański kanał na YouTubie, bo tam szczegółowo pan tłumaczy, jakie obostrzenia mają policjanci, jakie obowiązki, jeśli chodzi o te sprzęty do pomiaru. Natomiast ja chciałem jeszcze teraz porozmawiać chwilę o fotoradarach. Co zrobić, gdy dostaniemy zdjęcie z fotoradaru?
1: To zależy. Jeśli pan redaktor na tym zdjęciu jest uśmiechnięty i widać pana redaktora w pełnej krasie, to tak naprawdę możemy tylko podważać prawidłowość pomiaru. Jeśli pan redaktor nie rozpoznaje siebie na tym zdjęciu, no to oczywiście następnie staje pan przed wyborem na zasadzie przyznać się, czy nie podać kierowcy, który prowadzi. W jednym przypadku dostaje pan punkty i płaci karę, w drugim pan mandat i w drugim pan przypadku nie dostaje punktów, ale płaci większy mandat.
0: Jeśli nie wskaże kierowcy.
1: Tak. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, że zapominamy i pojawia się bardzo ważne zagadnienie, ono do końca jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, wynikające z artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego. Mamy jako potencjalni obwinieni prawo jakby odmówić składania wyjaśnień, ale nie musimy dostarczać dowodów na swoją winę, ani też na swoich bliskich. I w związku z tym, jeśli chcemy uniknąć albo po prostu pobawić się z wymiarem sprawiedliwości, mówiąc kolokwialnie, to nie mówimy, że nie pamiętam, kto jechał tym pojazdem, tylko odmawiam wskazania kierowcy z uwagi na artykuł 183. Zasłaniam się tą możliwością udzielenia odpowiedzi na pytanie, które może prowadzić do mojej odpowiedzialności lub do odpowiedzialności karnej moich bliskich. W związku z tym powstaje pewien klincz. No bo tak naprawdę ani pan nie odmówił podania kierowcy, a jednocześnie pan skorzystał ze swojego uprawnienia. I to myślę, że wkrótce też będzie kwestia, która będzie wymagała jakiegoś rozstrzygnięcia takiego instytucjonalnego.
0: A dlaczego to jest lepsze niż odmówienie wskazania kierowcy?
1: Bo to daje panu szansę na obronę przed jakimkolwiek mandatem. To znaczy, słusznie, moim zdaniem, daje panu solidną podstawę do tego, żeby ewentualnie w sądzie bronić się, że wskazywać na pewną lukę w systemie, która, gdyby pan wprost pokazał, odmówił, no to wtedy dostałby pan mandat. Natomiast gdyby pan powiedział, że pan nie odmawia, ale jednocześnie zasłania się tym artykułem 183, to zyskuje pan szansę na to, żeby ewentualnie później sąd uznał, że rzeczywiście to nie była odmowa, a w związku z tym nie można ustalić kierowcy i ten mandat nie trafi na pana konto.
0: A co w momencie, jeśli wskażemy fikcyjną osobę?
1: Czyli mówi pan redaktor, że...
0: Fikcyjną, czyli mówię na przykład, wskażemy obcokrajowca od jakiegoś Ukraińca na przykład, który kiedyś dawno temu układał nam kafelki w łazience i znamy jego imię i nazwisko.
1: To jest bardzo niebezpieczne, jeśli wskazujemy na przykład obcokrajowca, ponieważ wprost można sprawdzić, jeśli ten obcokrajowiec wjechał do Polski, na przykład wyjechał z Polski, czy rzeczywiście ta osoba... Czy ta osoba rzeczywiście figuruje jako przebywająca na terytorium Polski w tym czasie? Ja osobiście bym unikał takich zabaw. Bardziej rekomendowałbym zasłonienie się brakiem obowiązku wskazywania dowodów na własną winę.
0: A jakie błędy na zdjęciu, które dostajemy, powinny zwrócić naszą uwagę?
1: wszelkie piksele, wszelkie rozmazania, gdy na zdjęciu jest samochód pana redaktora i jeszcze jeden pojazd, gdy widzimy warunki atmosferyczne niekorzystne, mgłę, to są wszelkie takie informacje, które mogą prowadzić do tego, żeby podważyć. Natomiast zdarzają się sytuacje, też klienci do mnie przychodzą, kiedy na przykład na jednym zdjęciu jest widoczna rejestracja, na drugim nie. I jednocześnie wtedy mimo wszystko to akurat Inspekcja Transportu Drogowego kieruje wniosek o ukaranie. No to jest kwestia wybronienia, natomiast no, jeśli wizerunek będzie się zgadzał i sylwetka pojazdu raczej będzie ciężko do wybronienia, aczkolwiek jest to jakiś argument.
0: No i jeszcze jeden temat, który namnożyło się wiele mitów i budzi emocje, czyli odcinkowe pomiary prędkości. Budzi emocje dlatego, że te odcinkowe pomiary prędkości, jest ich coraz więcej w Polsce. Jak dokładnie działa tego typu pomiar prędkości i czy on jest w ogóle legalny? Bo wiele osób podważa legalność tych pomiarów w internecie.
1: Zacznijmy od tego, że jak on działa. To znaczy, on mierzy czas, sprawdza czas, w którym pan redaktor wjechał na dany odcinek, potem sprawdza czas, w którym pan redaktor opuścił ten odcinek, mając dane dotyczące długości tego odcinka, oblicza czas, a w związku z tym wylicza panu redaktorowi tą średnią prędkość.
0: Czyli od razu uwaga, jeżeli na tym odcinkowym pomiarze prędkości jadę 200 na godzinę, ale zatrzymam się na stacji benzynowej i wrócę na drogę i nadal będę jechał 200 na godzinę, to rozumiem, że nie mam żadnych konsekwencji z tego powodu.
1: Jeśli ta średnia prędkość pana redaktora nie przekroczy tej dozwolonej na odcinku, absolutnie nie. I to jest właśnie cały paradoks tego odcinkowego pomiaru prędkości. Tak, rzeczywiście pojawiają się wątpliwości na zasadzie takiej, że w polskim systemie prawnym, w ustawie o prawo ruchu drogowym, czy kodeksie wykroczeń, żeby można było mówić o czynie, on musi być dokładnie opisany, kiedy i przez kogo. Mhm. W jakim miejscu. Natomiast pytanie zasadnicze jest, czy wskazanie odcinka jest wystarczające. I tak rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, mamy sytuację, w której pan redaktor wjeżdża, na przykład przejeżdża szybko, albo na przykład zwalnia później i jakby nie wiemy, na którym momencie doszło do tego przekroczenia. Mało tego, no to też jakby jest taka forma promocji bardziej takich cwanych zachowań niż realnego wpływania na bezpieczeństwo. Zadam kolejne pytanie. Co w sytuacji, w której na drodze akurat wykorzystamy, jest możliwość jakiejś pas awaryjny, przesiądziemy się z kierowcą, tak? Kto popełnia wówczas wykroczenie? I to jest bardzo ważna kwestia. Podnoszone to jest natomiast w orzecznictwie, na razie ta linia jest taka, że jednak te mandaty są przyznawane. Największa szansa wynikająca właśnie z tego dla kierowcy, z tego odcinkowego pomiaru prędkości, no to jest właśnie wykorzystanie ewentualnie niedoskonałości systemu na zasadzie błędnego oznakowania, no bo bo teraz tam znaki się zmieniają, ale też i kwestia właśnie braku możliwości wskazania to, co mówiliśmy wcześniej, czyli tego kierowcy. Czyli się okaże, że na tym odcinkowym pomiarze prędkości, bo one bardziej się skupiają na pojazdach i na rejestracjach niż na samym kierowcy, no to wtedy mamy szansę, żeby właśnie uniknąć odpowiedzialności, zasłaniając się chociażby tymi kwestiami związanymi z brakiem konieczności wskazywania dowodów na siebie.
0: Natomiast... Ale wtedy zawsze płacimy mandat. Wyższy mandat, nie dostajemy punktów.
1: To znaczy nie. Jeśli pan redaktor powie, nie wskazuje, bo nie pamięta, dostaje pan mandat. Ale jeśli pan powie, odmawiam jakby wskazania, ponieważ to by ewentualnie prowadziło do mojej odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności karnej mojej kogoś bliskiego dla mnie, to wtedy uważam, że ma pan szansę na to, żeby ewentualnie się przed sądem obronić, co do możliwości przypisania panu winy, bo ani nie będzie można ustalić sprawcy, obwinionego, winnego. Natomiast też jednocześnie nie będzie można panu redaktorowi wprost zarzucić tego, że pan nie podał osoby kierowcy. Bo pan jakby skorzystał z tego sprawa. I stąd jest taki klincz, który on wkrótce prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty gdzieś tam na poziomie Sądu Najwyższego. Natomiast rzeczywiście to jest coraz częściej wykorzystywany trik na tą kwestię karania za brak podania kierowcy. No bo nikt z nas nie ma obowiązku dostarczać dowodów na swoją winę.
0: Czyli rozumiem, że to działa tylko w takim przypadku, jeśli widzę siebie na zdjęciu, rozpoznaję, każdy może rozpoznać, że jestem to ja, tutaj już wyjścia nie mam.
1: No tak, teoretycznie tak. No ale jeśli ma pan brata bliźniaka, to też pojawia się kwestia, czy to pan prowadził, czy bran.
0: Ale rozumiem, że takie odcinki, te odcinkowe pomiary prędkości są legalne.
1: Znaczy, trzeba odróżnić kwestie wątpliwości prawnych, które moim zdaniem są słuszne i tego, w jaki sposób powinien być skonstruowany system prawny, od tego, jak wygląda orzecznictwo. I to są trochę niestety dwie różne rzeczy. I rzeczywiście dużo osób, które do mnie się zgłasza, mają takie poczucie niesprawiedliwości w tym, że jakby słusznie wskazują na argumenty związane właśnie chociażby z zasadami używania tych fotoradarów, okresów obowiązywania. Natomiast sąd sądem, sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tylko to akurat sąd, powiedzmy, formułuje te zdania. No, to jest kwestia, która ociera się o to, jakby o samo podejście do prawa, czyli tego, czy liczymy i patrzymy na to, co jest w przepisach i uważamy, że mamy rację, ale ostatecznie tak może pan redaktor zostać skazany, a wtedy tylko tak naprawdę pojawia się frustracja. Ja jakby doradzam skupianie się i zarówno na przepisach prawa i praktyce. I oczywiście to jest tak, że może się zdarzyć, że teraz będziemy wszyscy podnosić ten argument, że ten odcinkowy pomiar prędkości, on nie jest poprawny, nie jest zgodny z prawem. I może zdarzyć się 10 tysięcy wyroków, w którym kierowcy będą obwinieni. Natomiast w pewnym momencie ta linia może się zmienić i ona zawsze się zmienia na zasadzie takiego pewnego, no, kucia żelaza, powiedzmy, tak? To tak samo jak było z wyrokami w sprawach frankowych kredytów. Na początku kto poszedł do sądu, w 90% przegrywał. Dopiero teraz później ta linia się ukształtowała.
0: Ruszyła lawina i teraz dokładnie raczej wygrywają.
1: Tak. Natomiast ja uważam, że będąc obwinionym, podnosiłbym, czy reprezentując swoich klientów, podnoszę każdy możliwy zarzut, który daje szansę na obronę.
0: Podsumujmy sobie zatem naszą rozmowę szybkimi pytaniami. Czy policjant zawsze musi podać, pokazać powód zatrzymania?
1: Tak.
0: Czy kierowca ma prawo nagrywać kontrolę drogową i jak to robić z głową?
1: Tak, ma prawo nagrywać kontrolę drogową. Poczekałbym z nagrywaniem do momentu podejścia policjanta, którego bym, zanim bym nagrał, uszedł, że szanowny panie, lojalnie uprzedzam, że interwencję będę nagrywał, w związku z tym sięgam po telefon.
0: A jeśli policjant powie, nie zgadzam się?
1: No, jakby to, on może to powiedzieć, ale nie ma do tego prawa.
0: Okej. Okay. Jakie dokumenty policjant musi mieć przy kontroli i kiedy można te dokumenty zakwestionować?
1: To znaczy, pyta pan redaktor o dokumenty nasze.
0: Co nam musi okazać policjant?
1: Przede wszystkim no, na nasze żądanie policjant powinien pokazać legitymację służbową. Równocześnie podczas pokazywania wyników pomiaru powinien pan udostępnić świadectwo legalizacji urządzenia, ale też i takich wtórnych legalizacji, też również dokumentację związaną z użytkowaniem tego urządzenia. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzać numery seryjne tych urządzeń, bo zdarza się, że po prostu na momencie panuje bałagan i te urządzenia z dokumentacją są zamieniane, więc to chociażby z takich dokumentów.
0: Czyli jeżeli nastawiamy się na to, że raczej będziemy kwestionować ten pomiar, to musimy skontrolować policjanta.
1: Oczywiście,
0: de facto.
1: Oczywiście. Bo wtedy pan zyskuje argumenty ewentualnie później w procesie.
0: Co powinien zrobić kierowca w pierwszych 30 sekundach kontroli?
1: Przede wszystkim zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, tak jak rozmawialiśmy. Następnie zgasić silnik, uchylić szybę, poczekać na policjanta. Jeśli jest ciemno, to zapalić światło w kabinie może. To wpłynie pozytywnie na wzajemną później relację. I czekać spokojnie.
0: Jak się zachowywać, żeby nie eskalować sytuacji?
1: Przede wszystkim nie szafowałbym przepisami prawa. Oczywiście znając swoje przepisy prawa, nie wchodziłbym w rolę pouczającego policjanta, zachowywałbym się w sposób bardzo bierny, odpowiadał na pytania, które tylko do mnie padają i kulturalnie, lojalnie uprzedzał o planowanych działaniach, które będę robił. Czyli jeśli będę planował nagrywać, to będę nagrywał. Jeśli będzie akurat to nagrywał mój pasażer, to powiem, szanowny panie, mój pasażer zamierza nagrywać przebieg interwencji, kontroli.
0: Okej. Okay. No to na koniec, jakie trzy rzeczy każdy kierowca powinien wiedzieć, zanim wsiądzie za kierownicę? Oczywiście w kontekście kontroli.
1: No to trudne pytanie jest tak naprawdę, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że kierowca i państwo nie macie obowiązku dostarczać dowodów na swoją winę. W związku z tym im mniej powiecie, tym lepiej dla was. Po drugie, funkcjonariusze policji to też urzędnicy, oni będą was nakłaniać do tego, żebyście zgodzili się na mandat przyjęcie, ponieważ chcą jak najszybciej zamknąć sprawę. I po trzecie, to jest kwestia świadomości tego, że posiadanie racji nie zawsze się opłaca.
0: adwokat Łukasz Pawelski. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla Jakuba Z, który w środę w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. 19-latek usłyszał już 9 zarzutów dotyczących usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Jego motywy wciąż nie są znane, mówił mecenas Piotr Żebrowski w rozmowie z reporterem Radia Z, Michałem Dzieneńskim.
1: Czy powiedział, dlaczego to zrobił?
2: Nie potrafi powiedzieć, dlaczego to zrobił, nie potrafi tego wyjaśnić. Moim zdaniem kluczowe będzie tutaj przeprowadzenie opinii, dowodów z opinii biegłego psychiatry, która pozwoli nam odpowiedzieć na to, w jakim stanie znajduje się obecnie podejrzany.
0: Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. A po atakach w szkole mazowieckie kuratorium oświaty wydało rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Wśród propozycji są m.in. zabezpieczenie wszystkich wejść i dostępów do placówek, ale nie tylko, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Poprosiłam o natychmiastowe reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, na wypowiedzi uczniów typu, że zrobią coś złego, izolowanie, fascynację przemocą w sieci, na groźby, zapowiedzi niebezpieczne, uporczywe nękanie, eskalację konfliktów.
0: Wśród rekomendacji jest też stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla uczniów, którzy chcą zgłaszać niebezpieczne zachowania kolegów. Policja podaje nowe informacje w sprawie nożownika z Szamotuł pod Poznaniem. Mężczyzna, który został postrzelony przez policjantów po tym, jak rzucił się na nich z nożem na rynku, był pod wpływem narkotyków. W jego organizmie stwierdzono 4 substancje psychoaktywne. 34-latek trafił do szpitala. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Adam Kaśmierczak.
4: Napastnik nie zostanie doprowadzony do prokuratury, ponieważ jego stan, mimo że jest stabilny, to nie pozwala na przesłuchanie. 34-latek dopiero przejdzie

0: 34-letni napastnik był poszukiwany w związku z odbyciem kary więzienia za sprawę narkotykową. Są zarzuty dla policjanta, który podczas dyżuru miał znęcać się nad sarną. Ranne po potrąceniu przez ciężarówkę zwierzę leżało przy drodze w miejscowości Hałasy na Lubelszczyźnie. Według śledczych 32-letni Rafał M. zamiast dobić zwierzę, znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Tematem zajął się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Były już funkcjonariusz miał zabić zwierzę w sposób niehumanitarny. Jak tłumaczy prokuratura, uderzał je pałką służbową po ciele i podciął gardło. Następnie pozostawił konającą sarnę, by zdechła. Według prawa uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Gdy konieczne jest natychmiastowe działanie, powinien być przy tym lekarz weterynarii. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Policja wydaliła mężczyznę ze służby. Rafał M. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Rośnie liczba L4 z powodu zaburzeń psychicznych. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zwolnień lekarskich wzrosła o ponad 1/3, a czas nieobecności w pracy o 43%. Najczęstszą przyczyną jest reakcja na długotrwały stres i depresja. Drożej na stacjach w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, oleju napędowego 8,06 zł. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu 95 może kosztować ponad 7 zł za litr, diesel ponad 8 zł. Lotnisko w Łodzi stawia na cargo. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz to ma się zmienić. Port zainwestuje 45 milionów złotych w bazę cargo i zaplecze techniczne. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Port lotniczy Reymonta w Łodzi stał się teraz bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej cargo. Mówił mi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
3: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
2: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Będzie dostarczać m.in. przesyłki e-commerce, elektronikę, wyroby farmaceutyczne czy ładunki specjalistyczne. Jej zasięg to prawie 6 tysięcy kilometrów. W powietrzu może spędzić 6,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nowa baza oznacza też nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tam w sumie 20 osób personelu latającego i technicznego. BMW nie dla alternatywy dla Niemiec. Bawarski koncern nie chce, by politycy skrajnie prawicowej partii jeździli służbowymi samochodami tej marki. Za nowym autem musi rozejrzeć się nowy przewodniczący parlamentu Saksonii-Anhalt, w której AfD zdobyła większość mandatów. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: Szef Landtagu Saksonii-Anhalt, działacz AfD Rausch, przejmie teraz od swojego poprzednika służbowe BMW, ale tylko do listopada, kiedy to wygaśnie umowa leasingowa. Kierownictwo bawarskiego koncernu twierdzi, że prawicowy populizm i nacjonalizm nie służą wizerunkowi BMW, firmy otwartej na świat. W Niemczech politycy otrzymują zwykle służbowe auta rodzimych producentów, ale parlament w Magdeburgu nie ma teraz żadnej nowej oferty dla przewodniczącego z AfD. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: A to nie pierwszy podobny przypadek. W Niemczech zdarzało się już, że przedsiębiorcy zrywali kontrakty biznesowe z AfD. Banki nie chciały prowadzić jej kont, hotele odmawiały zakwaterowania działaczom, a właściciele sal widowiskowych nie gościli imprez tej partii. Przed nami 10. edycja roztańczonego PGE Narodowego. Dziś na jednej scenie spotkają się największe gwiazdy. Usłyszymy wielkie przeboje i najgorętsze hity ostatnich lat. Usłyszycie Marylę Rodowicz, Roxy, Andrzeja Piasecznego czy Golec Orkiestrę. Współprowadzący imprezę będzie Kamil Baleja z Radia Z. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal otrzymał legendarny muzyk rockowy Zbigniew Hołdys. Wśród pozostałych wyróżnionych są m.in. piosenkarka i aktorka Izabela Trojanowska czy Maciej Balcer, wokalista, który przez 23 lata występował z grupą Jam. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Lucyny Płużyczki.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
9: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, 10 października, dochodzi 6. Lucyna Płużyczka w studiu Wiadomości Radia Z. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Słuchamy.
11: Nożownik z Ostrołęki aresztowany w szkole zaatakował 9 osób. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Sanepid w Warszawie zaprasza na wystawę. Wielki sukces Huberta Hurkacza pokonał samego Dziokowicza.
9: Szósta.
11: Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przychodniów. Jakub Z. usłyszał 9 zarzutów, które dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie. W sądzie był reporter Radia Z Michał Dzieneński. Co mówił 19-latek?
12: 19-latek cały czas powtarza, że nie wie, dlaczego to zrobił. Na pewno będzie potrzebna opinia biegłych psychiatrów.
13: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
12: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym był ładunek wybuchowy o bardzo dużej sile rażenia. Widziałem, jak 19-latek wychodzi w asyście policji z sądu, na rękach i nogach kajdanki, na głowie specjalny ochronny hełm, tak by nie zaatakował nikogo i przy okazji nic sobie także nie zrobił. Ostrołęka, Michał Dzieniński, Radio Z.
11: Także wczoraj sąd rodzinny w Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy-Dłunowiny zabił woźną i ranił dyrektora oraz nauczycielkę. A po ostatnich wydarzeniach szkoły robią przegląd swoich systemów zabezpieczeń. W podstawówce w Wierzykowie pod Poznaniem na przykład funkcjonuje system zamkniętych drzwi. Nikt bez wcześniejszej weryfikacji nie wejdzie do szkoły lub nie odbierze swojego dziecka. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem dyrektorka placówki Alina Mańka.
14: To są drugie drzwi, które już uniemożliwiają wejście osób na teren szkoły. Pani woźna ma czas na zweryfikowanie, kto wchodzi, rodziców zna.
15: A tutaj rozumiem jest ten tablet, ten kodem
14: QR, tu jest ten tak? Tablet, tak, to jest ten system neonki, gdzie rodzic odbiera bezpiecznie dziecko ze świetlicy. To jest właśnie to miejsce na podsunięcie kodu QR. No i pojawia się osoba, po którą przyszła, natomiast w systemie już u nauczyciela pojawia się nazwisko osoby, która przyszła po dziecko.
11: Szkoły patrolują też policjanci i jak mówi szef MSWiA, tak ma być do czasu uspokojenia sytuacji. Ceny paliw w górę od dziś do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06, ogłosił minister energii. To najwyższe stawki na stacjach od czasu wprowadzenia trzeciej edycji programu CPN. Sezon na grzybobranie w pełni. Specjaliści apelują więc o rozsądek. Zbierajcie tylko te grzyby, które znacie i wiecie, że są jadalne. Warto się też przeszkolić z tego zakresu. Sanepid w Warszawie zaprasza na wystawę zatytułowaną Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia.
16: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy.

0: ograł Serba 6-4, 6-3 i awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. O jego kapitalnej postawie teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
1: Do 9 razy sztuka. Hurkacz wcześniej próbował aż 8 razy postawić się triumfatorowi 24 turniejów wielkoszlemowych, ale wcześniej za każdym razem górą był popularny Nole. Polak wykorzystał fakt, że jego rywal miał w nogach wygraną imprezę w Pekinie, grał z pasją, pomysłowo i popisowo, posyłał precyzyjne skróty, z którymi Dżokowicz nie był w stanie sobie poradzić. Do tego posyłał także atomowe piłki przy swoim serwisie.
2: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
1: Hurkacz teraz zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Idziu.
0: Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Polka odpadła w ćwierćfinale po przegranej z Belgigą Elisa Mertens 6-7 i 3-6.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
5: Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy po słonecznym tygodniu pracy zaczynają właśnie wolny weekend. Będzie padać, już pada, ale przynajmniej na plusie, około 10 stopni w całej Polsce. Już będzie więcej, ale niewiele więcej. Do 16 stopni na zachodzie kraju, maksymalnie dzisiaj na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, być może 19, ale będzie padać. Przelotnie, ale będzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 6:05 rano, ale na szczęście w sobotę, na szczęście w weekend. Dzień dobry bardzo, Michał Adamski, kłaniam się nisko. No i zapraszam na poranek z Radiem Z. Gramy muzykę numer 1, Offenbach, Norma Jean Martin, to za chwilę. A teraz Antidotum, teraz Kasia Kowalska. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z.

0: Wszyscy jesteśmy spokojniejsi. Jest 10 października. Dzisiaj, słuchajcie, zapowiada się cud na Narodowym. Roztańczonym Narodowym. Powiemy o tym dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Dzisiaj także jest Dzień Owsianki i powiemy, jak to jeść.
1: Po owsiance jest Dzień Dobry Bardzo.
0: A za chwilę Dzień Bobry Bardzo. Oj, bardzo bobry zaskoczyły leśników z Lublińca. Za chwilę powiem, co tam narobiły. A tymczasem gramy Kombi z Polski za chwilę, a teraz Temper City w Radiu Z.

odległe pokolenia, bo prawie 50 lat różnicy. Będzie Damiano, Dawid i Nile Rodgers. To za moment w Radiu Z, a teraz słuchajcie, leśnicy z Lublińca donoszą, że bobry zjadły drewniany znak, który ostrzega przed szkodami wyrządzonymi przez bobry. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. Taki napis na znaku. Znak na ziemi, wokół same wióry. Bobry zjadły znak ostrzegający przed bobrami. To jest, słuchajcie, samospełniająca się przepowiednia. To jest jak mówić do dziecka: zawiąż buty, bo się przewrócisz. I się przewróci. To jak mówić do męża: nie będę cię prosić, bo i tak nie wyniesiesz tych śmieci. Radio Z i już. I nie wyniesie.

0: A nazwa zespołu Narcotic Trust w Radiu Z, a właśnie macie kawę? Smacznego, za chwilę szybkie wiadomości o 6.30. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry, bardzo, jest 6.30. Posłuchajmy razem wiadomości Radia Z. Lucyna Płużyczka w studiu. Prosimy.
12: Kolejny nocny alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. RCB apelowało o spokój i śledzenie dalszych komunikatów. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W ciągu ostatnich kilku lat to wzrost o ponad 1/3, a czas nieobecności w pracy wydłużył się o 43%. Najczęstszą przyczyną jest reakcja na długotrwały stres i depresja. Pierwszy w tym sezonie silny huragan atlantycki Izajasz uderzył w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Amerykańskie służby ostrzegają przed falą sztormową, powodziami i niszczycielskim wiatrem. Władze zarządziły obowiązkową ewakuację mieszkańców części Florydy i Alabamy. Miejscami żywioł może osiągać prędkość 185 km na godzinę. Ryanair uruchamia 3 nowe połączenia z Wrocławia. Od marca będzie można stamtąd polecieć do Birmingham, Burgas i Katani. Rejsy mają się odbywać 2 razy w tygodniu.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W Zakopanem niecałe 7 stopni, w Świnoujściu niecałe 13, ale Grunże na plusie. I jeszcze przed wschodem słońca. Zobaczymy się dzisiaj ze słońcem, ale chmur będzie zdecydowanie więcej. Sporo dzisiaj deszczu, chmur i wiatr. No tak jak do tej pory była klasyczna polska złota jesień, tak teraz ta druga klasyczna jesień. 6.32, sobota. Dzień dobry bardzo. Za chwilę powiem wam, jaki biznes, na czym można zbijać teraz, no nie kokosy, coś innego. A teraz

Blood Maya w Radiu Z. Za 20 minut będzie 7. Najlepsze są, słuchajcie, te jesienne weekendy z dziećmi, prawda? Jest w końcu okazja zrobić coś zdrowego dla siebie. Kilka skłonów o kasztany, wymach ręką z kijem o kasztany oczywiście i podnoszenie ciężarów na końcu też kasztany. I to teraz jest, kochani, niezły interes. W sieci są ogłoszenia, kilogram kasztanów, tych co za darmo w parku leżą, 5 zł, ale jak dorodne to nawet po 17, a są nawet po 45 zł za kilogram. To jakieś luksusowe kasztany chyba. Słuchajcie, jak dzieci wstaną, to powiedzcie im po pierwsze, dzień dobry bardzo, dwójka Michała z Radia Z. Potem powiedzcie im, że są milionerami, a później powiedzcie, że robimy tak. Dla rodziców idą koperty z komunii, ale możecie zachować kasztany. Spróbujcie, póki będą zaspani. Tymczasem gramy pięknie. Evanescence w Radiu Z.

nie mogę się nasłuchać. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów w Radiu Z. Ale jak ładnie pani leśnik, słuchajcie, mówi, Dzień Drzewa jest dzisiaj i leśnicy przypominają w internecie na filmie, zwracają uwagę, że drzewa są jak ludzie, że mają swoje korzenie i otoczenie mocno wpływa na to, jak się rozwijają. No tak, no drzewa są jak ludzie. Słuchajcie, w nocy kłody, rano osika, od poniedziałku do piątku lipa, ale w weekend młody Bóg. Radio Z i już. Za 8 minut będzie godzina 7. Znana melodia, ale to nowa piosenka, to Ili.

0: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Pan mi kibicował i dobiegłam.
4: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Z, to jest sobota, 10 października, dochodzi 7. Lucyna Płużyczka w studiu wiadomości. Słuchamy.
9: Wielka akcja policji po atakach w szkołach, blisko 60 osób zatrzymanych. BMW odcina się od niemieckiej skrajnej prawicy, wycofuje ofertę leasingu. Remonty w Lublinie, plac po farze zyska nowy blask.
8: Siódma.
9: 35 tysięcy sprawdzonych szkół, setki zgłoszeń i 59 osób zatrzymanych. Po ostatnich atakach nożowników policja w całym kraju została postawiona na równe nogi. Funkcjonariusze razem ze strażnikami miejskimi monitorowali wczoraj placówki i ich otoczenie, a także sieć, bo nastolatkowie publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski. Co z doniesieniami na temat wyzwania określanego jako Krwawy Piątek?
10: Po przeanalizowaniu nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone, służby nie potwierdzają istnienia takiego zjawiska. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują też, aby wydarzenia w Wyszkowie, Ostrołęce i Sierpcu były ze sobą powiązane. Niemniej w kontrole w szkołach zaangażowano 24 tysiące policjantów. Służby monitorują także internet, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Ta akcja policji to będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia tej sytuacji.
10: W wielu przypadkach po przesłuchaniach zatrzymanych nastolatków okazuje się, że chodziło o nieodpowiedzialne zachowanie i żarty. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
9: A sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 15-latka, który w szkole podwyżkowym zabił woźną i ranił dwóch nauczycieli w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Wiadomo, że chłopak to były uczeń tej placówki. Do budynku wszedł w kasku z kamerką. Atakował na oślep i wszystko filmował. Teraz biegli psychiatrzy zdecydują, czy może być sądzony jak osoba dorosła, mówi sędzia Michał Pińkowski w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dziedyńskim.
12: Kiedy ta opinia powinna być gotowa?
13: Sąd wyznaczył biegłym termin 2 miesięcy na sporządzenie opinii i miejmy nadzieję, że w tym terminie ta opinia będzie gotowa. 15-latek przyznał się do tych czynów, które mu tutaj zostały zarzucone.
9: Jeżeli sąd uzna, że 15-latek nie może być sądzony jako osoba dorosła, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia. Potem wyjdzie na wolność. BMW nie dla alternatywy dla Niemiec. Bawarski koncern motoryzacyjny nie chce, żeby politycy skrajnie prawicowej partii jeździli służbowymi samochodami tej marki. Dlatego nowy przewodniczący parlamentu Saksonii Anhalt, w której AfD zdobyła większość mandatów, musi się rozejrzeć za nowym autem. O szczegółach berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
14: Szef Landtagu Saksonii Anhalt, działacz AfD Rausch, przejmie teraz od swojego poprzednika służbowe BMW, ale tylko do listopada, kiedy to wygaśnie umowa leasingowa. Kierownictwo bawarskiego koncernu twierdzi, że prawicowy populizm i nacjonalizm nie służą wizerunkowi BMW, firmy otwartej na świat. W Niemczech politycy otrzymują zwykle służbowe auta rodzimych producentów, ale parlament w Magdeburgu nie ma teraz żadnej nowej oferty dla przewodniczącego z AfD. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: To nie pierwszy taki przypadek w Niemczech. W przeszłości zdarzało się już, że przedsiębiorcy zrywali kontakty biznesowe z AfD. Banki nie chciały prowadzić jej kont, hotele odmawiały zakwaterowania działaczom, a właściciele sal widowiskowych nie gościli imprez tej partii. Metamorfoza czeka plac po farze w Lublinie. Chodzi o słynny skwer z widokiem na zamek na tamtejszym Starym Mieście. Miasto wybrało już wykonawcę. Plac zyska nowy blask, mówi Radio Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
15: Ten projekt zakłada kompleksową przebudowę tego placu.

0: Dżokowicza. Serbowi nie oddał choćby seta. Hubi przy tym został dopiero czwartym tenisistą w historii, któremu udało się pokonać trzech najwybitniejszych graczy ostatnich lat, popularnego Nole, a także Rafaela Nadala i Rogera Federera.
1: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą.
0: Wcześniej dokonali tego Andy Murray, Aleksander Zwierew i Dominic Thiem. Niestety na ćwierćfinale zmagań w Pekinie zatrzymała się Iga Świątek. Raszyjanka przegrała z Belgijką Elizę Mertens 6-7 i 3-6. Porażka sprawia, że Polka ma już tylko matematyczne szanse na zakwalifikowanie się do wieńczącego sezon turnieju mistrzyń w Indian Wells. Na koniec piłka nożna. Legia Warszawa została ukarana za uniemożliwienie przyjazdu kibiców Wisły Kraków przed jutrzejszym starciem. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie dała się przekonać argumentom stołecznej ekipy o konieczności zamknięcia sektora gości i nałożyła karę 250 tysięcy złotych za każdy mecz rozegrany bez jego otwarcia.
2: Chmury, deszcz i trochę słońca. Tak będzie wyglądała dzisiaj pogoda. Dzisiaj nie popada chyba tylko na Podkarpaciu, ale w dzień, w nocy i tam dojdzie według prognoz. Doleci z wiatrem, no bo dmucha dzisiaj z południowego zachodu na północny wschód. Tak po przeklątnej Polski leci z Wałbrzycha do Suwałk. No ostrzeżeń nie ma, aż tak silny to wiatr nie jest, ale ja ostrzegam. Bo czapki z głów zrywa, zresztą to już chyba czas zerwać z czapką, z daszkiem. Chyba ta czapka na uszy się przyda. 5 po 7, sobota, 10 października. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z.

0: Radiu Z. 12,5 minuty po godzinie 7 rano. Dzisiaj jest dzień owsianki i dlatego z tej okazji najmłodszych zapytaliśmy, jakie jest ich ulubione śniadanko.
1: No ciasta.
0: Nie, ale bez wygłupów. I całym zdaniem, proszę.
2: Moje najbardziej ulubione śniadanko to tosty z Nutellą i ciasteczkami.
1: Lubię ciastami, owsianką.
0: O, owsianka, o właśnie, to teraz proszę powiedzieć, co najlepiej dodać do owsianki?
3: Doglonka, truskawka, czekolada gorzka, czekolada słodka, czekolada mleczna, czekolada z orzechami.
0: Dobra, okej, a czy można do owsianki dodać coś oprócz czekolady, żeby dzieciom smakowało? Zapytamy za moment ekspertkę w tej sprawie.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i

0: Kurt Nielsen w Radio Z, 20 minut po 7 rano. 10 października to jest, kochani, dzień owsianki, a owsianka jest zdrowa, ma idealny balans składników odżywczych, wspiera serce, reguluje metabolizm. Dzieci zjedzą z chęcią, ale z czekoladą, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale można zrobić to inaczej. Prosty przepis poda teraz w Radio Z Kinga Wierzbicka, znana w internecie z najlepszych owsianek, autorka e-booka z przepisami na owsianki, które smakują jak najlepszy deser.
1: Moim najlepszym przepisem na owsiankę jest oczywiście nocna owsianka, którą zajadają się dorośli, ale też dzieci. Wystarczy dzień wcześniej zblendować twaróg, płatki owsiane i jogurt pitny. Przekładamy tą bazę owsiankową do słoiczka, polewamy musem owocowym, roztopioną gorzką czekoladą albo świeżymi owocami. Wstawiamy do lodówki na całą noc i rano mamy gotowe śniadanie.
0: Brzmi naprawdę pysznie, ale słuchajcie, ale jednak... No jednak musi być czekolada.

0: Ta piosenka jest jak morze. Morze przez RZ znaczy co innego niż morze przez rzecz z kropką, prawda? Tak samo beach, o której śpiewała Meredith Brooks w Radiu Z, to może znaczyć plaża. Może tak być. Wiadomości Radia Z o 7.30 za moment. Trump rozmawiał z Putinem.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
7: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
6: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
7: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
6: Swanson?
7: Mądra suplementacja już od 57 lat.
6: Przekonuje mnie to.
8: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
3: Po reklamie.
4: Jest 7:30. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z, które ma Lucyna Płużyczka.

0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Coś z tymi naszymi wiadomościami nam nie wyszło, ale za chwilę spokojnie nadrobimy. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać niestety wszędzie, albo przynajmniej takie są prognozy. Słońce też pojawi się, ale 10, maksymalnie 19 na Podkarpaciu stopni dzisiaj. No taka jesień zimna.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest JPP Bałdyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: John Newman w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 8 rano. To na 300, kochani, 1300 kg. Tyle waży największa dynia na świecie. Ważyła. Wielką dynię wyhodował 65-latek z Wielkiej Brytanii. Zajmował się nią przez 6 godzin każdego dnia. 600 litrów wody codziennie podlewał. Dużo pracy, ale jest rekordzistka. 6-metrowa dynia pobiła rekord i teraz pójdzie na paszę dla krów. I z dyńki. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Felix i Lukas, czyli Fast Boys z Berlina w Radiu Z. 7:55. Dzień dobry bardzo. Wstaje sobota w Polsce. Pamiętajcie o śniadaniu. Wiadomości nadrobimy za chwilę. Rządowe centrum odwołuje alerty, a w sporcie nic się nie stało. Śpiewamy dziewczynom.
1: Gdy przychodzi sobota,

0: Naomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20.
1: Reklama.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
7: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
8: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: Wiadomo!
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Media Expert.
19: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
20: Dochodzi godzina 8:00. O tej porze czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka w studiu. Prosimy.
21: RCB odwołuje alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jest areszt dla 19-latka za atak nożem w szkole w Ostrołęce. Wielka inwestycja na lotnisku w Łodzi. Port rozbuduje strefę cargo.
20: Ósma.
21: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Odwołano więc alerty, które w nocy wysłano mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB zapewniało, że sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operowało lotnictwo. W związku z rosyjskimi atakami mieszkańcy wschodnich regionów coraz częściej dostają ostrzeżenia. 3-miesięczny areszt dla Jakuba Z., który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki także przypadkowych przechodniów. Tak zdecydował sąd w Ostrołęce. 19-latek usłyszał 9 zarzutów dotyczących usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Motywy jego działania nadal nie są znane, mówi mecenas Piotr Żebrowski w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzienyńskim.
0: Czy powiedział, dlaczego to zrobił? Nie, nie potrafi powiedzieć, dlaczego to zrobił, nie potrafi tego wyjaśnić. Moim zdaniem kluczowe będzie tutaj prowadzenie opinii, dowodów z opinii biegłego psychiatry, które pozwoli nam odpowiedzieć na to, w jakim stanie znajduje się obecnie podejrzany.
21: Oprócz noża Jakub Z. przyniósł do szkoły plecak, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Także wczoraj sąd rodzinny w Wyszkowie wydał decyzję w sprawie 15-latka, który w szkole we wsi Leszczydół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektora oraz nauczycielkę. Chłopak na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich, a biegli psychiatrzy zdecydują, czy może być sądzony jak osoba dorosła. Dwaj mieszkańcy Dęblina odpowiedzą za brutalny atak na policjantów na służbie. Prokuratura rejonowa w Rykach skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w maju na terenie jednej z posesji w czasie policyjnej interwencji. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali i kopali funkcjonariuszy. Grozili im także śmiercią. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Napastnicy od początku byli agresywni. Wyzywali i szarpali interweniujących policjantów. Jednego z nich okładali po głowie wyrwaną służbową pałką. Mówi mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
22: Skutkiem tego doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników.
18: Napaść przerwali dopiero inni policjanci, którzy przyjechali na miejsce ze wsparciem. Obu napastnikom grozi teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Mężczyźni nie przyznali się do winy, tłumaczyli jednak, że z uwagi na emocjonalny przebieg zdarzenia nie pamiętają wszystkiego, co działo się podczas interwencji. Lotnisko w Łodzi stawia na cargo. Do tej pory część ładunków trafiała ciężarówkami do innych portów lotniczych. Teraz ma się to zmienić. Port zainwestuje 45 milionów złotych w bazę cargo i zaplecze techniczne. Informacje na temat inwestycji ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Szkudla-Rarek.
23: Port lotniczy Rejmonta w Łodzi stał się teraz bazą operacyjną towarowego Boeinga 757 rumuńskiej linii lotniczej cargo, mówił mi Robert Makowski z łódzkiego lotniska.
24: Od nas będzie wylatywał w świat. Chcemy przez to też ułatwić dla centralnej Polski dystrybucję towarów.
23: Maszyna może zabrać ponad 30 ton towarów. Będzie dostarczać m.in. przesyłki e-commerce, elektronikę, wyroby farmaceutyczne czy ładunki specjalistyczne. Jej zasięg to prawie 6 tysięcy kilometrów. W powietrzu może spędzić 6,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Nowa baza oznacza też nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znajdzie tam w sumie 20 osób, personelu latającego i technicznego. Teraz już Mateusz Ligenza i sport w Radio Z.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Polskie piłkarki oddaliły się od wyjazdu na mundial. W pierwszym meczu półfinałowym w barażach o wyjazd na turniej do Brazylii uległy na wyjeździe Belgii 0-1. Polki jedyną bramkę straciły w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po zmianie stron mogły wyrównać, ale rzut karny zmarnowała Ewa Pajor. Raków Częstochowa wciąż szoruje po dnie. Medaliki w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy przegrały po raz 9.

0: No poprawić, żeby to lepiej wyglądało za tydzień.
1: Tłumaczył przyczynę porażki pomocnik nawciarzy Olaf Kobacki. Na koniec tenis i przypomnienie świetnego występu Huberta Hurkacza. Hubi awansował do trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Szanghaju. Ograł bez straty seta legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
3: Słońce wstało i teraz to już nie trzeba prognoz. Gołym okiem po tych chmurach widać, że będzie padać. Taka sobota. Do 11-13 stopni na Podlasiu, Mazurach, Warmii, Kujawy, Mazowsze, Łódzkie max 14 stopni. Cieplej w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Śląsku. Tutaj do jakichś 16 w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet 19.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dzisiaj też mocno wieje. No pogoda taka, że czapki z głów po prostu może zrywać. 5 minut po 8. Michał Adamski. Cześć. Dzień dobry bardzo.

Ponoć to skutek uboczny przy zmianie akcentu, a nie wada wymowy. W śpiewaniu zaleta. Ellie Goulding w Radiu Z w sobotę, 10 października, dzisiaj dzień drzewa, dzień owsianki i wyjątkowy dzisiaj wieczór, dzisiaj wiekopomna chwiła. Dzisiaj w Warszawie stanie się cud niemalże, cud narodowy, cud na roztańczonym narodowym. Dlaczego, to wytłumaczę już za moment, a teraz gramy póki pamiętamy.

0: To Pink w Radiu Z, 8:22 na zegarze. A pamiętacie, jak w 1976 roku Maryla Rodowicz śpiewała:
1: dziś prawdziwych cyganów już nie ma.
0: Przepraszam. A Gypsy Kings? Pięćdziesiąt lat temu, kiedy Agnieszka Osiecka pisała, że prawdziwych cyganów już nie ma, chodziło o to, że tym koczującym w Polsce kazali zamieszkać pod dachem, ale oni są, istnieją, są Gypsy Kings. Ciągle w trasie, grają dzisiaj na roztańczonym Narodowym. No i to jest właśnie ten cud. Maryla Rodowicz też gra na tej samej scenie, co prawdziwi cyganie, którzy są. Jesteśmy i my na miejscu relacji, słuchajcie, w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: No i mamy jesień.
11: A ja mam dla ciebie cynk.
10: O, cynk. W sensie podpowiedź?
11: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
10: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: To ma sens.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
0: by ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Po reklamie.
2: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Radio Rzetka.

Son Aidsmith w Radiu Z, ale roztańczona sobota, roztańczony narodowy, wesela. Jak nie zrobić sobie krzywdy tańcząc raz na jakiś czas, o tym za moment. Przemo, najbardziej przebojowy fizjoterapeuta w kraju, a zaczynamy od wolnego. Sochacka i Cortez w Radiu.

0: jest taki wolny taniec, kiedy pani poprosiła pana. Bo Cortez gościnnie u Kaśki Sochackiej jak my, to świetna nowość w Radiu Z. 18 minut przed godziną 9. Maryla Rodowicz, Roxy, Cleo, Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Gypsy Kings. Dzisiaj roztańczona sobota, dzisiaj 50 tysięcy roztańczonych na roztańczonym narodowym. Kolejne pewnie ze 100 tysięcy potańczy dzisiaj na weselach. Słuchajcie, warto się trochę przed tym szaleństwem rozgrzać. Poleca Przemysław Mitura, znany w internecie jako Fizjoprzem.
1: Jak to Shakira śpiewała Hips Don't Lie. Maleńka, twoje biodra też nie kłamią, ale fajniej rozgrzać przed kręceniem kuperkiem na parkiecie. Więc przed wyjściem na parkiet zrób sobie troszeczkę krążenia tymi bioderkami. Aha. Nikt ci nic nie powie, że kręcisz bioderkami. Gra muzyka, a to świetnie przygotuje stawy biodrowe do dalszego wywijania. No. Podczas zabawy zapominamy o piciu, a picie wody w trakcie tańców i swawoli jest mega ważne. Moje drogie niunie, życzę wam świetnej zabawy. Roztańczony narodowy, mam nadzieję, że dacie czadu. Fizjoprzem, pozdrawiam moje drogie niunie.
0: No dokładnie, drogie niunie, pamiętajcie, jak chłop zaprasza na wolnego, to dopiero rozgrzewka.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
13: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
12: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
13: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
14: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
5: Dzień dobry bardzo. W sobotę to 10 października, już prawie 9. To czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, prosimy.
3: Kraków przed drugą turą głosowania, cisza wyborcza i surowe kary. Seria ataków w szkołach, MEN i kuratoria wydają zalecenia. Donald Trump wściekły, że nie dostał pokojowego Nobla, grozi Norwegii.
5: Minęła właśnie 9.
3: Krajowe Biuro Wyborcze apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem w Krakowie. Obowiązuje ono od północy i potrwa do zakończenia wyborów prezydenta miasta. Co można robić w trakcie ciszy, a co jest zabronione? O tym krakowski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
4: W trakcie ciszy zakazane jest zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata albo partię. Przypadki agitacji wyborczej są zgłaszane na policję, a ocenia je sąd. Trzeba uważać, co robimy w internecie, ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
4: Za naruszenie ciszy grożą grzywny, ich wysokość ustala sąd. Za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Cisza wyborcza potrwa do jutra, do 21, czyli do zakończenia głosowania. Wtedy poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Będziemy je dla was relacjonować na antenie Radia Z na żywo, prosto ze sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Krakowa. Bądźcie z nami. Po serii ataków w szkołach resort edukacji i kuratoria wydają rekomendacje dla szkół dotyczące bezpieczeństwa. Wśród propozycji są m.in. zabezpieczenie wszystkich wejść i dostępów do szkół i przedszkoli, sprawdzanie zasad zasad wstępu i identyfikacji osób chcących wejść do placówek oraz przegląd sposobów komunikacji z odpowiednimi służbami na wypadek zagrożenia, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
20: Poprosiłam o natychmiastowe reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały, na wypowiedzi uczniów typu, że zrobią coś złego, izolowanie, fascynację przemocą w sieci, na groźby, zapowiedzi niebezpieczne, uporczywe nękanie, eskalację konfliktów.
3: Wśród zaleceń jest też stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, które chcą zgłaszać niebezpieczne zachowania, żeby później nie były narażone na hejt z powodu donoszenia. A w całym kraju wczoraj policjanci sprawdzili 35 tysięcy szkół i zatrzymali blisko 60 osób, które mogły stanowić zagrożenie. Szef Narodowego Banku Polskiego o włos od potężnych kłopotów. Na horyzoncie coraz bardziej realny Trybunał Stanu. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła pracę i na bazie zarzutów, m.in. o naruszenie zasady apolityczności, wnioskuje do Sejmu o głosowanie za odpowiedzialnością dla Adama Glapińskiego. Więcej o tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
21: Ponad 2 lata pracy, ponad 60 przesłuchanych świadków i obszerne sprawozdanie z jednoznacznym wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Powodem 8 poważnych zarzutów, które w toku sejmowego postępowania zostały podtrzymane, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
22: Mamy konkretny materiał dowodowy, mamy konkretne uzasadnienia. Teraz zdecyduje Wysoka Izba.
21: Adam Glapiński, co podkreślają członkowie komisji, mimo wielokrotnie wysłanych zaproszeń, ani razu na posiedzenie nie przyszedł.
3: Zgodnie z procedurą posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Prezydent USA oburzony tym, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Donald Trump kilka razy potępił wczoraj Norwegię i urzędujący tam komitet. Podczas wiecu wyborczego w Syrakus w stanie Nowy Jork mówił, że Nobel mu się należy, bo zakończył 8 wojen, a zakończenie wojny z Iranem i w Ukrainie idzie sprawnie. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwko demokracji i są wrogami cywilizacji, grzmiał Trump i dodał: nie zapomnimy, Norwegio. Tegoroczną laureatką Nagrody Nobla została południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Jest weekend, może i pochmurny, może i deszczowy, no ale dzieci są w domu, mamy je na oku i jest spokój. Na dalszy plan schodzi to, że popsuła się pogoda. No takie 19 stopni jeszcze możliwe dzisiaj na Podkarpaciu, ale na Suwalszczyźnie maks 11 stopni. Dużo chmur, sporo deszczu i wiatr.
1: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: A kiedy taka pochmurna pogoda, to i to będzie okień sobotnie schodzi na dalszy plan. No nie. 4 minuty po 9.

0: śpiewam to, jak tylko usłyszę w samochodzie, lecę do gwiazd. Dobrze, że nikt inny oprócz mnie tego nie musi słyszeć. W Stanach, w Radiu Z to jest muzyka numer jeden. Największe przeboje, gwiazdy, ponadczasowe hity. Zapnijcie pasy, zróbcie głośniej, bo to, z czym przychodzi do nas dzisiaj kolega Piotrek, to jest sztos nad sztosy.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Don't Cry. To chyba najbardziej emocjonalna ballada Guns N' Roses. Jak już to wspólnie ustaliliśmy, piosenki są głównie o, tak, miłości albo o bolesnych rozstaniach. To czym waszym zdaniem jest Don't Cry? Jak myślicie? Macie absolutną rację. O rozstaniu. Niby klasyk, a jednak nie. Pewnie nie wiecie, ale ta historia jest pogmatwana. Była w niej jedna dziewczyna i dwóch chłopaków. Do tego członków tego samego zespołu. Tak, właśnie tego, Guns N' Roses. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że na zmianę z tą dziewczyną spotykali się Izzy Stradlin, jeden ze współzałożycieli kapeli, i Axl Rose. Ale to wokalista jako ostatni usłyszał od niej na pożegnanie Don't Cry, czyli nie płacz. Te słowa stały się później tytułem tej jednej z najsłynniejszych rockowych ballad.
0: Może historia pogmatwana, ale piosenka piękna. Hit storie Kędzierskiego codziennie w Radiu Z po godzinie 14, a dzisiaj w telewizji, tuż przed godziną 18, kolejny odcinek Hitstera w Polsacie. A teraz gramy Guns N' Roses.

0: on to czuje, on to po prostu w sobie ma. Bruno Mars w Radiu Z. Tymczasem włoskie winnice szukają winnych. Za chwilę o najbardziej zuchwałej kradzieży w historii włoskiego winiarstwa. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
0: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
0: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert, pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
8: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
7: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.

0: czy jest?
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Czyta lektor AI.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.

0: o stole szwedzkim na śniadanie. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tu Radio Z. 18 minut do 10. Jakby to powiedział pan Tadzio pod sklepem spożywczym. No, no, 30 tysięcy buteleczek w jedną noc. No, no, no. Poważnie. 30 tysięcy butelek wina zniknęło z włoskiej winnicy w jedną noc. 7 zamaskowanych mężczyzn wywiozło 30 tysięcy butelek wina 2 ciężarówkami. Straty 5 milionów euro i pytanie, kto to zrobił? Ale przynajmniej tym razem to nie jest wina Tuska, ani Nawrockiego. Radio Z i już. To nikt z naszych.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
10: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
11: Pan mi kibicował i dobiegłam.
12: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
13: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
14: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie 2. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pani zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Dużo dobrego!
23: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
22: Za mniej.
24: Cześć, siostrzyczko.
25: Gratulacje.
24: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
25: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
24: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
25: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
24: Obiecuję.
26: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

Oskar Cyms w Radiu Z. Dla kierowców ważne informacje. Utrudnienia na autostradzie A2 w Łódzkiem. Są też kłopoty na S19 między węzłami Jasionka, Sokołów, Małopolski. Szczegóły już za moment w wiadomościach Radia Z o 7. A po

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już we wtorek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kosiołek, który podbija internet.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie największy koncert i impreza taneczna. Roztańczony PGE Narodowy, Maryla Rodowicz, Gypsy Kings, Andrzej Piaseczny, Roxy, Zenon Martyniuk, Skolin, Boys, Young Leosia, Kizo i wielu innych. Oglądaj tylko w Polsacie.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Po reklamie.
10: No i proszę, już prawie 10:00, to czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Słuchamy, prosimy.
11: Trump ogłasza, porozumiałem się z Putinem w sprawie dostaw paliw. Kierowcy, uważajcie na dwójce w Łódzkiem, są utrudnienia. Oskarżenia o przemoc i narkotyki. Michał Kołodziejczak w tarapatach.
10: Dziesiąta.
11: Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosyjskie paliwa mają hurtowo popłynąć do Stanów Zjednoczonych. Moskwa od razu dostarczy na amerykański i światowy rynek 300 tysięcy ton oleju napędowego i kolejne 500 000 ton w listopadzie, ogłosił w mediach społecznościowych prezydent USA. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Dzień dobry.
11: Dlaczego Trump otwiera amerykański rynek na paliwa z Rosji?
12: Bo w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na horrendalne ceny paliw. Od początku roku cena za litr benzyny wzrosła w USA niemal o połowę, a diesla o 2/3. Według Donalda Trumpa główną przyczyną podwyżek nie jest blokada cieśniny Ormus, a trwająca od 4,5 roku wojna w Ukrainie. Według mediów obniżenie cen na amerykańskich stacjach to nie jedyna motywacja Donalda Trumpa. Poluzowaniem sankcji na Rosję chce ukarać Ukrainę za to, że nie spełniła jego próśb i nie przestała atakować rosyjskich rafinerii, pisze portal Axios.
11: Wołodymyr Zełenski nazywa decyzję Trumpa niesprawiedliwą i nieuczciwą. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, tak mówił prezydent Ukrainy w rozmowie z amerykańskimi mediami. Ważne ostrzeżenia dla kierowców. Są poważne utrudnienia na autostradzie A2 w Łódzkiem na węźle Skierniewice. W pobliżu Michałówka zderzyły się 3 samochody i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, ale nieprzejezdny jest pas w kierunku Warszawy. Kłopoty są też na trasie S19 między węzłami Jasionka, Sokołów, Małopolski. W miejscowości Stobierna doszło do wycieku cieczy ropopochodnej. Na miejscu pracują służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Michał Kołodziejczak ma poważne problemy. Ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To po medialnych doniesieniach. Jak podał wczoraj Kanał Zero, były współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Jedna z kobiet miała mieć z nim także relację intymną. Polityk wszystkiemu zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Koalicja Obywatelska oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby, tak napisał na portalu X szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w szkołach Sejm uchwalił ustawę, która pozwala na blokowanie nielegalnych treści w internecie i minister cyfryzacji oczekuje, że prezydent ją podpisze. To przepisy o bezpieczeństwie, tam nie ma nic o cenzurze, tak mówi Krzysztof Gawkowski i pyta, jak ma przekonać głowę państwa.
9: Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Zorganizowałem wysłuchania publiczne ustawy. Nikt nie przyszedł z Pałacu Prezydenckiego. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek?
11: Ustawa trafi teraz do Senatu. Kancelaria prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki będzie przyglądał się pracom Izby. Mimo końca sezonu wakacyjnego Wenecja pęka w szwach. W wielu hotelach nie ma już wolnych miejsc, a za nocleg w centrum trzeba zapłacić nawet 500 euro. Władze rozważają, czy nie podnieść opłaty za jednodniowy wstęp turystów do miasta nawet do 30 euro. Teraz ta opłata wynosi 5-10 euro.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
10: Tak w wielkim skrócie, cześć Norbert.
15: Dzień dobry.
10: W wielkim skrócie to pogoda jest taka, że nawet na rower się nie chce iść.
15: No rzeczywiście, miałem takie wrażenie.
10: Miałeś?
15: Jak już zaczęły mi te krople na czoło spadać.
10: To myślisz sobie, że to już trzeba odpuścić.
15: Jednak widzę się z kocem bardziej.
10: Ale takim wodoodpornym, nie? I wiatroszczelnym, słuchajcie, bo mocno wieje. Co prawda ostrzeżeń nie ma, no ale czapkę z głowy zerwie. No już w zasadzie trzeba zerwać z czapkami,
15: jak
10: z daszkiem.
15: Jak wychodzicie gdzieś, to szaliczek też się przyda.
10: No raczej, ta czapka taka ciut zimowa prawie.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.

Sugar Babes w Radio Z. 13 minut po godzinie 10. Dzień dobry, raz jeszcze witam i zapraszam na dzisiejszy program. No dzisiaj spróbujemy, tak słuchajcie, bez jakichś takich potrygów wielkich, bez sprintu, na spokojnie, tak jak pogoda zresztą nas trochę do tego zmusza. Kto mógł zostać w domu, dlatego plus, warto też zostać z Radiem Z, a kto musiał gdzieś tam wyjść, walczyć w pracy czy gdzieś, no to pamiętajcie też, że jesteśmy z wami. Muzycznie teraz trochę słońca, czyli DJ Gorza i Jason Derulo.

0: The Last Good Night w Radiu Z. To jest muzyka numer jeden, najlepsza także na sobotnie przedpołudnia. Czytam, że ponad 2000 owiec przejdzie dzisiaj przez Szczawnicę. Jeśli o tym słyszeliście, także warto zostać, bo opowiem wam o kilku historiach, których ciężko będzie przeżdżać dzisiaj w internecie. To za chwilę w Radiu Z. Wcześniej Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Media Expert.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1. Kia.

0: The Weekend, w Weekend w Radiu Z. I o to właśnie chodzi. 23 minuty do godziny 11. Słuchajcie, dzisiaj Szczawnice, czyli uzdrowisko w Małopolsce, przejmują owce. O 13 ulicami miasta ruszy wielki pochód z kierdlemowiec Bacy Andrzeja Majerskiego. Finał przemarszu zaplanowano przy przystani na Piaskach. W kolumnie oprócz owiec pójdą też juchasi, górale, muzycy, banderia konna. I uwaga dla kierowców, między 12.30 a 14.00 przewidziano czasowe zamknięcie drogi dojazdowej do Szczawnicy od ronda w Krościnku nad Dunajcem. Czyli co? Od 13.00 w Szczawnicy pierwszeństwo mają dzisiaj owce.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Czyta lektor AI.

0: Wszyscy znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
17: masz. Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
20: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
23: Tu Radio Z, dochodzi 11:00, w studiu Lucyna Płużyczka, więc czas na wiadomości. Zapraszamy.
24: Kontrole policji po atakach w szkołach, blisko 80 osób zatrzymanych. Cios w gang narkotykowy, wielki przemyt kokainy udaremniony w Portugalii. Mieszkańcy Łodzi skarżą się na budowę tunelu kolei dużych prędkości.
23: Jedenasta.
24: Policjanci skontrolowali blisko 50 tysięcy szkół w całej Polsce i zatrzymali 76 osób. To reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich liczne groźby w internecie dotyczące przeprowadzenia kolejnych ataków. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Do godziny 6 rano policjanci odnotowali ponad 230 różnych zdarzeń. Głównie dotyczyły one wpisów z groźbami na zamkniętych grupach w internecie, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Kierujący groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś w tym jest w posiadaniu maczety, bądź planuje zakup.
2: Osoby, które zostały zatrzymane, tłumaczyły, że zrobiły to dla żartów. Policjanci podkreślają, że cały czas na bieżąco monitorują sieć. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Mimo weekendu funkcjonariusze, podobnie jak wczoraj, patrolują placówki oświatowe. W wielu z nich odbywają się zajęcia dodatkowe lub zjazdy szkół zaocznych. Szef MSWiA zapewnia, że akcja policji potrwa do pełnego uspokojenia sytuacji. Rosja atakuje Ukrainę. Nad ranem pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne w Zaporożu. Zginęło co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci. Ratownicy przeszukują grozowisko w poszukiwaniu ludzi. W związku z rosyjskimi atakami w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wielka akcja Służby Bezpieczeństwa na zachodnim wybrzeżu Portugalii. Funkcjonariusze rozbili międzynarodową grupę przemytników i przejęli 6,5 tony kokainy. Narkotyki próbowano przemycić z morza przez plażę. Zatrzymano w sumie 32 osoby. Mundurowi znaleźli przy nich także broń, w tym karabiny maszynowe. W tym roku portugalskie służby przejęły już rekordową ilość kokainy, blisko 35 ton, czyli o 10 ton więcej niż w zeszłym roku. Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Retkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich domów znalazła się tak zwana komora startowa, z której za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas i dostający się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się także o bezpieczeństwo budynków i tego, czy nie zostaną wysiedleni.
4: To jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas.
6: Stężenie pyłów, smród.
4: I też drżenie, bo budynki drżą.
12: Strach jest po prostu.
4: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
24: Wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Przy placu budowy mają stanąć wysokie ogrodzenia, które mają ograniczyć hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki niej podróż do Warszawy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Wiadomości w Radiu Z wracają już w południe. Zapraszam na nie w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Dzisiaj w najbliższych godzinach najwięcej deszczu ma spaść w pasie od Zielonej Góry przez Leszno, Konin, potem jeszcze szerzej większość Mazowsza i północna część Świętokrzyskiego. Na termometrach od 11 i 12 na północnym wschodzie do maksymalnie 19 stopni na południu naszego kraju.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
23: 4 minuty po 11:00. Czytałem ostatnio, że to jest jedna z najlepszych piosenek do śpiewania w samochodzie. Może sprawdźcie. Tu Radio Z i Modern Talking.

To Train i Drive-By w Radiu Z. 14 minut po godzinie 11. Zwykłe zdjęcie zrobione w kolumbijskiej dżungli pomogło naukowcom odkryć nowy gatunek gigantycznej lilii wodnej. Fotkę zobaczył botanik i zauważył, że roślina nie pasuje do żadnego znanego gatunku. Późniejsze badania to potwierdziły. Słuchajcie, liście są tak wielkie, że całe skupiska podobno można zobaczyć nawet na zdjęciach satelitarnych. Więc, jeżeli następnym razem będziecie robić zdjęcie swojego kwiatka na parapecie, nie lekceważcie go. Może właśnie odkrywacie jakiś nowy gatunek?

0: Bo jesteś ty.
1: Krzysztof Krawczyk w Radiu Z, 20 minut po 11. Słuchajcie, matcha, ten taki tradycyjny japoński napój, herbata w sumie, w takich formie drobno sproszkowanej liści zielonej herbaty, jest w Polsce popularny. Doczekaliśmy się naszej własnej polskiej odmiany, o której za chwilę wam w Radiu Z opowiem. Wcześniej u nas Swedish House Mafia.
2: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
12: A wiesz dlaczego?
11: No właśnie nie.
12: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: To brzmi jak przemyślany wybór.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99.

i Lost on You w Radio Z. 25 minut do godziny 12, a już teraz nowość. Stoi za nią człowiek, który niedawno był w naszym studiu i chwalił się nową płytą. Krótkie historie miłości. Trochę ponad tydzień temu miała premierę, a to utwór z tej płyty. Nie umiem kochać, Wiktor Waligura. Znowu trafia.

0: A teraz jeśli jedziecie autem, popatrzcie przez szybę. Jeśli pada deszcz, to przez chwilę możecie pomyśleć, że występujecie w teledysku. Wiktor Waligura to nowość. Tymczasem Japonia ma mecz, a Podlasie stwierdziło: "Potrzymaj mi kubek". Powstała polska odpowiedź na popularny zielony napój. Mamy tak: liście poziomki, pokrzywe, zielony owiec i różeniec górski. Wszystko zmielone na zielony proszek i przygotowywane podobnie jak klasyczna matcha, czyli mniej Tokio, a więcej żubra. Radio Z
1: i już. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
8: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
11: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
12: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
16: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
23: Poznań, płatność zakończona.
24: Kraków, ruszamy dalej.
25: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
26: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
27: Po reklamie.
28: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut zostało do godziny 12. Tu Radio Z. Za chwilę wiadomości, a w nich o kibicach Cristiano Ronaldo, którzy pokazali, po czyjej są stronie, a sam zainteresowany odpowiedział im najlepiej, jak potrafi. Co takiego się wydarzyło, powiemy wam w wiadomościach Radio Z o 12.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
19: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mamo, źle się czuję.
21: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, za chwilę 12, więc w studiu Darek Klimczak. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
23: Wypadek autobusu z polskimi turystami w Turcji, są ranni. Ostra reakcja Ukrainy na amerykańsko-rosyjskie porozumienie w sprawie ropy. Dzień coraz krótszy, warunki coraz gorsze. Wyprawa w Tatry dzisiaj tylko dla bardzo doświadczonych.
0: 12.
23: 9 Polaków jest rannych w wypadku w Turcji. Niedaleko Izmiru autobus wiozący z lotniska polskich turystów zderzył się z minibusem. Siła uderzenia była tak mocna, że oba auta wyleciały z drogi. Ranni Polacy trafili do szpitala. W tym zdarzeniu, do którego doszło wczoraj wieczorem, zginęły dwie osoby z tureckiego minibusa. Mimo soboty i wolnego dnia w szkołach policjanci cały czas przeczesują internet w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń. Do tej pory znaleźli ponad 230 podejrzanych zachowań. Zatrzymali 76 osób. Ich działania to, jak wiecie z Radia Z, efekt wydarzeń w szkołach w tym tygodniu. 15-latek, który we wsi Leszczydł Nowiny na Mazowszu zabił woźną, ranił dwóch nauczycieli, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. To odpowiednik aresztu tymczasowego dla dorosłych. Co go może czekać i czy może być sądzony jako osoba dorosła, powie teraz reporter Radia Z Michał Dzienyński.
1: Sąd da ubiegłym psychiatrom 2 miesiące na sporządzenie opinii. Będzie kluczowa w dalszym postępowaniu, mówił sędzia Michał Pińkowski.
2: Powinni wypowiedzieć się co do tego, czy stopień rozwoju i warunki osobiste uzasadniają to, że może on być sądzony tak jak osoba dorosła.
1: 15-latek przyznał się do winy. Jeśli sąd uzna, że nie może być sądzony jak osoba dorosła, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia, a potem wyjdzie na wolność. Wyszków Michał Dzieński, Radio Z.
23: W sprawie środowego ataku w szkole w Ostrołęce sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 19-letniego napastnika. Jakubowi Z grozi dożywocie. Usłysza już zarzuty usiłowania zabójstwa. Zgoda na eksport paliwa z Rosji to prezent urodzinowy Trumpa dla Putina. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje porozumienie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak mówimy w wiadomościach, Donald Trump zapowiedział, że rosyjski olej napędowy popłynie do USA i na światowe rynki w hurtowych ilościach. W tym miesiącu będzie to 300 tysięcy ton, w następnym 500 000. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Zgadza się.
23: Janku, jakie konsekwencje dla wojny w Ukrainie może mieć porozumienie Trumpa z Putinem?
0: Według prezydenta Ukrainy katastrofalne. Wołodymyr Zełenski uważa decyzję Trumpa o poluzowaniu sankcji na Rosję za nieuczciwą i podjętą ponad głowami sojuszników. Ameryka daje Rosji możliwość eksportu diesla za miliony, miliardy. Te pieniądze będą użyte na wojnie przeciwko ludziom, przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim.
3: Proti Ukrainy, proti wszystkich nas.
0: Według portalu Axios Donald Trump zgodził się na import paliwa z Rosji, żeby ukarać Ukrainę, która pomimo wielu jego próśb nie wstrzymała ataków na rosyjskie rafinerie.
23: Prezydent USA twierdzi też, że dzięki importowi ropy z Rosji ceny paliw na świecie zaczną spadać. Jeśli ktoś myśli dzisiaj o wyprawie w Wysokie Tatry, niech lepiej zostanie w domu. Warunki do spacerów są bardzo trudne, leży zmrożony śnieg, jest ślisko, do tego mocno wieje, jest więc również zimno. Jeśli jednak ktoś wybiera się w Wysokie Tatry, powinien wziąć ze sobą raki, czekan i kask dobrze, żeby miał także doświadczenie w turystyce zimowej. Kibice klubu, w którym występuje Cristiano Ronaldo, murem za swoim zawodnikiem w sporze z reprezentacją Portugalii. Na dzisiejszy mecz ligowy przynieśli transparenty z poparciem dla 41-letniego gwiazdora. On odwdzięczył się bramką.
4: Ronaldo's on the end of it. Cristiano Ronaldo back doing what he loves to do. Score goals.
23: Ronaldo powrócił do tego, co kocha, strzelania bramek, mówił komentator. To już 980 trafienie w karierze Ronaldo.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na ten moment najchłodniej w Suwałkach 10 stopni, a najcieplej w Krakowie ponad 18. Dzisiaj w ciągu dnia te temperatury no mniej więcej do 19, jeśli chodzi o Kraków. I tutaj dzisiaj ma być najcieplej. 18 w Rzeszowie, resztę kraju już z temperaturami tak między 14 a 15. Najchłodniej Białystok i Suwałki 11-12.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: 4 minuty po 12 to jest program Na Luzie. Słuchacie Radia Z. No to co? Czas na Dżemala.

Wakacje z rodzicami. Tak mi się kojarzy ten numer. Morandi Angels tu Radio Z. Każdy z nas ma czasem taką historię, którą po prostu trzeba komuś opowiedzieć. Teraz możecie podzielić się nią także na antenie Radia Z. W swoim najnowszym programie musiałem wam to powiedzieć. Nasz kolega Maciek Musiał opowiada o dobrych wiadomościach z Polski, ze świata, ale przede wszystkim czeka na wasze historie. Pozytywne, zabawne, wzruszające, takie, które wywołują uśmiech i poprawiają dzień. Słuchajcie koniecznie od poniedziałku do piątku o 11:20. Jeśli macie historię, którą chcecie się podzielić, to dzwońcie pod numer 321-321-321. Piszcie na radiowego WhatsAppa albo na adres musialem@radioz.pl. musialem@radioz.pl. Wszystkie odcinki znajdziecie też w playerze Radio Z. Teraz Temper City.

0: To jest Szer w Radiu Z, ona śpiewała wszystkich tych, którzy siup-siup pod kocyk teraz, 21 minut po 12. Jeżeli, tak jak ja, wy macie dosyć wysokich cen, drogich kosztów utrzymania, życia w mieście, no to zostańcie z Radiem Z, powiem wam, jakie jest najtańsze miasto do życia w Polsce. To już za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
25: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
26: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
25: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
26: A gładzie i farby?
25: Wiadomo!
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
28: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
0: po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: hasło na dziś, czyli relax. Mika w Radiu Z. 21 minut do godziny 13. Gdzie w Polsce żyje się najtaniej? W najnowszym rankingu porównano codzienne koszty życia w 66 polskich miastach. Różnica między najtańszym a najdroższym miejscem w zestawieniu sięga aż 35%. To sporo. Na podium znalazły się m.in. Grudziądz i Toruń, a w pierwszej dziesiątce m.in. Łódź, Białystok i Kielce, a numerem jeden zostały Suwałki. Tam wydatki są średnio około 13% niższe od krajowej średniej, czyli w Suwałkach nie tylko zimno trzyma, ceny też.
1: Reklama. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut do 13 to Kaira w Radio Z. Czasem ktoś tu ma dzisiaj urodziny i to całkiem okrągłe. Będą tańce, pokazy, spacer po pięknych willach i coś specjalnego po zmroku. Kto świętuje i co dokładnie przygotowano, powiemy wam w wiadomościach o 13.
1: Reklama.
2: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
7: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
6: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
6: Aflofarm.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
21: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z. Za oknem deszcza, w studiu Darek Klimczak. Czas na wiadomość.
22: Kolejna tragiczna noc w Ukrainie. Tak, Moskwa dziękuje Trumpowi za paliwa, komentuje Zełenski. Przemoc, agresja, narkotyki. Coraz więcej zarzutów dla Michała Kołodziejczaka. Dużo dzieje się dzisiaj w Sopocie. Miasto świętuje urodziny i zaprasza wszystkich.
0: Trzynasta.
22: 12 osób, w tym troje dzieci, zabili Rosjanie w dzisiejszych atakach na Ukrainę. Pociski spadły na bloki w Zaporożu. To miasto leży kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu. Ostrzelany został także Lwów. Po raz pierwszy Rosjanie zaatakowali to miasto dronem o napędzie odrzutowym. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. W sumie ostatniej nocy Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 160 dronów. Większość z nich została strącona. Prezydent Ukrainy, komentując te ostrzały, powiedział, że Rosja w ten sposób dziękuje za decyzję USA o zniesieniu sankcji na paliwo. Politycy jednym głosem o aferze posła Michała Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Dwie były współpracownice w Kanale Zero oskarżają go o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła również taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z nich. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, poseł został już zawieszony w klubie, ale na tym może się nie skończyć.
1: Tak jest. Władze klubu Koalicji Obywatelskiej wezwały Michała Kołodziejczaka do pilnych wyjaśnień. Sprawdzana będzie też autentyczność nagrania, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
1: Wtedy na zawieszeniu w klubie nie może się skończyć, komentuje doradca prezydenta Alvin Kajadura.
19: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
1: Niewykluczone, że sprawa trafi też do Sejmowej Komisji Etyki.
22: Michał Kołodziejczak zarzuty byłych współpracownic nazywa pomówieniami, całej sprawy szerzej nie komentuje. Mamy śmiertelny wypadek na polskich drogach. W Kamieńsku na drodze z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomska zderzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba zginęła. Przez miasteczko nie ma przejazdu. Objazd możliwy na przykład autostradą. W takich sytuacjach pamiętajcie o telefonie do nas.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Są zarzuty dla policjanta, który w czasie służby miał znęcać się nad sarną. To historia z maja tego roku. Policjant z Międzyrzeca Podlaskiego zamiast dobić potrącone przez ciężarówkę zwierzę, znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym w relacji reportera Radia Z Mateusza Kasiaka.
24: Były już funkcjonariusz miał zabić zwierzę w sposób niehumanitarny. Jak tłumaczy prokuratura, uderzał je pałką służbową po ciele i podciął gardło. Następnie pozostawił konającą sarnę, by zdechła. Według prawa uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Gdy konieczne jest natychmiastowe działanie, powinien być przy tym lekarz weterynarii. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Rafał M. nie przyznaje się do winy, z policji został już usunięty. Za 2 godziny rusza główna część obchodów 125-lecia Sopotu. Miasto świętuje dzisiaj swoje urodziny. Prawa miejskie dostało 8 października 1901 roku od cesarza Wilhelma II. Dzisiaj o 15 na skwerze kuracyjnym będą pokazy, potańcówka, coś na ząb, a także konkursy z nagrodami. O 19 natomiast spacer szlakiem najciekawszych sopockich willi. A jak zrobi się ciemno, to na Latarni Morskiej będzie można zobaczyć specjalnie przygotowaną urodzinową projekcję.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A w Sopocie aktualnie prawie 15 stopni. W ciągu dnia ma być maksymalnie w okolicach 16 i do tego przelotne opady deszczu, które pojawią się po południu. Po południu też najwięcej opadów na Dolnym Śląsku, Legnica, Wrocław, następnie Opole, potem opady pojawią się w Łódzkiem, na Mazowszu, a od 16 popada też na Lubelszczyźnie.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Swoją drogą to trzeba mieć odwagę, żeby nazwać się Mr. Big. I oczywiście żadnych kompleksów. 13 minut po 13, tu Radio Z, a wy wyobraźcie sobie setki Spider-Manów w jednym miejscu. Na Comic-Conie w Nowym Jorku fajni przyszli przebrani za człowieka pająka i mieli jeden cel – pobić rekord Guinnessa w liczbie Spider-Manów zgromadzonych jednocześnie. Czyli tak, mamy klasycznie czerwono-niebieskie kostiumy, czarne wersje, maski i całe rodziny przebrane za bohaterów Marvela. I wszystko wyglądało jak pewniak. Ale zabrakło kilku osób. Obecny wynik do pobicia to 685 Spider-Manów. Czyli widzicie, nawet przy setkach Spider-Manów czasem brakuje jeszcze jednej

0: DJ Bobo w Radiu Z na 23 minuty po 13. Słuchajcie, jesienny wieczór, kocyk i filmowy klasyk. Jeśli taki plan chodzi wam po głowie, lepiej nie odkładajcie go na później, bo jutro z popularnej platformy streamingowej znika ważna część wielkiej filmowej sagi. O jaki film chodzi? W zasadzie... Radio Z i już. O którą część? O tym za chwilę w Radiu Z. Wcześniej Lady Punk.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
13: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
9: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
18: Doradczyni klienta.
17: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
19: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest właśnie muzyka numer 1 w Radiu Z. Jay-Z i Alicia Keys, 20 minut do 14. A jeśli planowaliście jesienny maraton Władcy Pierścieni, no to słuchajcie, dzisiaj ostatni moment, bo jutro z polskiej części platformy streamingowej znikną wszystkie trzy części trylogii, czyli mamy Drużynę Pierścienia, Dwie Wieże i Powrót Króla. No a ponieważ te wersje filmów razem mają prawie 9 godzin, to jeśli chcecie zdążyć, to już trzeba zacząć szykować prowiant.
1: Reklama. Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.

Sezon na grzyby trwa, dlatego grzybiarze, zanim ruszycie do lasu, możecie najpierw poćwiczyć rozpoznawanie okazów bez ryzyka. W stolicy rusza wystawa, która ma pomóc uniknąć groźnej pomyłki. Jak się na nią dostać? Powiemy wam w wiadomościach o 14:00. Teraz Elton John.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę, spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już we wtorek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek, który podbija internet.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
13: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
22: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
23: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
22: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
23: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
22: Swanson?
23: Mądra suplementacja już od 57 lat.
22: Przekonuje mnie to.
24: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, za chwilę 14, a to oznacza, że czas na wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
25: Na Podhalu pościg za czarnym Land Roverem, są rozbite auta i uszkodzone stacje. W poniedziałek w szkołach znów będą patrole policji i straży miejskiej. Sanepid zaprasza wszystkich na lekcje rozpoznawania trujących grzybów.
2: Czternasta.
25: Jedna osoba potrącona, dwie zdemolowane stacje benzynowe, kilka uszkodzonych samochodów, jeden zniszczony motocykl, do tego obity policyjny radiowóz i własne auto rozbite o płot. Taki jest bilans dzisiejszych poczynań kobiety kierującej Land Roverem na Podhalu. Wszystko zaczęło się w Nowym Targu, potem przeniosło się do Białki Tatrzańskiej, a skończyło koło Czarnego Dunajca, gdzie po pościgu policji udało się kobietę zatrzymać. Informacje o tym rajdzie zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
0: Kobieta została zatrzymana w miejscowości Podczerwone po pościgu, w którym uszkodzony został policyjny radiowóz, a uciekająca wjechała w ogrodzenie jednej z posesji. Nikt nie został ranny. Kilka godzin wcześniej kobieta doprowadziła do szeregu zniszczeń, mówi Łukasz Burek z nowotarskiej policji.
1: Wsiada do swojego samochodu, uderzyła w drzwi wejściowe do stacji benzynowej, jak również cztery samochody zaparkowane na tej stacji benzynowej. W Białce Tatrzańskiej na stacji benzynowej doszło również do uszkodzenia mienia, jak i też potrącenia osoby pieszej.
0: Do pierwszych uszkodzeń doszło godzinę po tym, jak policjanci upomnieli kobietę na stacji benzynowej, żeby nie śmieci. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: Policjanci cały czas ustalają okoliczności wszystkich zdarzeń. Prowadzącą auto 59-latkę z województwa mazowieckiego jeszcze dzisiaj czeka przesłuchanie. Bójka dwóch uczniów w Olsztynie. Doszło do niej na terenie szkoły przy ulicy Metalowej. Pobili się dwaj chłopcy w wieku 17-19 lat. Jeden z nich miał ze sobą coś, co przypominało maczetę. Na szczęście nie została ona użyta. Nikt w tej bójce nie został ranny. Trwa wyjaśnianie, co ją spowodowało. A w związku z ostatnimi atakami szkoły w całej Polsce starają się zapewnić swoim uczniom bezpieczeństwo. W Lublinie będzie wokół nich więcej patroli Straży Miejskiej i Policji, mówi komendant Miejskiej Policji Adam Beczek.
4: Stacjonarnie są strażnicy miejscy, w części są policjanci. W zależności od potrzeby jest czasami 2-3 godziny są ci policjanci. Kiedy jest największe wytężenie uczniów wchodzących i wychodzących ze szkoły?
25: Policja zapowiada, że szkoły patrolowane będą tak długo, jak będzie to konieczne. W poniedziałek na pewno patrole policji wrócą po weekendzie do szkół, poinformowała dzisiaj Iwona Kijowska z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Do tej pory w związku z aktami przemocy na terenie szkół policjanci zatrzymali 76 osób. Sezon na grzybobranie w pełni. Wybierając się do lasu należy pamiętać nie tylko o dobrych butach, koszyku i nożyku, ale także o rozsądku i zbierać tylko te grzyby, które wiemy, że są jadalne. Jeśli chcemy się podszkolić, Sanepid w Warszawie przygotował specjalną wystawę Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Do odwiedzin zachęca Katarzyna Dziurna.
5: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy. Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, które dostosowane są do wieku uczestników. Nasi klasyfikatorzy rozmawiają na nich z odwiedzającymi o zasadach bezpiecznego grzybobrania oraz o tym, jak unikać niebezpiecznych pomyłek.
25: Na wystawę mogą przyjść zarówno uczniowie szkół, jak i każdy chętny. Wcześniej trzeba się tylko zapisać przez stronę Sanepidu.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
26: W najbliższych godzinach opady deszczu na Dolnym Śląsku, później Opole, do tego okolice Częstochowe, Piotrkowa, Trybunalskiego, a także najmocniej popadać ma we wschodniej części naszego kraju, Siedlce, tutaj w okolicach Białegostoku mocno popada, przelotnie też na północy. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
26: A my już gramy 4 minuty po 14:00 i specjalnie dla Was, Sandra.

0: Sean Baker, Give w Radiu Z. 14 minut po 14, tymczasem największe muzyczne przeboje. Znane gwiazdy i sporo dobrej zabawy. To wszystko w Hitsterze, którego prowadzącym jest nasz radiowy kolega Piotrek Kędzierski. Tudzież Kędzior. W Polsacie sprawdza, czy gwiazdy potrafią odgadnąć, z jakich lat pochodzą największe hity, a na naszej antenie zdradza historie, które się za nimi kryją.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Początek to jeden z najważniejszych utworów w historii męskiego grania. Przez wielu słuchaczy uznawany nawet za najlepszy hymn całego projektu, piosenka połączyła trzy wyjątkowe głosy polskiej muzyki. Kolegę Dawida Podsiadło, pana Korteza i Krzyśka Zalewskiego. Kto by pomyślał, że oni we trzech zgrają się tak dobrze i stworzą jeden z największych przebojów ostatnich lat? Co ciekawe, tylko jeden z nich miał już doświadczenie w roli wykonawcy hymnu męskiego grania.
0: No to co innego miałem wam zagrać teraz. Historię Kędzierskiego w Radiu Z od poniedziałku do piątku codziennie po 14, a już przed 18 kolejny odcinek Hitstera w Polsacie.

0: go.
1: Jeszcze raz poprosimy, jeśli można.
0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: No, uwielbiam ten numer. Tu Radio Z, ale słuchajcie, czytam, że pod łodzią hodują coś, co wygląda bardziej jak biały pompon niż obiad, a jednak mimo to trafia na patelnię i podobno potrafi smakować jak kurczak albo owoce morza. Co to za dziwny grzyb? O tym opowiem wam już za chwilę w Radio Z. Wcześniej między innymi Roxy i Faust, czyli Na szeroką wodę. Radio
2: Z. Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
17: Panie Pascalu,
14: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
19: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
18: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

Take That i Michael Patrick Kelly, to jest Radio Z. No, pora można powiedzieć już mocno poobiadowa, no, ale czytam, że kurczak, owoce morza albo grzyb. Pod łodzią hodują coś, co potrafi zmylić i wyglądem, i smakiem. To jest soplówka jeżowata, nazywana też, uwaga, lwią grzywą. Wygląda jak taki biały, kudłaty pompon, a jak to usmażymy, to jej smak wielu osobom przypomina kurczaka albo owoce morza. Podobno coraz częściej to trafia na lokalne targi i do kuchni, ale wychodzę z założenia, że jak coś przypomina kurczaka albo owoce morza, to może nie smakować do końca dobrze. Ale kto wie, może kiedyś spróbuję.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
9: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z. W studiu widzę Darka Klimczaka.
14: Jestem.
13: Zapraszamy na wiadomości.
14: Kolejny atak w szkole, tym razem w Warszawie. Od tego zaczniemy wiadomości. Niemal wszyscy Polacy ranni w wypadku w Turcji wyszli już ze szpitala. Podawajcie swoim klientom kranówkę. Poznańskie wodociągi próbują przekonać do tego restauracje i kawiarnie.
13: 15.
14: Trzy osoby ranne po ataku w szkole dla dorosłych w Warszawie. Dzisiaj wczesnym popołudniem 21-letnia kobieta w szkole przy ulicy Mińskiej zaatakowała nożem 17-latkę. Potem raniła jeszcze dwie inne kobiety. Pierwsza z tych zaatakowanych osób trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Pozostałe dwie kobiety nie wymagały hospitalizacji. Policjanci pojawili się w szkole w ciągu 4 minut od otrzymania zgłoszenia. Napastniczka została zatrzymana. Na tę chwilę wiadomo, że uczy się w tej szkole. Kobiety, które zaatakowała, były tam, bo składa papiery. Ze wstępnych ustaleń wynika również, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Trwa wyjaśnienie, dlaczego w ogóle doszło do ataku. Większość Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru w Turcji opuściła już szpital. Z 9 rannych osób została w nim jedna ze złamaną nogą. Jak mówiliśmy w wiadomościach, do zderzenia autobusu z innym autem doszło wczoraj w okolicach Izmiru. W studiu dziennikarz Radia Z Rafał Piech. Dzień dobry, Rafale.
15: Dzień dobry.
14: Jak to wszystko wyglądało?
15: Autokar z polskimi turystami jechał z lotniska w Izmirze do Aydin. W pewnym momencie uderzył w niego turecki minibus, który włączał się do ruchu. W wypadku zginęły 2 osoby, mówi rzecznik polskiego MSZ Maciej Wabiur.
16: I prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe 2 osoby poniosły śmierć.
15: Polacy odnieśli lekkie obrażenia, są pod opieką biura podróży i konsulatu.
14: Dokładne okoliczności tego wypadku cały czas wyjaśnia turecka prokuratura. Prawie 150 tysięcy osób jest ściganych w Niemczech nakazami aresztowania. Jest wśród nich wielu Polaków. Dane podane przez tygodnik Welt am Sonntag przejrzał nasz korespondent Wojciech Hernes.
17: Aż 90% poszukiwanych w Niemczech nakazami aresztowania osób stanowią cudzoziemcy. W tym niechlubnym rankingu przewodzą obywatele Rumunii. Za nimi plasują się z prawie 13 tysiącami osób Polacy. W dalszej kolejności są obywatele Gruzji, Turcji i Bułgarii. Prawie połowa aktywnych, niezrealizowanych nakazów aresztowania dotyczy kar pozbawienia wolności orzeczonych w Niemczech za niezapłacone grzywny i mandaty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
14: Według samej policji główną przyczyną takiej sytuacji są jej problemy kadrowe. Skutecznych poszukiwań nie można prowadzić, bo nie ma funkcjonariuszy. Poznański Polskie Wodociągi zachęcają restauracje i kawiarnie do podawania kranówki. Zapewniają, że woda z kranu jest nie tylko zdatna do picia, ale jest też bardzo dobrej jakości. Próbował jej nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
12: O jakości poznańskiej kranówki świadczą dziesiątki tysięcy badań rocznie, zapewnia spółka Aquanet, zachęcając lokale do podawania jej klientom.
18: Moim zdaniem to jest dobry pomysł.
19: Idzie pani do restauracji, zamawia pani kranówkę. Tak powinno być?
18: Nie miałabym problemu z tym. Dobrze by było.
12: Powiedziały mi zapytane przeze mnie poznanianki. Wiele lokali w mieście już od lat serwuje darmową kranówkę.
19: Mamy od 10 lat, bo to rozdajemy gościom zawsze do wina, do jedzenia, do całości. My nie praktykujemy dokładania tego do krochunku i raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
12: Mówił właściciel restauracji Rafał Orłowicz. Mapę lokali, które promują picie kranówki znajdziemy na stronie poznańskakranówka.pl. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
14: W tym roku pojawił się projekt ustawy, która zmuszałaby lokale gastronomiczne do podawania darmowej kranówki. Sprawa jednak upadła po głośnym sprzeciwie restauratorów z całego kraju.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: No i tak to jest właśnie z tymi prognozami. Dzisiaj na południu miało być maksymalnie 19, a tutaj widzę ponad 20 w Nowym Sączu czy Tarnowie, co oczywiście cieszy, zwłaszcza jak zestawimy to z 11 stopniami na przykład w Suwałkach. W nocy dzisiaj od 7 właśnie do 11 z opadami deszczu w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. W studiu Tomek Kasprzyk, dzień dobry.
20: Doskonale o tym wiesz, że nie ma takiej pogody, która by mogła zepsuć taniec, więc teraz prawda, wytańcz się za nas na Narodowym, a ja tu się całą resztą zajmę.
13: Okej.
11: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.

Pięknie Lenny Kravitz wprowadził nas do dzisiejszego czasu wolnego na antenie Radia Z. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, jak zawsze w sobotę zapraszam do godziny 20. Fly away. Podejrzewam, że dziś nie jedna i nie jeden odleci, będąc na Narodowym, bo Narodowy dzisiaj roztańczony. To jest, przypomnę, 10. edycja roztańczonego Narodowego, jubileuszowa. Wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się na spektakularnej scenie 360 stopni, otoczonej przez, myślę, że blisko 50 tysięcy widzów. I pojawią się i Andrzej Piaseczny, i Golec Orkiestra, i Maryla Rodowicz, i Cleo, ale będą także gwiazdy. Jakie gwiazdy? Zostańcie z Radiem Z. O wszystkim was poinformujemy, bo być może nie wszyscy wybierają się na Narodowe, a jeżeli nie wybieracie się, to uważajcie, bo dzisiaj jest dzień

gier planszowych, więc doskonała okazja, by wyciągnąć z szafy dawno nieotwierane pudełka, zwołać znajomych, spędzić kilka godzin na wspólnej rywalizacji albo budowaniu relacji, albo budowaniu strategii, no i przede wszystkim kłótniach o zasady instrukcji. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam.

0: tylko idealne nagranie do samochodu, idealne nagranie pod nogę, ale myślę, że także idealne nagranie na parkiet. Michael Cimbello, Maniak w Radiu Z. Niby taki poprokowy utwór, ale myślę, że do tańca się nadaje. A już dziś wieczorem PGE Narodowy zamieni się w największy parkiet taneczny w Polsce. Przed nami jubileuszowa, 10. edycja roztańczonego PGE Narodowego. Fani już zbierają się na miejscu, a na miejscu też oczywiście w imprezowym nastroju, no bo jakże może być inaczej, jest Magda Barczyk.
1: Ha, no oczywiście, że w nastroju imprezowym. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam gorąco sprzed Stadionu Narodowego w Warszawie. No tak, pierwsi fani już tutaj są przed bramami. Ja tylko przypomnę, że to oficjalne otwarcie o godzinie 17:30, więc ci, którzy już tutaj zajęli miejsce, rozumiem, że no liczą na to, że uda im się zająć jakieś miejsce tuż przed sceną, która będzie ustawiona po środku dzisiaj Stadionu Narodowego, czyli to będzie taka scena 360 stopni. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. A jeśli chodzi w ogóle o dziś sam koncert, no to przypominam, że on rusza o godzinie 18, a ta część telewizyjna, którą będziecie Państwo mogli śledzić również w swoich telewizorach, kilka minut przed godziną 20. Ja tymczasem, drodzy Państwo, wchodzę właśnie na PGE Narodowy, ruszam na backstage i tam, mam nadzieję, za moment pogadamy z artystami, którzy dziś pojawią się na roztańczonym Narodowym.
0: Magda Barczyk prosto ze Stadionu Narodowego, część telewizyjna swoje, ale część radiowa swoje, bo oczywiście my będziemy dla Was na bieżąco relacjonować wszystko, co dzieje się na PGE Narodowym, więc bądźcie blisko Radia Z.
2: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No
5: do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
0: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
21: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
22: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
26: masz. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
27: Po reklamie.
28: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ależ pięknie wspomnienia wróciły. Maybe Brainstorm w Radiu Z. Tymczasem, nie wiem, czy słyszeliście, ale najpopularniejsze hasło internetowe świata wcale nie brzmi bezpieczeństwo, tylko uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serio, według corocznych raportów cyberbezpieczeństwa miliony ludzi na całym świecie wciąż zabezpieczają w ten sposób swoje konta bankowe, skrzynki e-mail, dostęp do komputerów. No ale co ciekawe, drugie miejsce, zaszczytne zresztą, zajmuje słowo password. Mm-hmm. No i tu muszę przyznać, że absolutnie rozumiem tych ludzi. Sam zresztą ustawiam w domowym Wi-Fi trudne hasła ze znakami specjalnymi. No a potem spędzam 2 godziny na czworakach pod szafką, próbując je odczytać z naklejki z routera.
1: Reklama. Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
10: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
11: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
12: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
13: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
14: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
13: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
13: Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. Po reklamie.

0: Przyznać muszę, że pięknie wpisuje się w muzyczny czas wolny w Radiu Z. Nowość na antenie Radia Z. Poza tobą nic. Liwka, a za moment wiadomości. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już we wtorek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek, który podbija internet.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Reklama.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
11: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
14: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
15: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
16: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
23: Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie największy koncert i impreza taneczna. Roztańczony PGE Narodowy, Maryla Rodowicz, Gypsy Kings, Andrzej Piaseczny, Roxy, Zenon Martyniuk, Skolin, Voice, Young Leosia, Kizo i wielu innych. Oglądaj tylko w Polsacie.
24: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
5: Sobota, 10 dzień października. W studiu Radia Z jest już Darek Klimczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
6: Atak nożowniczki w szkole w Warszawie. Ranne są 3 osoby. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału. Zełenski ostro o rosyjsko-amerykańskim porozumieniu. Wracają piłkarskie rozgrywki ligowe. Dzisiaj mamy szansę zobaczyć w akcji reprezentantów Polski.
5: 16.
6: Mamy kolejny atak nożem na terenie szkoły. Na warszawskiej Pradze 21-latka zaatakowała dzisiaj 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Z ulicy Mińskiej w Warszawie wrócił reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Tak jest.
6: Janku, powiedz, czego udało ci się dowiedzieć?
7: Teren jest wygrodzony, a przy szkole cały czas pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności ataku. Napastniczka to dorosła uczennica tej szkoły, a zaatakowała 17-latkę, która przyszła do sekretariatu złożyć dokumenty. Według policji obie młode kobiety nie znały się ze sobą. 17-latka z ranami ciętymi trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
8: W tej sytuacji także brały udział inne dwie kobiety, 17 i 24-letnia, które także znajdowały się tutaj w sekretariacie. Były częścią tego, powiedziałbym, ataku, natomiast nie doznały uszczerbku.
7: 21-latka została obezwładniona przez pracownika szkoły i przekazana policji, która dotarła na miejsce 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia.
6: I to trzeci w tym tygodniu atak w szkole na Mazowszu. W środę był w Ostrołęce, w czwartek w szkole podwyżkowym. Tam od ataku nożownika zginęła woźna. Rośnie liczba zabitych po rosyjskim ataku na blok w ukraińskim Zaporożu. Ratownicy wydostali spod gruzów 15 ciał, w tym 3 dzieci. Liczba ta może wzrosnąć, bo akcja ratunkowa na gruzowisku jeszcze trwa. 16 osób jest rannych. Dzisiaj Rosja podziękowała za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego, zrzucając 5 bomb lotniczych na budynki w Zaporożu. Tak ten atak skomentował prezydent Ukrainy. Jak wiecie, wiadomości Radia Z, wczoraj prezydenci USA i Rosji uzgodnili sprzedaż rosyjskiej ropy. Dwaj mieszkańcy Dęblina będą odpowiadać za brutalny atak na policjantów na służbie. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali i grozili funkcjonariuszom śmiercią. Jednego bili po głowie wyrwaną służbową pałką. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia, mówi Radio Z Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Dopuścili się czynnej napaści na policjanta, znieważenia policjantów oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Policjanci doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
6: Mężczyźni nie przyznają się do zarzutów, tłumaczą jednak, że z uwagi na emocjonalny przebieg zdarzenia wszystkiego mogą nie pamiętać. Po długiej dwutygodniowej przerwie na mecze reprezentacji wracają rozgrywki ligowe. Kadrowicze są już w swoich klubach. Kogo dzisiaj możemy zobaczyć na murawie? To sprawdzał dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza.
10: Za niespełna 2 godziny na murawie w Mediolanie powinien zameldować się Piotr Zieliński. Jego Inter podejmie Parmę w 6. kolejce włoskiej Serie A. Broniący tytułu Inter jest drugi, ma tyle samo punktów co pierwsza Roma, gdy w meczu z Bośnią i Hercegowiną zabrakło pauzującego za żółte kartki Roberta Lewandowskiego. Zielu pełnił funkcję kapitana kadry. Lewy po występach w drużynie narodowej dziś po raz drugi może pomóc w zwycięstwie Chicago Fire. Ostatnio w kwadrans zaliczył asystę, teraz przeciwko New York City wróci do wyjściowego składu, bo też jet lag będzie miał już dawno za sobą.
6: W lidze portugalskiej wieczorem szansa na oklaskiwanie tercetu z FC Porto przeciwko Maritimo. Od początku na boisku pojawią się zapewne Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Z ławki być może wejdzie Oskar Pietuszewski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
5: Dziś zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna na ogół 12 do 16, lokalnie w rejonach podgórskich nawet 11. Najcieplej na południowym wschodzie do 20, ale w nocy, uwaga, przelotne opady deszczu, głównie na południu i na wybrzeżu.
11: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
5: Rozpędzamy drugą godzinę czasu wolnego w Radiu Z w sobotę 10 października. Zacznijmy teraz od tego, co najbardziej kiedyś podobało się na Eurowizji. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się ponownie.

George Harrison w Radiu Z. Tymczasem 14 minut po 16. Macie czasem wrażenie, że co sobotnie popołudnie mija dużo szybciej, a w dzieciństwie takie, weźmy, wakacje trwały całą wieczność, no. Ale to jest tylko złudzenie. Naukowcy wyjaśnili, że w zasadzie to nie jest tylko złudzenie, bo wraz z wiekiem nasz mózg wolniej przetwarza obraz. Z biegiem lat obwody neuronowe stają się bardziej złożone, a reakcje wolniejsze. Dociera do nas mniej, nazwijmy to, klatek na sekundę, przez to zegarek wydaje się trochę szybciej pędzić. Więc jeśli ta sobota mija wam zatrważająco szybko, to bez paniki, spokojnie, to po prostu dowód na to, jak wielką mądrość i dojrzałość zgromadziliście w głowie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Pięknie słuje się ten Bryan Adams z nagraniem Heaven w popołudniowym programie Czas Wolny w Radio Z. Czas jeszcze na jedną nowość. Niby The Verve, Bittersweet Symphony, ale nie, to Ellie Oaks, Reason.

0: Pięknie prezentuje się ta nowość na antenie Radia Z. Ellie Oaks, Lavinia Reasons. Tak swoją drogą ciekawe, czy Richard Ashcroft ruszyłby na parkiet przy takiej muzyce. Pewnie tak. Dziś roztańczony narodowy, przenosimy się na PGE Narodowy, gdzie jest Magda Barczyk. Co tam u siebie?
1: Słuchajcie, drodzy państwo, ja tak tutaj sobie chodzę, sprawdzam, jak wyglądają próby, no i się okazuje, że mamy dzisiaj naprawdę fantastycznych gości na scenie. Zapytam, w jakim gatunku muzycznym panowie dzisiaj się będą sprawdzać w tych kostiumach. Dzień dobry.
2: Nas interesuje tylko krzyk naszych wrogów.
1: No właśnie, bo wy macie, panowie, ja muszę opisać naszym słuchaczom, macie wyjątkowe kostiumy, proszę mi coś o nich powiedzieć.
2: To nie są kostiumy, to są pancerze. Wszystko wykonane przez najlepszych rzemieślników w tym kraju. My nazywamy się Legion 21 Rapax i reprezentujemy największą i najlepszą grupę rekonstrukcji antycznej na świecie. Rapax Victrix!
3: Rapax Victrix!
1: To ja jeszcze muszę w takim razie tylko dopytać, kogo dzisiaj wspieracie na scenie, z kim występujecie?
2: Występujemy z dwoma artystami, którzy zasłużyli naszą obecność. Jest to Kizo i Blanka.
1: I tego się trzymajmy, drodzy państwo, jak widzicie, ależ tu się będzie działo.
0: Nie ma miętkiej gry. Gratuluję.
4: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: No i mamy jesień.
16: A ja mam dla Ciebie cynk.
15: O, cynk. W sensie podpowiedź?
16: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
15: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
16: Ja wybieram suplement diety Cynk Picolinian od Swanson.
15: Swanson?
16: Mądra suplementacja już od 57 lat.
15: To ma sens.
17: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Media Expert.
10: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
14: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu.
20: Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
21: Po reklamie.

0: duet, który mocno wgrył się w pamięć. Eminem i Rihanna, Monster w Radiu Z tuż przed 17. Radio Z i już.
1: Gdy przychodzi sobie

0: sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
20: Co obecnie najważniejszego dzieje się w Polsce i na świecie, wie najlepiej Darek Klimczak, który już jest w studiu Radia Z. Czas na wiadomości.
21: Po ostatnich atakach w szkołach badamy możliwe w nich rosyjskie wątki. Na zimne chuchamy też w przypadku żywności, będzie częściej kontrolowana. Wszystko ładnie, tylko co z tą żyrafą, która nie ma głowy, czyli wrażenia z Parku Śląskiego.
20: 17.
21: Polska bada możliwy wątek rosyjskiej dezinformacji wokół ostatnich incydentów w szkołach. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił dzisiaj w Stalowej Woli, że zaangażowane są w to policja, służby specjalne oraz NASK. Badają one wszystkie wątki, bo według Siemoniaka w tego typu sytuacjach Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację. Jak słyszeliście w wiadomościach Radia Z, dzisiaj doszło do kolejnego ataku w szkole. W Warszawie 21-latka raniła nożem 3 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Pierwszy w tym tygodniu atak był w środę w Ostrołęce, w czwartek podwyżkowym. Nastoletni nożownik zabił szkolną woźną. Same szkoły też robią przegląd swoich systemów zabezpieczeń. W szkole podstawowej w Wierzykowie pod Poznaniem działa na przykład system zamkniętych drzwi. To oznacza, że nikt bez wcześniejszej weryfikacji nie wejdzie do szkoły i nie odbierze swojego dziecka, mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźwierczakiem dyrektorka szkoły Alina Mańka.
0: To są drugie drzwi, które już uniemożliwiają wejście osób na teren szkoły. Pani Woźna ma czas na zweryfikowanie, kto wchodzi, rodziców zna.
3: A tutaj rozumiem jest ten tablet?
0: Tablet, tak. To jest ten system neonki, gdzie rodzic odbiera bezpiecznie dziecko ze świetlicy. To jest właśnie to miejsce na podsunięcie kodu QR. No i pojawia się osoba, po którą przyszła, natomiast w systemie już u nauczyciela pojawia się nazwisko osoby, która przyszła po dziecko.
21: W związku z ostatnimi atakami w szkołach całej Polski pojawiły się policyjne patrole. Będą także w poniedziałek i zostaną tak długo, jak będzie to konieczne. A na wypadek możliwych ataków Polska wzmacnia również kontrolę żywności. To dlatego, że coraz częściej dochodzi do podejrzanych zatruć. Więcej o tym w relacji reportera Radia Z Mateusza Kasiaka.
22: Jak tłumaczą służby sanitarne, coraz częściej dochodzi do zatruć suplementami. Nawet 90% to fałszywki. Ostatnio coraz częściej trujemy się też jadem kiełbasianym. Każdy taki przypadek jest badany pod kątem sabotażu, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
23: Ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
22: Służby zwiększają też kontrolę żywności na granicy. Próbki badane są już na miejscu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Do swoich laboratoriów Sanepid kupuje nowoczesny sprzęt do badania wody oraz żywności. Były opóźnienia i utrudnienia, ale wreszcie Aleja Żyrafy w Parku Śląskim jest już otwarta. To jeden z głównych deptaków prowadzący prosto do śląskiego zoo. Spacerowicze, z którymi rozmawiał nasz reporter Szymon Kastelik, chwalą zmiany.
24: Bardzo mi się podoba.
25: No jest ładnie, tylko że to bardzo długo trwało. No, że było tu zamknięte, tam zamknięte. No a tak to jest ładnie, no na pewno jest ładnie.
26: I warto było czekać?
25: Warto było czekać.
26: Jest lepiej.
25: O wiele. Ładniej miasto.
26: Tylko jeszcze jeden problem. Mogliby coś zrobić z tą żyrafą. Na te pierwsze wrażenie, na wejście do parku to jest.
27: Czyli jeszcze ta żyrafa do poprawy będzie idealnie.
26: Tak.
21: Ta żyrafa to uszkodzony pomnik. 3 lata temu zdemontowano żyrafie głowę. Park Śląski zapewnia, że w przyszłym roku głowa ponownie na pomniku się pojawi. O 18:00 na pewno pojawi się Ola Wojciechowska i będzie was o wszystkim informować. Dobrego wieczoru życzę.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
30: A dziś temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16, najcieplej na południowym wschodzie do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, ale jutro w szczytowych partiach Tatry i Sudetów możliwe opady śniegu. Uważajcie, temperatura maksymalna będzie wahać się od 11 do 15 stopni, a w górach oczywiście chłodniej, bo tutaj 8-9.
29: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
30: Tu muzycznie temperatura zawsze wysoka. Tu Radio Z, w sobotę 10 października. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

Niby tak trochę od niechcenia, ale czaruje tym głosem Jennifer Page, Crush w Radiu Z. Tak sobie mi się wydaje, że prawdopodobnie wielu z was spędza dzisiejsze popołudnie na przykład na dywanie, układając z dziećmi klocki. Mam rację? Ale wiecie, że kultowe Lego powstało z wielkiego kryzysu? Kiedyś duński stolarz, to było w latach 30. XX wieku, stracił warsztat i większość zamówień na meble. Został z drewnianymi odpadkami, z których zaczął rzeźbić proste zabawki. No i tak się zaczęło. Piękna historia, przyznacie. No ale nie przewidział tego bólu nieszczęsnego po nadepnięciu na taki klocek o 3 rano. Kto to zna? Widzę. Dziękuję bardzo. Tak swoją drogą, to dzisiaj Światowy Dzień Drzewa. Idealny moment, żeby mocno przytulić chociaż jedno drzewo, bo w końcu to jest, no umówmy się, jedyny dostawca tlenu, który nie wystawia za to rachunku i nie wysyła ponagleń do zapłaty.

0: Ajajaj, In Your Eyes, Fire In Your Eyes, czyli Two Face w Radiu Z. Nagranie, które jest wielkim hitem i wpada w ucho błyskawicznie. A właśnie, macie czasami tak, że siedzi wam w głowie jakaś piosenka i nie możecie się jej pozbyć? Podobno nasz mózg najczęściej wpada w tak zwaną pętlę melodyczną wtedy, gdy słuchamy utworu robiąc coś, co nie wymaga od nas pełnego skupienia. Na przykład słuchamy i zmywamy naczynia, albo spacerujemy sobie i słuchamy. Ale można się tego pozbyć. Naukowcy zalecają rzucie gumy albo rozwiązywanie krzyżówki. To podobno angażuje tak zwaną pętlę fonologiczną w mózgu. No i pozbawiamy się intruza. Radio Z i już. Nie ma za co.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Po reklamie.

0: Tak prezentował się Fat Boys na antenie Radia Z. Fast Boy, Music Sounds. Oj, coś mi się wydaje, że ten Music Sounds będzie na Narodowym brzmieć i brzmieć o 18. Rozpocznie się Roztańczony Narodowy, edycja jubileuszowa. A w samym sercu Narodowego, przypomnę, jest Magda Barczyk.
1: Pozdrawiamy gorąco z miejsca centralnego, Kamil. No jesteśmy w samym sercu PGE Narodowego, bo dużo dzisiaj mówimy o artystach, ale oczywiście nie byłoby tego wszystkiego bez was, prowadzących. Kamil Baleja razem ze mną. Cześć, Kamil.
2: Dzień dobry.
1: Jest trochę emocji.
2: Magda, trochę. To jest największa scena w Polsce. Tutaj za chwilę będzie 60 tysięcy ludzi. 60 tysięcy ludzi. No nie można w Polsce mieć większej sceny, bardziej spektakularnej. Rok temu ten stadion prawie unosił się nad ziemią, dzisiaj będzie tak samo. No genialne, genialne miejsce, wspaniałe emocje, naprawdę.
1: Słuchaj, ty już jesteś po kilku próbach, musisz nam zdradzić, czy masz taki ulubiony moment tego koncertu.
2: Przyznam szczerze, że czekam na taki specjalny audiowizualny smaczek, który będziemy robić przy okazji występu Andrzeja Piasecznego. Więcej nie zdradzę, ale naprawdę zalejemy Narodowy światłem.
3: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
13: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Panie Pascalu,
9: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Media Expert, taniej masz!
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
9: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: nagranie już prawie brzmi jak klasyk. Supreme, Robbie Williams. Ponadczasowe nagranie. Jeszcze parę takich perełek z pewnością się dzisiaj trafi o godzinie 18. Do 18 pozostało 5 minut, za chwilę kilka wiadomości Radia Z. Nie oddalajcie się. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już we wtorek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Lale, czyli Girls Band Moniki Kociołek, który podbija internet.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Panie Pascalu.
27: Tak?
26: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
27: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
26: A to pędzę, lecę, pa!
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
29: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
30: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.
0: Sobota, 10 dzień października. W studiu Radia Z jest już Ola Wojciechowska. Dobry wieczór.
31: Dobry wieczór.
0: Czas na najważniejsze wiadomości.
1: Po zabójstwie w szkole podwyżkowym biegli psychiatrzy zbadają 15-letniego sprawcę. Sejm uchwalił ustawę o szybkim blokowaniu groźnych treści w internecie. Roztańczony narodowy zapełnia się fanami. To będzie wieczór wielkich przebojów.
0: Osiemnasta.
1: Decyzją sądu rodzinnego 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-latek, który zabił woźną i ranił 2 nauczycieli w szkole w Leszczydole Nowiny na Mazowszu. Nastolatek przed wakacjami skończył tam naukę, jest absolwentem. W czwartek wszedł do szkoły w kasku z zamontowaną kamerką i cały atak sfilmował. Ofiar nie wybierał, atakował na oślep. Teraz biegli psychiatrzy zdecydują, czy może być sądzony jak osoba dorosła, mówi sędzia Michał Pieńkowski w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzienyńskim.
2: Kiedy ta opinia powinna być gotowa?
3: Sąd wyznaczył biegłym termin 2 miesięcy na sporządzenie opinii i miejmy nadzieję, że w tym terminie ta opinia będzie gotowa. 15-latek przyznał się do tych czynów, które mu tutaj zostały zarzucone.
1: Jeśli sąd uzna, że 15-latek nie może być sądzony jak dorosły, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia, a potem wyjdzie na wolność. Tego samego dnia, w czwartek wieczorem, Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych i groźnych treści w internecie. Po weekendzie zajmie się nią Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. I pytanie, co Karol Nawrocki z nią zrobi? Zastrzeżenia już słychać. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego z Kancelarii Prezydenta uchwalone przepisy nie gwarantują natychmiastowej reakcji. Mówią o dniach i tygodniach, a nie godzinach, punktuje Bogucki.
5: Do poprawki Prawa i Sprawiedliwości opozycji mówiło o 72 godzinach. W ogóle trudno to zablokować od razu. Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
1: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Robert Lewandowski rusza na polowanie kolejnych goli. Dziś nie trzeba zarywać nocy, by śledzić poczynania polskiego napastnika w amerykańskiej lidze MLS. Ze szczegółami teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
6: Ostatnio Robert Lewandowski chciał poczuć się przez chwilę niczym swego czasu Michael Jordan, gdy na moment zmienił profesję. Legendarny gracz Chicago Bulls zakończył karierę, by grać w baseball. Kapitan reprezentacji Polski nie musiał wieszać butów na kołku, by pojawić się w ekipie Chicago White Sox. Były snajper Barcelony wykonał pierwszy rzut przed meczem ligi MLB.
7: Please welcome a striker for your Chicago Fire, Captain number 9. Robert Lewandowski.
6: Dziś znów na pierwszym miejscu będzie piłka nożna i tu gratkę dla fanów z Polski. Mecz przeciwko New York City odbędzie się wyjątkowo wcześnie, bo już o 20:30 polskiego czasu.
1: Lewandowski po transferze do Chicago Fire strzelił już 6 goli i popisał się 3 asystami. To teraz też tak jakby sportowo, bo na stadionie i aktywnie, bo w tańcu. Na PGE Narodowym rusza 10. edycja wielkiej roztańczonej imprezy, na której wystąpią m.in. Roxana Węgiel, Kleo i Maryla Rodowicz. Tam na miejscu jest dziennikarka muzyczna Radia Z, Magda Barczyk. Magdo, jaka atmosfera przy tym wydarzeniu teraz panuje?
8: Znane i lubiane przeboje, przy których nie da się stać w miejscu, świetni artyści, no i oczywiście wyjątkowa atmosfera. To wszystko przy okazji wielkiego koncertu, który właśnie startuje. Szczególną uwagę zwraca ustawiona w układzie 360 stopni scena. To spowoduje, że wszyscy uczestnicy wydarzenia będą bardzo blisko artystów, którzy zresztą pojawią się na scenie w otoczeniu muzyki, światła i wyjątkowej energii, która porwie do tańca absolutnie wszystkich. To będzie wieczór pełen emocji, no i wieczór pełen wspaniałej muzyki. Z PGE Narodowego w Warszawie, Magda Barczyk, Radio Z.
1: Relacji z PGE Narodowego słuchajcie na bieżąco w Radio Z i oglądajcie w naszych social mediach.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Choć mawiają, że w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, to coś mi mówi, że nad Narodowym raczej chmur się nie będziemy spodziewać. Wręcz przeciwnie, gorąco. Wysoko w Tatrach śnieg, natomiast temperatura minimalna od 6 do 10, a jutro temperatura maksymalna od 11 do 15, a w górach trochę chłodniej, 9, może 10.
29: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
9: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Wspomniałem o śniegu i się zastanowiłem, czy na pewno dobrze powiedziałem. Tak, w nocy w górach będzie padał śnieg, jutro też w górach możliwy śnieg. Bo o deszczu to wiadomo, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Słońce w sercach, to najważniejsze.

No i jest muzyczna petarda Pitbull i Kesha w Radiu Z. Tymczasem, nie wiem czy państwo mają świadomość, ale tradycyjne przewodniki turystyczne przechodzą powoli do lamusa. Hitem aplikacji turystycznych stały się tak zwane soundwalki. Nie słuchasz już suchych faktów o zabytkach, tylko zakładasz słuchawki z systemem GPS, a cały system dopasowuje muzykę i efekty dźwiękowe do tego, gdzie idziesz. Czyli mijasz mroczny zaułek, słyszysz krok w tle i budującą napięcie muzykę taką z thrillera. Wchodzisz do parku i dostajesz symfoniczne tło. No cudnie, powiem, cudnie. Radio Z i już. Ale wyzwaniem może być na przykład zderzenie tej cyfrowej magii z rzeczywistością. Kiedy nagle zza rogu wyłoni się, ja wiem, na przykład pan Mietek i zapyta: przyjacielu, miałbyś uszknąć parę złotóweczek do bułeczki?

0: Monika Lewczuk w Radiu Z. Ty i ja, czyli owsianka. Właśnie, dzisiaj jest Światowy Dzień Owsianki, wiecie o tym? Święto najpopularniejszego śniadania, które od lat dzieli ludzi na dwa obozy, tak jest. Entuzjastów i osoby wspominające z dreszczykiem szkolne stołówki. Ale wiecie co? Jedno jest pewne. Owsianka to jest jedyne jedzenie, które wyglądając jak klej do tapet, bierze na siebie ciężar utrzymania nas przy życiu i w dobrym humorze aż do obiadu. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak ma się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer

0: No ładne to, ładne to. Kasia Sochacka i Cortez, jak my, nowość w Radiu Z. Ciekawe, czy takie pościeluły też będą dzisiaj na roztańczonym Narodowym. Z pewnością będzie głośno, z pewnością będzie wesoło i z pewnością będzie i z humorem. Przenosimy się do Magdy Barczyk, która cały czas jest na Narodowym. Halo, halo Magda.
1: Halo, halo Radio Z, tu Stadion Narodowy. Cześć, tu Magda.
2: Cześć, tu Kajra.
3: Cześć, tu Sławomir.
1: Kochani, Stadion Narodowy to dla was, rozumiem, scena jak scena, bo wy w ogóle widzę, nie macie stresu dzisiaj.
2: Wiesz, to jest na pewno ogromna radość. Dzisiaj scena jest niespodzianką, bo to jest 360 stopni i słuchajcie, tyle ile kroków dzisiejszego koncertu zrobimy, to naprawdę chyba tylko na naszych pełnych koncertach tyle kroków robimy. I faktycznie no jest to bardzo mocne wyróżnienie, że tutaj jesteśmy, cieszymy się, że kolejny rok z rzędu. No i dzisiaj 60 tysięcy ludzi, no robi to cudowne wrażenie i mamy nadzieję, że państwo będziecie się tak wyśmienicie bawić, jak my bawiliśmy się na próbach.
1: No właśnie, Sławomir, rozumiem, że będziecie dzisiaj błyszczeć prawie jak twój garnitur.
3: Słuchaj, damy z siebie wszystko, więc mam nadzieję, że będzie błysk i w głosie i będziemy dobrze wyglądać, godnie, bo to jest dziesięciolecie tej pięknej imprezy, Stadion Narodowy, 60 tysięcy ludzi, więc jesteśmy podekscytowani. Czekam na ten moment, kiedy zaśpiewamy Uno Momento, naszą nową piosenkę właśnie tutaj na Narodowym i mam nadzieję, że ludzi poniesiemy do zabawy.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap taniej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
15: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
16: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
17: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
18: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
21: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
22: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
23: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Matką w Radio Z z fantastycznym pulsem, miarowo i stabilnie. Tuż przed godziną 19:00. Za moment wiadomości Radia Z. Radio Z
1: i już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór 10 października. Co się dzieje w Polsce, najlepiej wie Ola Wojciechowska, która przedstawi teraz najważniejsze wiadomości.
3: Arsenał broni w domu 14-latka z Mazowsza. Policja zatrzymała chłopaka. Chłodny tydzień przed nami, ale na zimowe kurtki za wcześnie, bo ciepło wróci. Historia z podziemi wydobyta. Na Kaszubach odkopano 700-letni klasztor.
2: 19.
3: Siekiery, noże i maczety miał w domu 14-latek, którego dziś zatrzymała policja z Garwolina na Mazowszu. Chłopak będzie musiał się wytłumaczyć także z wywołania fałszywego alarmu i publikowania niepokojących treści w internecie. Sąd rodzinny odesłał go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na naszej stronie radioz.pl piszemy o tym więcej. Mamy też zdjęcia militarnej kolekcji 14-latka. Po ostatnich atakach w szkołach placówki sprawdzają swoje procedury bezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań mają być drzwi otwierane tylko od środka. W podstawówce w Jerzykowie pod Poznaniem już takie są. Wybrał się tam reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Po pokonaniu drzwi wejściowych do szkoły zatrzymują nas drugie drzwi, które otwierają się tylko od środka, mówi mi dyrektorka szkoły Alina Mańka.
5: Osoba z zewnątrz nie może wejść bez zgody pracownika, który znajduje się w dyżurce.
4: Do środka nie wchodzą nawet rodzice i opiekunowie uczniów, tylko czekają przy dyżurce.
6: Pani czuje, że pani dziecko jest bezpieczne?
5: Myślę, że tak.
7: Jest wszystko w porządku. Pani woźna, tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą.
6: Pan nie miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do szkoły?
7: Absolutnie nie.
4: Wspomniane czytniki służą do skanowania kodów QR, które upoważniają do odbioru dzieci ze świetlicy. Jerzykowo, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: W tej szkole jest też wewnętrzny system alarmowania. Przy biurkach nauczycieli są specjalne przyciski, których użycie wysyła sygnał do dyrekcji, że w klasie potrzebna jest interwencja. Christy Pike, która przeżyła nieudaną próbę egzekucji w Tennessee, została dziś wypisana ze szpitala i przeniesiona z powrotem do więzienia. Umieszczono ją w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie otrzymuje opiekę medyczną, poinformowali jej adwokaci. Przypadek Pike wprawia w osłupienie lekarzy i ekspertów. 50-latka 10 dni temu przeżyła dwa wstrzyknięcia śmiertelnej dawki pentobarbitalu, po których trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Na początku tego tygodnia odzyskała przytomność i zaczęła mówić. Chłodny, pochmurny i deszczowy tydzień przed nami, ale to jeszcze nie pora na wyciąganie zimowych kurtek. I MGW kreśli długoterminowe prognozy, w których wyraźnie widać kolejny zwrot. Słońce i ciepło do nas wrócą. Ciekawie zapowiada się listopad, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Ta średnia miesięczna temperatura prognozowana jest powyżej normy w całej Polsce, natomiast suma opadów powinna pozostać w normie. Ale pamiętajmy jednak, że temperatura powyżej normy nie oznacza, że każdy dzień będzie ciepły, bo jesienią nadal są możliwe krótkie, ale mocne spływy tego chłodnego powietrza, nocne przymrozki.
3: I epizody z opadami deszczu ze śniegiem. Dla pocieszenia, według synoptyków, grudzień też nas pozytywnie zaskoczy. Najstarszy klasztor na Kaszubach odnaleziony pod ziemią. W Żukowie odkopano skrzydło zburzone przez Prusaków w XIX wieku. Wcześniej przez 700 lat żyły w nim norbertanki żukowskie, które rządziły kilkunastoma posiadłościami na Pomorzu. Należała do nich między innymi część obecnej Gdyni. Od dawna wiedzieliśmy, gdzie są fundamenty klasztoru, ale dopiero teraz znaleźliśmy fundusze, by je odkopać, mówi Radiu Z proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie, Robert Jans.
9: Widzimy po tych odkryciach, które w tym właściwie tygodniu prac udało nam się odkopać, że były to obiekty naprawdę potężne pod względem wielkości kubatury zasięgu. Na razie jesteśmy przy jednym skrzydle. W planach chcemy także w przyszłym roku, czy może za dwa lata zobaczymy, zająć się tym drugim skrzydłem, z którego kawałek muru ocalał.
3: Proboszcz chce teraz wyeksponować odkopane fundamenty. Część wykopalisk ma trafić do muzeum przy najstarszym w Żukowie kościele.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wysoko w Tatrach przypominam opady śniegu. Temperatura minimalna od 6 do 10, chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tutaj około 5. Najcieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tu plus 11. Tu jutro temperatura maksymalna od 11 do 15, a w górach 9-10.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

pozdrowieniami oczywiście od pięknego zielonego Ogra dla wszystkich słuchaczy Radia Z. Smash Mouth All Stars za nami. Tymczasem, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mała czarna wypita w urokliwej kawiarni smakuje lepiej niż ta sama kawa przygotowana rano we własnej kuchni? Zajęli się tym specjaliści. Podobno nasz mózg ocenia smak nie tylko językiem, ale całym otoczeniem. Miękki fotel, muzyka w tle, a nawet kolor filiżanki potrafią oszukać nasze zmysły i sprawić, że ten napar wydaje się słodszy i bardziej aromatyczny. I wiecie co? Przetestowałem tę teorię w domu. Włączyłem kawiarniane tło w głośnikach, ubrałem się elegancko, zaserwowałem sobie kawę w ulubionym kubku i smakowała dokładnie tak samo. Ale... to sobie dałem napiwek.

0: Sheeran i Photograph w Radiu Z. Pięknie pod nogę, prawie jak na Narodowym. A właśnie, co na Narodowym, zaraz sprawdzimy. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
13: A wiesz dlaczego?
12: No właśnie nie.
13: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
12: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
13: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
12: Swanson?
13: Mądra suplementacja już od 57 lat.
12: To brzmi jak przemyślany wybór.
14: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
17: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge.
18: Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
19: Kto, no wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
20: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Takie dźwięki z pewnością pojawią się podczas przyszłorocznego Openera, bowiem Sombr będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji. Ale do Openera jeszcze sporo czasu. Teraz najważniejsze jest PGE Narodowy, gdzie zabawa trwa w najlepsze, największe muzyczne hity, tysiące roztańczonych fanów i wyjątkowa atmosfera. No i oczywiście Magda Barczyk, który biega z czerwonym mikrofonem Radia Z i sprawdza, co tam się dzieje za kulisami.
1: A razem z nami jedna z dzisiejszych gwiazd, czyli Blanka Nowitam Królowo.
2: Buongiorno Królowo, jak tam?
1: No u mnie to fantastycznie, ale widzę, że u ciebie to tutaj się dzieje. Co chwilę wchodzisz, wychodzisz, biegasz, wybiegasz.
2: Słuchajcie, tu się dzieje, już jestem po jednym występie. Zaraz szykuję się na kolejny. W międzyczasie nagrywamy klip, robimy zdjęcia. Dużo się dzieje, słucham dzisiaj 2 godziny, więc jestem na takim, wiesz, taka na takiej adrenalince dziwnej.
1: Ale czy to oznacza, że w ogóle ciebie ta 60-tysięczna publiczność w ogóle nie stresuje dziś?
2: Wiecie co, nie, ja się bardzo jaram. Ja się bardzo cieszę, nie mogę czekać. Mój główny występ o 22:00, 27 na miejscu, 22:57 w Polsacie, więc będzie się działo, szykujemy się, będzie mocno.
1: No ja widziałam ciebie na próbie i mogę tylko powiedzieć, będzie wow.
2: Widziałaś na próbie?
1: A jak?
2: Let's go, nie mogę czekać.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
20: Powoli dochodzi 20. To jest Radio Z, sobota 10 października. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
21: Polskie wojsko podrywało myśliwce po ataku na zachodnią Ukrainę. Koniec z rozdzielaniem rodzin na rowerach. Będą nowe przepisy. Fani Jerzycjady powinni zajrzeć do Poznania, gdzie czeka nowa atrakcja turystyczna.
20: 20.
21: Polskie myśliwce znów operowały w powietrzu, bo Rosja atakuje zachodnie tereny Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych tuż po 19 ogłosiło alert, który dosłownie przed chwilą odwołano. Na niemal godzinę lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem z ust Donalda Trumpa padły zaskakujące słowa. Prezydent USA stwierdził, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Twierdzi też, że nadszedł czas, by Ukraina wybrała sobie nowego prezydenta. Wypowiedź Trumpa zbiega się z łańcuszkiem innych zdarzeń. Kilka godzin temu ukraińska delegacja przebywająca w Miami skróciła swój pobyt i wyjechała z USA. Zrobiła to, bo Trump ogłosił porozumienie z Kremlem na dostawy rosyjskiego diesla. I to mocno skrytykował Zełenski, nazywając decyzję USA prezentem dla Putina. Krytykę słychać zresztą nie tylko z Kijowa. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzega, że decyzja USA da Moskwie dodatkowe dochody na prowadzenie wojny w Ukrainie. Zareagował także Berlin, który nie tylko tylko popiera wcześniej nałożone sankcje, ale też zapowiada wprowadzenie kolejnych.
0: Rzecznik rządu federalnego Stefan Cornelius oświadczył w Berlinie, że Niemcy nie zamierzają naśladować amerykańskiego posunięcia i otwierać rynku na rosyjskie paliwa. Porozumienie Trumpa z Putinem o czasowym złagodzeniu restrykcji oznacza dalsze polityczne rozchodzenie się stanowisk USA i Europy i podważa wiarygodność sankcji. Ministerstwo Gospodarki zapewniło, że Niemcy pozostają w pełni zaangażowane w realizację unijnych pakietów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
21: Trump i Putin ustalili, że w tym miesiącu Rosja wpompuje w rynek ponad 300 tysięcy ton diesla, w listopadzie 500 000, a później dodatkowo około 3 milionów ton. Koniec absurdalnych przepisów dla rodzin na rowerach. Dzieci do 10 roku życia będą od teraz mogły jeździć razem z rodzicami po ścieżkach rowerowych. Obecne zasady nakazują jazdę po chodniku, bo najmłodsi rowerzyści są traktowani jak piesi. Cykliści od dawna krytykują te absurdy i cieszą się na, jak mówią, przełomową zmianę. Ocenia Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Naprawdę trudno mi wytłumaczyć sens tego przepisu, że dziecko jest piesze, a opiekun jest kierującym, więc wreszcie może rodzice nie będą się obawiać, że za tego typu jazdę będą ewentualne jakieś kary. I tu nie myślę o karach tylko mandatowych, tylko konsekwencjach ubezpieczeniowych.
21: Dodatkowo resort infrastruktury chce, żeby na kartę rowerową mogły zdawać już 9-latki. Most teatralny, Marcinek, Kolegium Majus i poznańska Fara. Między innymi w tych miejscach bywali bohaterowie kultowej serii książek Małgorzaty Musiarowicz i Jerzy Cjada. I wy też możecie. Dziś otwarto nowy szlak turystyczny, nawiązujący do historii rodziny Borajków. Wybrał się nim już nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
22: Na mapie nowego szlaku zaznaczono 32 punkty, a najwięcej jest ich w Pobiedziskach. To nie przypadek, ponieważ tam z biegiem lat z poznańskich Jeżyc przeprowadziła się autorka książek i przeniosła w te rejony również część wątków swojej serii, mówi przewodniczka po Poznaniu Anna Basińska.
23: Te ostatnie już tomy, w zasadzie już myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem.
24: Atrakcje z jednej strony te przyrodnicze o Parku Krajowym, ale szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, a w środku jest nasza bibliostacja.
22: Dodaje Małgorzata Halber z Miejskiej Biblioteki w Pobiedziskach. Zwiedzanie szlaku warto sobie rozdzielić na kilka weekendów. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
21: W ubiegłym roku powstała poznańska mapa szlakiem bohaterów Jerzy Cjady. Zaznaczono na niej 38 punktów, w tym słynną secesyjną kamienicę przy Roosevelta, w której mieszkała rodzina Borajków. Mateusz Ligaza właśnie się przed chwilą pochwalił, że wszystko przeczytał.
25: Tak, ale u mnie też będzie coś dla fanów piłki nożnej, ale właśnie z Poznania, także będzie dobrze.
21: No to oddaję Ci głos. Wiadomości sportowe.
25: Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Piłkarze Lecha w mistrzowskiej formie po przerwie na mecze reprezentacji. Kolejusz wrócił do ligowego grania z Przytupem. W 10. kolejce Ekstraklasy obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław aż 4-1. Lech przynajmniej do zakończenia pojedynku Jagiellonii z Górnikiem Zabrze będzie liderem. Jaga podejmie rywali w Białymstoku za niespełna kwadrans. Z kolei wcześniej po 3 punkty sięgnęła także Krakowia. Ograła u siebie Zagłębie Lubin 3-1.
27: Jestem bardzo dumny z zawodników. Walczyli wszyscy. Widać, że wierzą w to, co robimy. Wierzą w siebie i oczywiście tak się wygrywa taki mecz, bardzo ważny mecz, ale mamy wiele rzeczy, żeby dalej rozwijać.
25: Mówił trener Pasów Bartosz Grzelak. W kadrze nie strzelał w drugiej Bundeslidze. Owszem, Mateusz Żukowski, który ma za sobą występy w Lidze Narodów, zdobył swoją 3. bramkę w tym sezonie na niemieckich boiskach. Jego Magdeburg pokonał Hanower 3-0. Na koniec coś dla fanów 4 kółek. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację do jutrzejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Po raz 50 w karierze ruszy z pole position. Za nim ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
28: W najbliższej nocy sporo chmur, ale od zachodu coraz więcej przejaśnień. Deszcz popada głównie na południu, wschodzie i nad morzem. Miejscami pojawią się mgły, a uwaga, wysoko w Tatrach także śnieg. Narciarze, gotowi? Temperatury od 16 do 11 stopni. Znacznie goręcej będzie u nas, bo to Partyzetka. Zaczynamy. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Partyzetka w Radiu Z.

0: To jest partyzetka w Radio Z i kto by nie majstrował przy tej piosence, to ona się zawsze obroni, bo to jest po prostu dobra piosenka. Tańczy się zawsze przy niej dobrze, zwłaszcza jak na zewnątrz siąpi stopni ledwo około 10, prawda? No to rozgrzewamy partyzetką. Za chwilę będzie Bob Sinclair, będzie Dante Thomas, Miss California, ale wcześniej Juste, Jack Style i on. Turn the lights off. No to wyłączamy światła i do dzieła. Partyzetka w Radio Z.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Marek, podaj tamto zamówienie.
6: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
1: Po reklamie.

0: To Colors, Prima Donna w Radio Z. Trwa Party Zetka, czyli czas dobrej zabawy i tańca. Ja wiem, że dzisiaj jest dzień gier planszowych, no ale z drugiej strony, czy Chińczyk rozbawi was lepiej niż Lady Gaga? A? Człowieku, nie irytuj się w kontakcie z Pitbullem i Markiem Antonym. No niestety musi przegrać, no. To zostańcie z nami. A w sumie można jedno i drugie. Jak tylko macie ochotę...
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Po reklamie.
3: Porywamy cię do tańca. Party Zetka w Radiu Z.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Nowość w Radiu Z i w Party Z. Za chwilę wiadomości, do nich ledwo minuta. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
3: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
4: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 21. Czas, więc na wiadomości. A to je przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
8: Porozmawiajcie z dziećmi. Eksperci apelują w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dżumy nie było, ale wciąż nie wiadomo, co zabiło laborantkę na Syberii. Koniec noszenia rowerów na plecach. Katowicki dworzec ma nowe windy.
0: 21.
8: Po atakach w szkołach wraca pytanie o stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Stawiają je eksperci i apelują do rodziców. Porozmawiajcie z dziećmi. Nie chodzi o to, by je przesłuchać, ale by usłyszeć, co je trapi, jakie mają potrzeby i z czym się mierzą. Warto zacząć już dziś w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I choć nie ma gotowego scenariusza na taką rozmowę, warto pamiętać, by dziecko po prostu czuło się bezpiecznie.
9: Przede wszystkim należy uspokajać emocje, słuchać i obserwować swoje dzieci oraz to, jakie treści konsumują w internecie i skąd czerpią informacje, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
10: Tutaj też jest duża rola nauczycieli, ale także rodziców, żeby wyjaśnić uczniowi czy swojemu dziecku, słuchaj, ale musimy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji.
9: Bo to właśnie w sieci rozpowszechniane były groźby kolejnych ataków na szkoły. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. To nie dżuma zabiła 28-letnią laborantkę z Instytutu na Syberii, ale wciąż nie wiadomo, co przyczyniło się do jej śmierci. Moskwa przekazała dziś pokontrolne wnioski Światowej Organizacji Zdrowia, w których podkreśliła, że nie doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa. Groźnych patogenów nie wykryto także u innych pracowników laboratorium. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każde zatrucie jedzeniem czy suplementami badane jest pod kątem sabotażu. Produkty wycofywane są ze sprzedaży, a sklepy kontrolowane. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium klasy BSL-3, czyli z tą hermetycznością pozwalającą na pracę z niebezpiecznymi patogenami. Mamy tutaj na miejscu bardzo ważny nasz też punkt blisko granicy, który może wykonywać badania w tym zakresie.
8: Na doposażenie swoich laboratoriów do badania wody i żywności inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Dworzec w Katowicach niczym survivalowa trasa z przeszkodami. Rower na plecach, dziecko na rękach i jeszcze wózek, jeśli się da. Ale koniec z noszeniem wszystkiego po schodach. Katowicka stacja w końcu doczekała się wind. Śląski reporter Radia Z Szymon Kastalik sprawdził, jak to teraz działa.
12: Sześć nowych wind działa już przy trzech pierwszych peronach. Na każdym są po dwie. Jedna z nich jest szersza, tak by bez problemu zmieścił się wózek dziecięcy czy rower, tłumaczy Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
13: Nowe rozwiązanie poprawi obsługę mieszkańców i podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się.
12: W planach są też windy przy peronach czwartym i piątym. Powstaje również podziemne przejście, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym, dzięki czemu pasażerowie nie będą musieli tracić czasu na przechodzenie przez ulicę. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Dworzec w Katowicach przechodzi właśnie największą w swojej historii modernizację. Oprócz wind remontowane są także perony, zmieni się również nagłośnienie. Wysportowany i ze świetną kondycją Mateusz Ligenza obok mnie, to byś sobie poradził bez wind.
14: No pewnie, ja zawsze chodzę po schodach.
8: No to teraz sportowo, po schodach. Tak?
14: No pewnie, zapraszamy.
8: Wiadomości sportowe.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Hit w Białymstoku na razie bez prądu. Jagiellonia mierzy się z Górnikiem Zabrze w 10. kolejce Ekstraklasy. Właśnie trwa przerwa. Kibice wciąż czekają na pierwszego gola. Festiwal strzelecki urządzili sobie za to piłkarze Lecha Poznań. Wygrali ze Śląskiem Wrocław aż 4-1. 3 punkty zgarnęła także Krakowia. U siebie pokonała Zagłębie Lubin 3-1.
16: Przede wszystkim gratulacje dla Krakowi, chociaż wygrywaliśmy 1-0 i myślę, że tlen drużynie gospodarzy dali sędziowie, ale myślę, że mądrzejsi ode mnie to przeanalizują.
15: Komentował w mocnych słowach trener gości Leszek Ojrzyński. Iga Świątek jest już w Wuhan, gdzie zobaczymy ją w kolejnym turnieju rangi 1000. Polka na otwarcie ma wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się z jedną z kwalifikantek. Raszynianka trafiła do drabinki z Aryną Sabalenką, a to oznacza, że obie tenisistki mogą się spotkać już w ćwierćfinale. Druga z rozstawionych Polek, Maja Chwalińska, na inaugurację zmierzy się z niżej notowaną Egipcjaninką Major Szafir. Poznaliśmy godzinę meczu Huberta Hurkacza. Hubi w imprezie w Szanghaju jest na fali. Wczoraj pokonał legendarnego Nowaka Dżokowicza, a jutro jego rywalem będzie Chińczyk Yi Zhu. Ich pojedynek zaplanowano jako drugi w kolejności od godziny 6 polskiego czasu.
17: Jutro sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień i słońca. Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze. W górach popruszy śnieg. Temperatura od 11 do 15 stopni. W rejonach podgórskich trochę chłodniej, bo tam koło 9. Dobry wieczór, jest sobota, jest Party Zetka. Hubert Radzikowski, też jestem.
18: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To jest Party Zetka w Radiu Zeta. To Sanach, dziewczyna, która nie zwalnia tempa po zakończeniu wielkiej trasy stadionowej, właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo koncertowe. 30 października ukaże się druga część nagrań ze stadionów na limitowanym winylu z autografem. A Shakira to wpadnie już za chwilę i pośpiewa Objection Tango. Będzie też Deoro, będzie Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel, czyli New Order po dzisiejszemu, czyli dobra zabawa w Party Zetce jak zwykle. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Mamo, kiedy będzie obiad?
4: Jeszcze chwila. To co?
3: Czytamy.
4: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
3: Daj, ja znajdę.
5: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
3: Mamo, jeszcze do końca strony.
6: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Marek, podaj tam to zamówienie.
11: Ty, przecież on nie słyszy.
10: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
12: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
13: Po reklamie.
14: Latynoskie rytmy? Czemu nie? To jest Party Zetka w Radiu Z.

No dobra, no w Hawanie może być trochę cieplej niż u nas w kraju, bo nie w partyzetce oczywiście, u nas gorąco, zwłaszcza, że zawodnik, który zafundował ponad 800 milionów odtworzeń. Przed nami Neptunika, niemiecki DJ, producent z Hamburga, który współpracował m.in. ze Skuterem. Pamiętacie, prawda? A jego What If to jeden z najbardziej osobistych utworów w karierze. Za chwilę przekonacie się, że emocje można połączyć fantastyczną, taneczną energią i wrzucić do partyzetki i bawić się dobrze.

0: Nie, to już wiem, umiesz. Tylko chodziło o to, żeby w piosence trochę się z nami poprzekomarzać. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać w Radiu Z, to jest nowość, a za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
3: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
2: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: Przekonuje mnie to.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
6: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
1: Po reklamie.
0: 22 dochodzi, to jest Radio Z. Czas na wiadomości, a z nimi przybywa Ola Wojciechowska.
8: Patrole w szkołach będą do odwołania, komunikat Komendy Głównej Policji. Z Norwegią coś jest nie tak, Trump komentuje tegorocznego pokojowego Nobla. Droga wełny, od owcy po światowe salony na Łódź Design Festiwalu.
0: 22.
8: Policja wróci do szkół w poniedziałek i będzie tam do odwołania, informuje Komenda Główna Policji. Patrole pojawią się nie tylko wokół szkół, wejdą też do środka i jeśli uznają za konieczne, policjanci będą kontrolować plecaki uczniów. To nie są działania na wyrost. Odpowiedź na przemoc, do której dochodzi w ostatnich dniach na terenie szkół w całej Polsce. Dzisiaj doszło do kolejnego ataku, tym razem w placówce dla dorosłych na warszawskiej Pradze. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby. Do szpitala z ranami ciętymi trafiła 17-latka. Dwóm pozostałym osobom nic się nie stało, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
9: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni. W weekend także w uczelni wyższych.
8: To był trzeci w ostatnich dniach atak z użyciem noża w szkole na Mazowszu. W środę była Ostrołęka, gdzie rannych zostało 9 osób. W czwartek w ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Trump nie dostał pokojowego Nobla i świat ma to usłyszeć. Tak powiedział dziś amerykański prezydent dziennikarzom w Białym Domu. Wyjaśnił, że z Norwegią coś jest nie tak, bo przyznała nagrodę osobie, o której, tutaj cytat, nikt nigdy nie słyszał. Przypomniał, że on sam zakończył 8 wojen, doprowadził do uwolnienia zakładników i powstrzymał Chiny i Tajwan. Z kolei wczoraj po ogłoszeniu pokojowego Nobla dla prawniczki Navi Pillay podkreślił, że nigdy tego Norwegii nie zapomniał. Wody podziemne są na rekordowo niskim poziomie. Studnie wysychają, a deszczu jak na lekarstwo. Aż w 15 województwach obowiązuje ostrzeżenie przed tak zwaną niżówką. W większości badawczych studni poziom wody jest niższy niż zwykle o tej porze roku, mówi ekspert profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I dodaje, że na terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy głównie korzystają ze studni w płytkich ujęciach, wody może brakować.
10: To jest taka sytuacja, w którym wydano ostrzeżenie, żeby zachowywać się roztropnie, jeżeli chodzi o użytkowanie wody w studniach.
11: No czyli co, powinniśmy tą wodę po prostu oszczędzać?
10: Tak, to jest w zasadzie wielkie wyzwanie dla nas. Najczęściej może być problemem to, że my tej wody używamy do napełniania basenów, do podlewania roślin i ta woda nam odparowuje. Pamiętajmy, że ta warstwa, ona jest pewnego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdy naprawdę zacznie brakować wody, kiedy się pojawi poważna susza.
8: I zaznacza, że jedynym sposobem na pełne odbudowanie zasobów wodnych jest ich konsekwentne oszczędzanie przez wiele lat. Od owieczki z wiejskiej zagrody do supernowoczesnego wzornictwa w budownictwie i sztuce. Wszystko, co powinniście wiedzieć o wełnie, prezentowane jest na festiwalu Łódź Design Festival. Hasło tegorocznej edycji to lokalność. Zajrzyjcie do zabytkowej elektrowni Scheiblera. Zachęca Joanna Czajkowska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
12: Wystawa pokazuje cały proces przetwarzania wełny od postrzyżyn i tutaj Państwo będziecie mogli zobaczyć zarówno tradycje rzemieślnicze, też wpisane na niematerialną listę UNESCO.
8: Wstęp na wszystkie wystawy festiwalu jest bezpłatny.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W dzień. Jutro sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem i to cieszy. Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze. W górach, uwaga, opruszy śnieg. Kto tęsknił, ten już ma to za sobą. Temperatura od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich około 9. 1, 2, 3.

0: Warty Zetka w Radiu Z.
1: 22:04 na zegarach, ale to jest piosenka DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko, ale magicznie w Party Zetce w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry

0: lubimy, co? ATV, You're Not Alone. I wiecie co? Ja uwielbiam takie muzyczne podróże w czasie, bo wystarczy kilka dźwięków, żeby przypomnieć sobie miejsce, ludzie, wakacje. Oj, było, było. No, wydawało się, że to nie będzie miało końca, jednak się skończyło, ale spokojnie, nie samymi wspomnieniami człowiek żyje. Za chwilę będzie Oscar, Cyms i Nocoty, a potem znowu sobie cofniemy zegarki o 20 lat wstecz, bo będzie Summer Jam, The Underdog Project. Co lato ta piosenka się pojawia, to jesienią też sobie ją zagramy. A co?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Marek, podaj tam to zamówienie.
6: Ty, przecież on nie słyszy.
5: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
7: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
1: Po reklamie.

Fast Boy, Music Sounds, fantastyczna piosenka z fantastycznym groove'em, no niesie, po prostu niesie. Takich piosenek nie brakuje w każdą sobotę od 20 do północy, bo wtedy jest partyzetka. No właśnie teraz też jest. Kochani, Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted przed nami. Przed nami też David Guetta, wpadnie Avicii. Takie moce mamy. I Marisa, bądźcie z nami koniecznie.

0: To jest Radio Z i Party Zetka. Keira, na moje nieszczęście, tak nazywa się ta piosenka, a za chwilę będą wiadomości Radia Z. Górnicy przestaną fedrować i będą prowadzili pociągi. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
3: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
4: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
1: Po reklamie.
0: Jeszcze 10 października, sobota. Z nami jest Ola Wojciechowska w Radiu Z. Czas na wiadomości.
5: Tusk zwołuje na jutro odprawę rządu i służb. Będzie o przemocy w szkołach. Górnicy rzucają kilofy i zaczynają karierę na kolei. Dołączają do specjalnego programu. Nowy rezerwat na mapie Wielkopolski. Dolina Lutyni. Objęta ochroną.
0: 23.
5: Premier zwołuje na jutro rano specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb. Będzie dotyczyć aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Policja podała dziś, że w całym kraju trwają działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych. Sprawdzono dotąd blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. Do 20 wzrosła liczba osób, które zginęły w dzisiejszym ataku Rosji na Zaporoże. Wśród zabitych jest troje dzieci. Moskwa atakowała dzisiaj w kilku miejscach, między innymi w Dniepropietrowsku i Kijowie. Tak Rosja dziękuje USA za decyzję o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Niedaleko granicy z Ukrainą, na Lubelszczyźnie, syreny wyją coraz częściej, bo rosyjskie drony spadają coraz bliżej. Alerty przychodzą do mieszkańców niemal codziennie. Lubelskie uczelnie przygotowały procedury na wypadek zagrożenia. W sytuacji kryzysowej najważniejszy jest spokój. Nauczyciel powinien przerwać zajęcia, mówi Radiu Z kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Małgorzata Stręgwicik.
6: On odpowiada za tę daną grupę, którą prowadzi. Wtedy suwamy się od ścian, od okien, szukamy takiej powierzchni, gdzie możemy rzeczywiście osłonić się w razie ataku, ale przede wszystkim udać się do w danym obiekcie wyznaczonego miejsca, gdzie można się schronić.
5: I to na przykład są podziemne garaże czy piwnice. Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli cały czas studentów i pracowników, a polski żołnierz ma lepiej wtapiać się w otoczenie. Dlatego dostanie nowy mundur. Pierwszy raz od lat 90. nie będzie to maskująca pantera, a ryś. Na prezentacji był reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Nowe mundury przeszły już testy wojskowych. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i jest dużo trudniej dostrzec je w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
7: Poza mundurami nowy wzór maskujący pojawi się też na kamizelkach i hełmach. Jan Kielak, Radio Z.
5: A zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Dramatyczny wypadek w brytyjskim zoo Wildlife Park. Nie żyje mężczyzna, który wszedł na wybieg dla tygrysów i został zaatakowany przez jedno ze zwierząt. Zginął na miejscu, poinformowała lokalna policja. Dzisiaj i jutro Wildlife Park będzie zamknięty. Dziś w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego eksperci apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi. Zaangażowanie dorosłych w życie młodych to nie inwigilacja, a troska. Przekonują psycholodzy i namawiają, by pytać, być ciekawym i słuchać. Dzieci mają nam dużo do powiedzenia. Wystarczy dać im przestrzeń i unikać emocji, radzi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
9: Przede wszystkim spokojnie. Nie możemy powodować paniki wśród młodych ludzi. Pamiętajmy, że ten internet, z którego oni korzystają, ma niesamowite duże zasięgi. Te informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko. A czasami mamy problem z rozróżnieniem tego, co jest prawdą, tego, co jest fejkiem.
5: Warto też zapamiętać ten numer 116 111. To telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest bezpłatny, anonimowy i dostępny 24 godziny na dobę codziennie. Zostawiają kilofy i zjeżdżają nie pod ziemię, a na tory. Kolejni górnicy chcą rozpocząć karierę na kolei. Możliwość daje im program przekwalifikowania prowadzony przez Polską Grupę Górniczą i Koleje Śląskie. Pierwszy górnik już pracuje na kolei jako mechanik, kolejni szkolą się na maszynistów. Jak wygląda ich droga z kopalni do kabiny lokomotywy? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Szkolenie ruszyło we wrześniu i potrwa do stycznia. To prawie 300 godzin zajęć z prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, budowy pociągów i zasad bezpieczeństwa.
11: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty.
10: Mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich. To dopiero pierwszy etap, później będą kolejne szkolenia, praktyka i egzaminy na świadectwo maszynisty. Dlatego być może już za rok górnicy samodzielnie poprowadzą pociągi na Śląsku. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Koleje Śląskie chcą przekwalifikować w sumie 200 górników. To jeszcze nie Park Narodowy, ale blisko. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody. To Dolina Lutyni, położona w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Prawie 80 hektarów objęto drugą w kolejności najwyższą możliwą ochroną przyrodniczą. O szczegółach opowie Wam Adam Kaźmierczak.
12: Teren rezerwatu rozpościera się wzdłuż rzeki Lutyni. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Dzięki utworzeniu rezerwatu ingerencja leśników na tym obszarze została ograniczona do minimum i co ważne, teraz obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na ten teren samochodem czy quadem. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Rezerwat Dolina Lutyni jest 105. rezerwatem na terenie Wielkopolski. I w wiadomościach o 23:00 to wszystkie informacje. Nad kolejnymi pracuje już Krzysztof Białkowski i przekaże je Wam punktualnie o północy. Dobranoc.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A w dzień to będzie sporo chmur w całej Polsce, ale też będą chwile ze słońcem. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze. W górach popada śnieg. Nareszcie, prawda? Dawno go nie było. Temperatury od 11 do 15 stopni. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski.
1: Party Zetka w Radio Z.

To jest Radio Z i Party Zetka. Ariana Grande i One Last Time. Wiecie, że Ariana zaczynała karierę jako nastolatka na Broadwayu, a później podbiła telewizję? No, to właśnie tak zaczęła. Dzisiaj to wiadomo. Jedna z największych gwiazd popu. A głos? No fantastyczny, nie ma co gadać. Teraz będzie jednak ciekawostka, bo przenosimy się w zdecydowanie cieplejsze klimaty. Gypsy Kings. Ich muzyka pachnie Hiszpanią, ale chłopaki są z południa Francji. No, są potomkami hiszpańskich Romów, a zanim podbili światowe listy przebojów, to grywali na weselach, rodzinnych imprezach, czyli taka kariera dość dobrze znana w naszym kraju, prawda? Z remizy na salony. No i im poszło. W 87 roku nagrali Bamboleo i cały świat oszalał na punkcie ich muzyki. No to sprawdźmy, czy po 40 latach ta magia nadal działa. Gypsy Kings w Party Zetce, w Radiu Z, Bamboleo, do tańca. Zapraszam.

Sylwia Grzeszczak i Mango. No i powiedzcie sami, czy w sobotni wieczór może smakować lepiej? A my jeszcze nie zamierzamy zwalniać. To jest Party Zetka w Radiu Z. Przed nami ostatnie minuty przed północą, więc proponuję wykorzystać je najlepiej, jak się da. Za chwilę będzie David Guetta, Chris Willis i Would I Lie to You. Kiedyś też we dwóch chłopaki go sprawowali, czyli Charles and Eddie, tutaj inny duet, ale to jest numer, przy którym cały czas trudno usiedzieć w miejscu. A później pojawi się mała podróż przez muzyczne dekady. The Pretenders, Don't Get Me Wrong, do tego też September i taneczny przebój Can't Get Over. W Party Zetce nie patrzymy w metryczkę piosenek, tylko sprawdzamy, czy nadal potrafią porwać nas do tańca. A te potrafią. To jest Radio Z. To tańczymy.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Warszawa i 3 osoby ranne po ataku w szkole dla dorosłych. Wczesnym popołudniem 21-letnia kobieta w szkole przy ulicy Mińskiej zaatakowała nożem 17-latkę, potem raniła jeszcze dwie inne kobiety. Pierwsza z tych zaatakowanych osób trafiła do szpitala, jej życiu nic nie grozi, pozostałe dwie kobiety nie wymagały hospitalizacji. Policjanci pojawili się w szkole w ciągu 4 minut od otrzymania zgłoszenia. Napastniczka została zatrzymana. Na tę chwilę wiadomo, że uczy się w tej szkole. Kobiety, które zaatakowała, były tam, bo składały papiery. Ze wstępnych ustaleń wynika też, że napastniczka i poszkodowane nie znały się. Trwa wyjaśnianie, dlaczego doszło do ataku. Decyzją sądu rodzinnego 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-latek, który zabił woźną i ranił 2 nauczycieli w szkole w Leszczydole Nowiny na Mazowszu. Nastolatek przed wakacjami skończył tam naukę, jest absolwentem. W czwartek wszedł do szkoły w kasku z zamontowaną kamerką i cały atak sfilmował. Ofiar nie wybierał, atakował na oślep. Teraz biegli psychiatrzy zdecydują, czy może być sądzony jako osoba dorosła, mówi sędzia Michał Pieńkowski w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzienyński.
1: Kiedy ta opinia powinna być gotowa?
2: Sąd wyznaczył biegłym termin 2 miesięcy na sporządzenie opinii i miejmy nadzieję, że w tym terminie ta opinia będzie gotowa. 15-latek przyznał się do tych czynów, które mu tutaj zostały zarzucone.
0: Jeśli sąd uzna, że 15-latek nie może być sądzony jako osoba dorosła, w poprawczaku będzie mógł być maksymalnie do 24 roku życia, a potem wyjdzie na wolność. Jak wiecie, z Radia Z premier zwołał na dziś specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb. Ma dotyczyć aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. A policja rozpoczęła kontrolę w szkołach, to w związku z kolejnymi groźbami ataków w placówkach, które pojawiły się w sieci po dramatycznych zdarzeniach na Mazowszu. Niektórzy rodzice ze strachu nie posłali swoich dzieci do szkół. W szkole podstawowej w Jerzykowie pod Poznaniem frekwencja natomiast się nie zmieniła. To zasługa systemu zamkniętych drzwi, który uniemożliwia wejście do szkoły osobom z zewnątrz. Rodzice i opiekunowie dopiero po weryfikacji przez pracownika szkoły mają wydawane dzieci do odbioru.
3: No rodzice nie mogą wejść do środka, też nie nawet.
4: Pani czuje, że pani dziecko jest bezpieczne?
3: Myślę, że tak.
4: Jak pani ocenia ten system?
5: Dobrze, bardzo dobrze oceniam. Działa.
6: Jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o odbiór, jest pani woźna. Tak samo mamy tutaj czytniki, więc dzieci same nie wyjdą. Mhm.
4: Pan nie miał obawy posłać dzisiaj swoje dziecko do szkoły?
6: Absolutnie nie.
0: Z rodzicami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Jak informuje dyrekcja, taki system bezpieczeństwa funkcjonuje już od 10 lat. Po weekendzie Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm ustawą, która pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych i groźnych treści w internecie. Potem trafi ona na biurko prezydenta i pytanie, co Karol Nawrocki z nią zrobi. Zastrzeżenia już słychać. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego uchwalone przepisy nie gwarantują natychmiastowej reakcji. Mówią o dniach i tygodniach, a nie godzinach, punktuje Bogucki.
7: To poprawki Prawa i Sprawiedliwości opozycji mówią o 72 godzinach. W ogóle trudno to zablokować od razu. Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
0: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki, na pewno będzie przyglądał się senackim pracom nad tą ustawą. Polskie myśliwce wieczorem znów operowały w powietrzu, bo Rosja zaatakowała zachodnie tereny Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych tuż po 19 ogłosiło alert, który po mniej więcej godzinie odwołano. Przez kilkadziesiąt minut lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem z ust Donalda Trumpa padły zaskakujące słowa. Prezydent USA stwierdził, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Twierdzi też, że nadszedł czas, by Ukraina wybrała sobie nowego prezydenta. Wypowiedź Trumpa zbiegła się z łańcuszkiem innych zdarzeń. Kilka godzin temu ukraińska delegacja przebywająca w Miami skróciła pobyt i wyjechała z USA. Zrobiła to, bo Trump ogłosił porozumienie z Kremlem na dostawy rosyjskiego diesla i to mocno skrytykował Zełenski, nazywając decyzję Stanów Zjednoczonych prezentem dla Putina. Krytykę słychać zresztą nie tylko z Kijowa. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzega, że decyzja Waszyngtonu da Moskwie do dodatkowe dochody na prowadzenie wojny w Ukrainie. Zareagował też Berlin, który nie tylko popiera wcześniej nałożone sankcje, ale też zapowiada wprowadzenie kolejnych.
8: Rzecznik rządu federalnego Stefan Cornelius oświadczył w Berlinie, że Niemcy nie zamierzają naśladować amerykańskiego posunięcia i otwierać rynku na rosyjskie paliwa. Porozumienie Trumpa z Putinem o czasowym złagodzeniu restrykcji oznacza dalsze polityczne rozchodzenie się stanowisk USA i Europy i podważa wiarygodność sankcji. Ministerstwo Gospodarki zapewniło, że Niemcy pozostają w pełni zaangażowane w realizację unijnych pakietów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Trump i Putin ustalili, że w tym miesiącu Rosja wpompuje w rynek ponad 300 tysięcy ton diesla, w listopadzie 500 000, a później dodatkowo około 3 milionów ton. Większość Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru w Turcji opuściła już szpital. Z 9 rannych osób została w nim jedna ze złamaną nogą. Jak mówiliśmy w wiadomościach, do zderzenia autobusu z innym autem doszło w piątek w okolicach Izmiru. Autokar z polskimi turystami jechał z lotniska w Izmirze do Aydin. W pewnym momencie uderzył w niego turecki minibus, który włączał się do ruchu. W wypadku zginęły dwie osoby, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
9: I prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. Niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
0: Polacy odnieśli lekkie obrażenia, są pod opieką biura podróży i konsulatu. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia turecka prokuratura. Sezon na grzybobranie w pełni. Wybierając się do lasu, należy pamiętać nie tylko o dobrych butach, koszyku czy nożyku, ale też o rozsądku. I zbierać tylko te grzyby, które wiemy, że są jadalne. Jeśli chcemy się podszkolić, Sanepid w Warszawie przygotował specjalną wystawę Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Do odwiedzin zachęca Katarzyna Dziurna.
10: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy. Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, które dostosowane są do wieku uczestników. Nasi klasyfikatorzy rozmawiają na nich z odwiedzającymi o zasadach bezpiecznego grzybobrania oraz o tym, jak unikać niebezpiecznych pomyłek.
0: Na wystawę mogą przyjść zarówno uczniowie szkół, jak i każdy chętny. Wcześniej trzeba się tylko zapisać przez stronę Sanepidu. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek polskie myśliwce znów poderwane w powietrze. RCB wydało alert dla części województw lubelskiego i podkarpackiego ze względu na rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Alert wydano kilkanaście minut po północy, po około 30 minutach został on odwołany. Polska bada możliwy wątek rosyjskiej dezinformacji wokół ostatnich incydentów w szkołach. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił wczoraj w Stalowej Woli, że zaangażowane są w to policja, służby specjalne i NASK. Badają wszystkie wątki, bo według Siemoniaka w tego typu sytuacjach Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację w Polsce. Jak słyszeliście w wiadomościach Radia Z, wczoraj doszło do kolejnego ataku w szkole w Warszawie. 21-latka raniła nożem 3 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Pierwszy w tym tygodniu atak był w środę w Ostrołęce, w czwartek pod Wyszkowem nastoletni nożownik zabił szkolną woźną. Same szkoły też robią przegląd swoich systemów zabezpieczeń. W szkole podstawowej w Jerzykowie pod Poznaniem działa na przykład system zamkniętych drzwi. To oznacza, że nikt bez wcześniejszej weryfikacji nie wejdzie do szkoły i nie odbierze swojego dziecka, mówi w rozmowie z naszym reporterem dyrektorka Alina Mańka.
1: To są drugie drzwi, które już uniemożliwiają wejście osób na teren szkoły. Pani woźna ma czas na zweryfikowanie, kto wchodzi, rodziców zna.
2: A tutaj rozumiem jest ten tablet?
1: Tablet, tak. To jest ten system neonki, gdzie rodzic odbiera bezpiecznie dziecko ze świetlicy. To jest właśnie to miejsce na podsunięcie kodu QR. No i pojawia się osoba, po którą przyszła. Natomiast w systemie już u nauczyciela pojawia się nazwisko osoby, która przyszła po dziecko.
0: W związku z ostatnimi atakami w szkołach w całej Polsce pojawiły się patrole policji. Będą też w poniedziałek i zostaną tak długo, jak będzie to konieczne. Na wypadek możliwych ataków Polska wzmacnia kontrolę żywności. To dlatego, że coraz częściej dochodzi do podejrzanych zatruć. Więcej o tym w relacji reportera Radia Z Mateusza Kasiaka.
3: Jak tłumaczą służby sanitarne, coraz częściej dochodzi do zatruć suplementami. Nawet 90% to fałszywki. Ostatnio coraz częściej trujemy się też jadem kiełbasianym. Każdy taki przypadek jest badany pod kątem sabotażu, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak? Że to mógł być sabotaż.
3: Służby zwiększają też kontrolę żywności na granicy. Próbki badane są już na miejscu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do swoich laboratoriów Sanepid kupuje nowoczesny sprzęt do badania wody i jedzenia. Politycy jednym głosem o aferze posła Michała Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Dwie były współpracownice w Kanale Zero oskarżyły go o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z nich. Władze klubu Koalicji Obywatelskiej wezwały Michała Kołodziejczaka do pilnych wyjaśnień. Sprawdzana będzie też autentyczność nagrania, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
5: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Wtedy na zawieszeniu w klubie nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
6: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
0: Niewykluczone, że sprawa trafi też do Sejmowej Komisji Etyki. Michał Kołodziejczak zarzuty byłych współpracownic nazywa pomówieniami. Całej sprawy szerzej nie komentuje. Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Redkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich domów znalazła się tak zwana komora startowa, z której za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas i dostający się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków i tego, że będą musieli opuścić mieszkania.
7: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałasu.
8: Stężenie pyłów, smród.
7: I też drżenie, bo budynki drżą.
9: Strach jest po prostu.
7: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
0: Wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Przy placu budowy mają stanąć wysokie ogrodzenia, które mają ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do Warszawy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Są zarzuty dla policjanta, który w czasie służby miał znęcać się nad sarną. To historia z maja tego roku. Policjant z Międzyrzeca Podlaskiego zamiast dobić potrącone przez ciężarówkę zwierzę, znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem.
3: Był już funkcjonariusz miał zabić zwierzę w sposób niehumanitarny. Jak tłumaczy prokuratura, uderzał je pałką służbową po ciele i podciął gardło. Następnie pozostawił konającą sarnę, by zdechła. Według prawa uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Gdy konieczne jest natychmiastowe działanie, powinien być przy tym lekarz weterynarii. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rafał M. nie przyznaje się do winy z policji, został już usunięty. Most teatralny, Marcinek, Kolegium Majus i Poznańska Fara, między innymi w tych miejscach bywali bohaterowie kultowej serii książek Małgorzaty Musiarowicz, Jerzycjada. I wy też możecie. Otwarto nowy szlak turystyczny nawiązujący do historii rodziny Borejków. Wybrał się nim nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
8: Na mapie nowego szlaku zaznaczono 32 punkty, a najwięcej jest ich w Pobiedziskach. To nie przypadek, ponieważ tam z biegiem lat z poznańskich Jeżyc przeprowadziła się autorka książek i przeniosła w te rejony również część wątków swojej serii, mówi przewodniczka po Poznaniu Anna Basińska.
9: Te ostatnie już tomy, w zasadzie już myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem.
10: Atrakcje z jednej strony te przyrodnicze o Parku Krajobrazowym Promna, ale szlak przeprowadzi przez dworzec kolejowy, a w środku jest nasza bibliostacja.
8: Dodaje Małgorzata Halber z Miejskiej Biblioteki w Pobiedziskach. Zwiedzanie szlaku warto sobie rozdzielić na kilka weekendów. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W ubiegłym roku powstała poznańska mapa szlakiem bohaterów Jerzycjady. Zaznaczono na niej 38 punktów, w tym słynną secesyjną kamienicę przy ulicy Roosevelta, w której mieszkała rodzina Borejków. Mimo końca sezonu wakacyjnego Wenecja pęka w szwach. W wielu hotelach nie ma już wolnych miejsca. Za nocleg w centrum trzeba zapłacić nawet 500 euro. Władze rozważają, czy nie podnieść opłaty za jednodniowy wstęp do miasta nawet do 30 euro. Teraz to 5-10 euro. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Siekiery, noże i maczety miał w domu 14-latek, którego zatrzymała policja z Garwolina na Mazowszu. Chłopak będzie musiał się wytłumaczyć także z wywołania fałszywego alarmu i publikowania niepokojących treści w internecie. Sąd rodzinny odesłał go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na naszej stronie radioz.pl piszemy o tym więcej. Mamy też zdjęcia militarnej kolekcji 14-latka. Bójka dwóch uczniów w Olsztynie, doszło do niej na terenie szkoły przy ulicy Metalowej. Pobili się dwaj chłopcy w wieku 17 i 19 lat. Jeden z nich miał ze sobą coś, co przypominało maczetę. Nie została ona na szczęście użyta. Nikt w tej bójce nie został ranny. Trwa wyjaśnianie, co ją spowodowało. W związku z ostatnimi atakami szkoły w całej Polsce starają się zapewnić uczniom bezpieczeństwo. W Lublinie będzie wokół nich więcej patroli Straży Miejskiej i Policji, mówi komendant miejskiej policji Adam Beczek.
1: Stacjonarnie są strażnicy miejscy, w części są policjanci. W zależności od potrzeby jest czasami 2-3 godziny są ci policjanci. Kiedy jest największe wytężenie uczniów wchodzących i wychodzących ze szkoły?
0: Policja zapowiada, że szkoły nie tylko w Lublinie będą patrolowane tak długo, jak będzie to konieczne. W poniedziałek na pewno patrole policji wrócą po weekendzie do szkół, poinformowała Iwona Kijowska z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Do tej pory w związku z aktami przemocy na terenie szkół policjanci zatrzymali 76 osób. Zgoda na eksport paliwa z Rosji to prezent urodzinowy Trumpa dla Putina, tak Wołodymyr Zełenski komentuje porozumienie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Donald Trump zapowiedział, że rosyjski olej napędowy popłynie do USA i na światowe rynki w hurtowych ilościach. W tym miesiącu będzie to 300 tysięcy ton, w następnym 500 000. Według Zełenskiego porozumienie Trumpa z Putinem będzie mieć dla Ukrainy katastrofalne konsekwencje. Ukraiński prezydent uważa decyzję Trumpa o poluzowaniu sankcji wobec Moskwy za nieuczciwą i podjętą ponad głowami sojuszników.
2: Ameryka daje Rosji możliwość
0: eksportu diesla za miliony, miliardy. Te pieniądze będą użyte na wojnie przeciwko ludziom, przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim. Według portalu Axios Donald Trump zgodził się na import paliwa z Rosji, by ukarać Ukrainę, która pomimo wielu jego próśb nie wstrzymała ataków na rosyjskie rafinerie. Prezydent USA twierdzi też, że dzięki importowi ropy z Rosji ceny paliw na świecie zaczną spadać. Dwaj mieszkańcy Dęblina będą odpowiadać za brutalny atak na policjantów na służbie. Michał T. i Andrzej Z. wyzywali i grozili funkcjonariuszom śmiercią. Jednego bili po głowie wyrwaną służbową pałką. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia, mówi Radiu Z Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Dopuścili się czynnej napaści na policjanta, znieważenia policjantów oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Policjanci doznali szeregu obrażeń ciała. Jeden z policjantów był ofiarą czynnej napaści ze strony dwóch napastników. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Mężczyźni nie przyznają się do zarzutów, tłumaczą jednak, że z uwagi na emocjonalny przebieg zdarzenia wszystkiego mogą nie pamiętać. Prawie 150 tysięcy osób jest ściganych w Niemczech nakazami aresztowania. Wśród nich jest wielu Polaków. Dane podane przez tygodnik Welt am Sonntag przejrzał nasz korespondent Wojciech Hernes.
4: Aż 90% poszukiwanych w Niemczech nakazami aresztowania osób stanowią cudzoziemcy. W tym niechlubnym rankingu przewodzą obywatele Rumunii. Za nimi plasują się z prawie 13 tysiącami osób Polacy. W dalszej kolejności są obywatele Gruzji, Turcji i Bułgarii. Prawie połowa aktywnych, niezrealizowanych nakazów aresztowania dotyczy kar pozbawienia wolności orzeczonych w Niemczech za niezapłacone grzywny i mandaty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Według samej policji główną przyczyną takiej sytuacji są jej problemy kadrowe. Skutecznych poszukiwań nie można prowadzić, bo nie ma funkcjonariuszy. Koniec absurdalnych przepisów dla rodzin na rowerach. Dzieci do 10 roku życia będą od teraz mogły jeździć razem z rodzicami po ścieżkach rowerowych. Obecne zasady nakazują jazdę po chodniku, bo najmłodsi rowerzyści są traktowani jak piesi. Cykliści od dawna krytykują te absurdy i cieszą się na, jak mówią, przełomową zmianę. Ocenia Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Naprawdę trudno mi wytłumaczyć sens tego przepisu, że dziecko